0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Nad Polską nadciąga prawdziwa fala upałów, są ostrzeżenia. W Gdańsku rusza dziś konferencja odbudowy Ukrainy. Porażka Igi Świątek w pierwszym meczu na niemieckim turnieju. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Prawdziwe upały w Polsce już od dziś. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami dla 10 województw w zachodniej, południowo-zachodniej i centralnej części kraju. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać za 4 godziny. W ciągu dnia temperatura wyniesie nawet 34 stopnie, w nocy do 20. W kolejnych dniach będzie jeszcze cieplej, w niedzielę nawet 38. W związku z nadchodzącą falą upałów ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zwróciła się do głównego inspektora pracy z prośbą o podjęcie wzmożonych kontroli. Inspektorzy sprawdzą, jak pracodawcy chronią pracowników w związku z wysokimi temperaturami. Te powyżej 30 stopni są groźne nie tylko dla seniorów, ale także dla osób młodych i aktywnych fizycznie, przypominają lekarze, bo zwiększają ryzyko odwodnienia, osłabienia i udaru cieplnego. Dlatego w czasie upałów należy chodzić w cieniu, pić dużo płynu i nie przebywać w nagrzanych przestrzeniach, przypomina dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, Łukasz Pach.
2: Zwracajmy uwagę na to, że dzieciaki nie mogą zostać w samochodzie, nie mogą zostać osoby starsze, ale też o tych naszych braciach mniejszych, zwierzęta. Wszystkich, którzy mogą ulec udarowi cieplnemu, nagrzaniu organizmu, nie wolno zostawić w miejscu zamkniętym w samochodzie.
1: Lekarze przypominają też, że jeśli dojdzie do udaru cieplnego, w pierwszej kolejności próbujemy pomóc sami, przenosząc osobę w chłodniejsze miejsce i podając jej chłodne napoje, a jeśli to nie pomoże, idziemy do lekarza lub wzywamy pogotowie. Delegacje z całego świata wezmą udział w rozpoczynającej się dziś w Gdańsku konferencji odbudowy Ukrainy. Kilka tysięcy gości ze świata polityki i biznesu będzie dyskutować o wsparciu gospodarczym i obronnym dla tego kraju. Paweł Radzewicz.
3: Udział w konferencji wezmą najważniejsi przedstawiciele Unii Europejskiej i kluczowi gracze z całego świata, mówi minister Eliza Zeidler.
4: Mamy reprezentację blisko 70 państw, około 30 organizacji międzynarodowych, bardzo duże delegacje oficjalne z obszaru gospodarczego.
3: Nieobecność ukraińskiego prezydenta nie będzie kłopotem, zapewnia minister Paweł Kowal.
5: Ta decyzja z naszego punktu widzenia jest decyzją, która przesuwa ciężar konferencji trochę z obszaru polityki na gospodarkę i ten praktyczny wymiar i my ją witamy z radością.
3: Konferencja będzie toczyła się na 5 płaszczyznach, to biznes, bezpieczeństwo i obronność, rozwój regionalny, kapitał ludzki, a także integracja z Unią Europejską.
1: Sport. Republika Południowej Afryki kontra Kanada. To pierwsza znana para 1/16 finału piłkarskiego mundialu. Mecz w niedzielny wieczór czasu polskiego w Los Angeles rozpocznie zmagania w fazie pucharowej. Nie było przełamania na mączce, sezon na trawie też zaczął się źle. Iga Świątek odpadła już w swoim pierwszym meczu w turnieju w Bad Homburg. Rozstawiona z jedynką Polka, która rok temu dotarła w niemieckim turnieju do finału, przegrała z Emmą Navarro 5-7-6-2-3-6.
6: Słuchaczom, minęła godzina 6, to czwartek, 25 dzień czerwca. Łukasz Michdal, zapraszam już na program Trendy Start. A na początek kilka informacji z prognozy pogody. Ta dzisiaj mówi nam o tym, że w wielu częściach regionu temperatury będą na poziomie 31-32 stopni Celsjusza. Prawie bezchmurne niebo dominować będzie w regionie w ciągu najbliższych godzin. W nocy temperatury spadną do 13 stopni Celsjusza, a do tego wiatr północno-zachodni w porywach 12 km na godzinę. Ciśnienie 1019 hektopaskali. Termika zapowiada się gorąca i sucha. Biomet jest niekorzystny.
7: Reklama. Sąsiedzie, co dziś do obiadu? Pomidory. Co na kanapkę? Pomidory. A co w MPM na promocji? Pomidory. Tylko do środy te przepyszne pomidory malinowe z MPM kupisz w promocji po 4,50 zł za kilogram. Tak, to ponad 50% taniej. Porządne malinówki z MPM teraz tylko 4,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9,50. Reklama.
8: Trendy Start w Trendy Radio.

I jeszcze raz cała nasza poranna zmiana kieruje słowa powitania do wszystkich radiosłuchaczy, którzy słuchają nas zarówno na Podkarpaciu, jak i w Małopolsce, a także w innych zakątkach kraju i Europy. No, dzisiaj 25 dzień czerwca, czwartek, 176 dzień roku. Kto imieniny świętuje? Już odpowiadam. Dorota, Eulogia, Febron i także Prosper. Dzisiaj dzień marynarza. Wschód słońca był o 4:16, zachód będzie o 21:01, a dzień trwać ma 16 godzin i 45 minut. Ten dzień będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku już o 2 minuty i dłuższy o 9 godzin i 3 minuty.

Tak muzycznie witamy Was dzisiaj w porannym programie Trendy Start, a to już czwartek, 25 dzień czerwca. Czas troszeczkę powspominać i sprawdzić, co kryje się dzisiaj w kalendarium historycznym. Wydarzenia w kraju. 1453 rok, 25 czerwca w Poznaniu został spalony na stosie za herezję husyta i burmistrz z Bąszynia Mikołaj Grunberg. W 1573 w Poznaniu otwarto szkołę jezuicką, której rektorem został Jakub Wujek. W 1771 roku klęska konfederatów barskich w bitwie pod Harszpiem i Charchówkiem. W 1800 roku w Pszczynie oddano do użytku pałac książęca Bażantarnia. W 1941 NKWD rozpoczął likwidację więźniów, osadzonych więźniów w Stryju. W ciągu kilku dni zamordowano od 100 do kilkuset osób. W 1970 podniesiono banderę na niszczycielu ORP Warszawa. W 1997 Sejm RP przyjął ustawę o świadku koronnym.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: 10 lipca w Dębicy odbędą się uroczystości poświęcone pamięci Polaków, którzy padli ofiarą zbrodni dokonanych przez organizacje ukraińskich nacjonalistów, Ukraińską Powstańczą Armię oraz inne formacje nacjonalistyczne na terenach Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej. Organizatorami wydarzenia są miasto Dębica oraz Muzeum Regionalne w Dębicy. Narodowy Dzień Pamięci o Polakach ofiarach ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA został ustanowiony ustawą z 4 czerwca 2025 roku jako święto państwowe obchodzone corocznie 11 lipca. Data ta nawiązuje do wydarzeń określanych mianem Krwawej Niedzieli. Dębickie obchody rozpoczną się o godzinie 18:00 mszą świętą w intencji ofiar ludobójstwa, która zostanie odprawiona w kościele pod wezwaniem Krzyża Świętego i Matki Bożej Bolesnej w Dębicy. Następnie o godzinie 19:00 w parku przy Muzeum Regionalnym odbędzie się wykład profesora doktora habilitowanego Damiana Karola Markowskiego zatytułowany W cieniu Wołynia – antypolska akcja OUN i UPA w Galicji Wschodniej. Centrum Usług Społecznych w Tarnowie zaprasza dzieci i młodzież do 18 roku życia na zajęcia z dogoterapii, podczas których nauka, ćwiczenia i zabawa odbywają się w towarzystwie czworonożnego terapeuty. Zajęcia są odpłatne, koszt to 10 zł. Dogoterapia to forma zajęć wspierających rozwój fizyczny, emocjonalny i społeczny. Spotkania pomagają rozwijać motorykę oraz koordynację ruchową, ćwiczyć koncentrację i spostrzegawczość, a także budować pewność siebie i umiejętność nawiązywania relacji z innymi. Obecność psa z

0: sprzyja również wyciszeniu, wzmacnia poczucie bezpieczeństwa i dostarcza wielu pozytywnych emocji. Usługa realizowana jest w ramach programu usług społecznych dla mieszkańców gminy miasta Tarnowa od potrzeb do realizacji. Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach zachęcają do wzięcia udziału w wystawie Papierowe poematy Henri'ego Matisse'a. Wystawa prezentuje litografie zainspirowane jego słynnymi wycinankami. Ekspozycja obejmuje prace pochodzące z prestiżowego magazynu Verve, wydanego w 1958 roku pod tytułem Ostatnie dzieła Matisse'a, mówi Katarzyna Szepieniec, dyrektor Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach.
1: W latach 40. i 50. XX wieku, pomimo poważnych ograniczeń zdrowotnych, Henri Matisse przełożył swoją twórczość na rzecz papierowych wycinanek, które tworzyły trójwymiarowość w jego pracowni. I tak naprawdę te jego ostatnie dzieła są uważane za najbardziej rozpoznawalne, jeżeli chodzi o twórczość Matisse'a.
0: Wystawa będzie prezentowana do 5 lipca bieżącego roku.
2: Reklama. Sąsiedzie, gdy żar się leje z nieba, arbuza ci trzeba. W MPM mamy pyszną promocję na soczyste, dojrzałe arbuzy. Tylko 2,50 zł za kilogram. Tak, słodki arbuz na upał, do schłodzenia i na letnią przekąskę. W MPM teraz 2,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł za kilogram.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Buongiorno!
8: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
9: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

Wróćmy jeszcze do wspomnień. 25 dzień czerwca. Co zdarzyło się na świecie tegoż dnia? W roku 1170 7-letni Kanut VI został koronowany na króla Danii. W 1530 roku na Sejmie Rzeszy odczytano konfesję augsburską. 1788 rok Wirginia jako 10 stan wstąpiła do Unii. W roku 1920 w Niemczech utworzono rząd Konstantina Fechrenbacha. W roku 1944 wojna fińsko-radziecka rozpoczęła się bitwa pod Tali i Hantala. 25 czerwca 1970 rozpoczęto budowę pierwszej w Europie linii kolejowej dużych prędkości Florencja-Rzym. W roku 1992 rozpoczęła się misja STS-50 wahadłowca Columbia. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Czwartkowy poranek, zbliża się godzina 7, więc też u nas w porannym programie czas także zapoznać się z kalendarium muzycznym. 25 czerwca 1927 roku urodził się Peter Clayton, krytyk muzyczny, a także prezenter jazzowy radia BBC. Zmarł w roku 1991. 25 czerwca 1943 roku urodziła się Carly Simon, piosenkarka, a także kompozytorka. W roku 1952 urodził się Tim Finn, wokalista, gitarzysta i klawiszowiec, współzałożyciel zespołu Split Enz, członek grupy Crowded House, a także muzyk występujący solo. W roku 1954 urodził się David Paich, wokalista, klawiszowiec i kompozytor, lider i współzałożyciel grupy Toto. W 1983, 25 czerwca, urodziła się Cleo, właściwie Joanna Klepko, piosenkarka, autorka tekstów, a także projektantka mody.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienia. Wszechczasów dla Ciebie.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Żar z nieba, ostrzeżenia przed upałami w większości kraju. Potem incydent w warszawskim metrze, zatrzymano młodego Francuza i ciąg dalszy sprawy stołecznego szpitala południowego. Marcin Krzemiński. Większość kraju na pomarańczowo. To ostrzeżenia pogodowe drugiego stopnia w trzystopniowej skali przed upałami. W sumie chodzi o 13 województw na biało, czyli bez alertów północna Polska i powiaty na krańcach południowego, dolnego i górnego Śląska oraz na południu Małopolski i Podkarpacia. Na zachodzie termometry już dziś pokażą nawet 35 stopni w cieniu. Ochłody można szukać pod prysznicem. Warto pić dużo wody. Najlepiej natomiast nie otwierać okien, mówi Krzysztof Petelczyc, fizyk z Politechniki Warszawskiej.
2: Jeżeli na zewnątrz jest cieplej niż w środku, to każde otwarcie okna będzie powodować ogrzanie pomieszczenia, a nie jego schłodzenie.
1: W weekend miejscami nawet 40 stopni, podkreślmy, w cieniu. Służby wyjaśniają wczorajszy incydent w warszawskim metrze. Rano policja zatrzymała mężczyznę, który wszedł do tunelu na Ursynowie. To 22-letni Francuz. Podczas przesłuchania nie chciał współpracować i odmówił składania wyjaśnień. W związku z możliwym zagrożeniem policja przeszukała tunele metra, a także stację wraz z jej zapleczem. Mundurowi sprawdzali przede wszystkim, czy nie podłożono tam materiałów wybuchowych. Dziś mają się odbyć kolejne czynności z zatrzymanym mężczyzną. Pozostajemy w stolicy. Dziś dwie sesje Rady Miasta Warszawy, absolutoryjna i nadzwyczajna. No, obydwu radni wysłuchają informacji prezydenta Warszawy na temat sytuacji w szpitalu południowym. Wczoraj o szpital pytany w prokuraturze był natomiast były ordynator Emil Jędrzejewski. Chodziło o sprawę osób, które miały ucierpieć przez niewłaściwe zarządzanie SOR-em w placówce, o czym wcześniej doktor miał mówić w wywiadzie w Kanale Zero. Teraz odmówił odpowiedzi, zasłaniając się brakiem obrońcy, podał jedynie dane dwojga pacjentów, co do których śmierci ma poważne wątpliwości.
3: Wydźwięk medialny wskazywać może, że mamy do czynienia z jedną z poważniejszych spraw dotyczących polskiej służby zdrowia od czasu Płuckich Chłopców Skór. Natomiast nic na dzień dzisiejszy procesowo na to nie wskazuje.
1: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Doktor Jędrzejewski w wywiadzie bezpośrednią odpowiedzialnością za śmierć pacjentów na SOR-ze szpitala południowego obarczył kierownika oddziału Dawida Kacprzyka. Przesłuchanie Jędrzejewskiego prokuratura przełożyła na poniedziałek do czasu pojawienia się jego obrońcy. Z kolei Dawid Kacprzyk zapowiedział już skierowanie sprawy do sądu. Medyk oświadczył, że dr Emil Jędrzejewski rozpowszechnia nieprawdziwe informacje na jego temat. Dziś na stacjach tańsza benzyna, olej napędowy bez zmian. Mowa o cenach maksymalnych opublikowanych przez ministra energii. Benzyna 95 nie może kosztować więcej niż 5 zł 96 groszy za litr. To spadek o 1 grosz w porównaniu do wczoraj. O grosz tańsza też 98, 6,67. Koszt litru oleju napędowego to z kolei maksymalnie 6 zł i 11 groszy.

Info sportowe w Trendy Radio. Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Czechy, Haiti i Katar, te trzy drużyny rozegrały właśnie swoje ostatnie mecze na mundialu, bo trzy grupy już zakończyły rywalizację. Tę z literką A z kompletem punktów wygrał Meksyk. Współgospodarze ograli Czechy 3-0. Niespodziankę sprawiła RPA, pokonując Koreę Południową 1-0, a to dało jej awans do fazy pucharowej. Z grupy B awansowały Szwajcaria i Kanada. W bezpośrednim meczu lepsi byli Helweci, wygrali 2-1. Bośnia i Hercegowina pokonała Katar 3-1 i z 4 punktami zapewne awansuje z trzeciego miejsca w grupie. Grupę C wygrała Brazylia, pokonując gładko Szkocję 3-0, mówi trener Carlo Ancelotti. W końcu gramy jako zespół i to jest nasz cel. Czy jesteśmy idealni? Nie, nie jesteśmy. Wciąż są rzeczy, które możemy poprawić. Na przykład szybkość, kiedy kontrolujemy grę, możemy przesuwać się piłkę nieco szybciej pomiędzy zawodnikami. Jestem zadowolony, ponieważ drużyna bardzo się poprawiła od pierwszego meczu. Jesteśmy solidni, a to bardzo ważne w perspektywie nadchodzącej fazy pucharowej. Z drugiego miejsca awansowało Maroko, pokonujące Haiti 4-2. Nie było przełamania na mączce, sezon na trawie też zaczął się źle. Iga Świątek odpadła już po pierwszym meczu w turnieju w Bad Homburg. Rozstawiona z jedynką Polka, która rok temu dotarła w niemieckim turnieju do finału, przegrała z Emmą Navarro 5-7-6-2-3-6. Teraz przed Świątek jeszcze trudniejsze zadanie, bo będzie bronić pełnej puli na wielkoszumowym Wimbledonie, który ruszy w poniedziałek. A coraz bliżej głównej drabinki londyńskiego turnieju jest Katarzyna Kawa, bo wygrała wczoraj z Włoszką Lucrecją Stefanini 6-4-2-6-6-2. W decydującym meczu zagra z Amerykanką Kylą Day. Wymęczone zwycięstwo polskich siatkarzy w pierwszym meczu turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Biało-czerwoni przegrywali już z Belgią 0-2, ale zdołali odwrócić losy meczu. Ledwo w czwartym secie wygrali 28-26, a w tiebreaku 15-13. Dziś Polacy zagrają z Turcją, która gładko ograła wczoraj Chiny 3-0. W innym meczu naszych kolejnych rywali Argentyna pokonała Niemcy 3-2.

0: pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiaj na podkarpackich, a także małopolskich termometrach do 32 stopni Celsjusza w ciągu dnia. W nocy temperatura ma spaść do 14 kresek. Prawie bezchmurne niebo dominować będzie w regionie, a na barometrach 1018 hektopaskali. Wiatr północno-zachodni w porywach 12 km na godzinę. Dzień zapowiada się bez opadów. Biometr jest niekorzystny.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Myślicie o zakupie kostki brukowej, a może planujecie budowę ogrodzenia? Firma Juna z okazji swojego 25-lecia zaprasza Was na pierwszy festiwal kostki brukowej i ogrodzeń, na którym swoje produkty zaprezentują topowi producenci, tacy jak Brookbet, Styrobud, Connect czy Forbet. Czekają na Was specjalne oferty, konkursy z nagrodami, pokazy nowości i eksperckie porady. Widzimy się już w piątek i sobotę 26 i 27 czerwca w Jaśle przy ulicy Piłsudskiego 41. W godzinach od 10 do 14. Juna to już 25 lat razem. Przyjdź, zainspiruj się i świętuj z nami.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
7: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
8: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
9: Wybierasz się na urlop i nie masz miejsca na swój bagaż? Firma Sabasana z Głowienki oferuje sprzedaż i wypożyczenie bagażników i boksów dachowych. U nas znajdziesz także bagażniki bazowe i rowerowe, kufry i platformy rowerowe na hak, uchwyty narciarskie oraz haki holownicze. Oferujemy indywidualne podejście do klienta, fachowe doradztwo, konkurencyjne ceny, rabaty dla stałych klientów, montaż i przeszkolenie gratis. Sabasan, Głowienka koło Krosna. Szczegóły 665 550 091 lub na sabasan.pl oraz Facebooku.
2: Reklama.
10: Trendy Start w Trendy Radio.

0: Witam serdecznie w czwartek, to 25 dzień czerwca, już po 7 na zegarze, a więc druga godzina poranka rozpoczęta. Wszystkim, którzy otwierają kolejny dzień tygodnia razem z nami, kłaniamy się nisko, pozdrawiamy i gramy oczywiście kolejną godzinę super hitów.
1: Tak gra Trendy Radio.

0: Reklama.
1: Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru, przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.
2: Sąsiedzie, co dziś do obiadu? Pomidory. Co na kanapkę? Pomidory. A co w MPM na promocji? Pomidory. Tylko do środy te przepyszne pomidory malinowe z MPM kupisz w promocji po 4,50 zł za kilogram. Tak, to ponad 50% taniej. Porządne malinówki z MPM teraz tylko 4,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9,50.
3: Pasja, która napędza do pomagania.
4: Nadchodzi drugi zlot ciężarówek Polska Południe, organizowana przez Łukasza Bieńka i Magnum Legend. To niepowtarzalna okazja, by zobaczyć setki niesamowitych ciężarówek w jednym miejscu. Ponad 100 ton czystej pasji i jedno wspólne hasło. Ciężarówki jadą dla Nikoli. Cały dochód ze zbiórki wspiera małą Nikolę Woźniak. Spotykamy się 27 i 28 czerwca 2026 roku w Bieczu, Załawie 106 obok stacji BP przy drodze krajowej numer 28. Rejestracja pojazdów już trwa. Napędzają nas sponsorzy: Premet Jurków, Janopol, Janusz Chremęga, MPMP, Marian Pater, Złombiała, Kadbut, TLC, Muszynianka oraz Noise Event. Do zobaczenia.
0: Reklama.
5: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
6: To jest już druga godzina programu w porannym paśmie Trend Radia. Dzisiaj Dorota, Łucja, Prosper, Maksym i Wilhelm świętują imieniny. Mamy 176 dzień roku, który ukrywa się pod datą 25 czerwca. Dzisiaj o 4.15 wstało słońce, zachód ma być o godzinie 21.01, a dzień potrwa nam 16 godzin i 45 minut.

0: Trend Radio 101.9 i 95.2 FM.
1: Ekspres informacyjny w Trend Radio. Trend Radio. Region.
2: We wtorek policjanci z Jasielskiego Wydziału Ruchu Drogowego pełnili służbę wspólnie ze swoimi słowackimi kolegami. Podczas spotkania na granicy polsko-słowackiej w Orzennej jasielski policjant dołączył do funkcjonariusza z Bardejowa. Z kolei do polskiego radiowozu wsiadła słowacka policjantka. Dzięki temu pełnienie służby było możliwe na terenie obu krajów. W trakcie pełnionej służby na terenie Słowacji jasielski mundurowy asystował tamtejszym policjantom, między innymi podczas kontroli prędkości oraz stanu trzeźwości kierujących. Z kolei słowacka funkcjonariuszka asystowała w trakcie służby policjantowi z Jasła oraz miała okazję zwiedzić komendę. Dzięki temu mogła porównać warunki pełnienia służby w obu krajach. Takie wspólne patrole organizowane są cyklicznie. ZUS przypomina, że po narodzinach dziecka z płatnego urlopu może skorzystać nie tylko mama. Takie uprawnienia przysługują również ojcu dziecka. Może on skorzystać nie tylko z najpopularniejszego urlopu ojcowskiego, ale także z urlopu rodzicielskiego, a w określonych sytuacjach nawet z części urlopu macierzyńskiego, mówi Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
3: Ojcowie objęci ubezpieczeniem chorobowym, m.in. z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia czy prowadzonej działalności gospodarczej, mają prawo do dwutygodniowego urlopu ojcowskiego i chętnie korzystają z tego uprawnienia. Z urlopu ojcowskiego mogą korzystać wyłącznie ojcowie. Przysługuje on zarówno po urodzeniu dziecka, jak i w przypadku jego przysposobienia. Za okres urlopu ojcowskiego przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 100% podstawy wymiaru składek. Urlop trwa 2 tygodnie i może zostać wykorzystany jednorazowo lub w dwóch częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień. Części urlopu nie muszą przypadać bezpośrednio po sobie. Warunkiem skorzystania z tego urlopu jest to, aby dziecko nie ukończyło 12 miesiąca życia. W województwie podkarpackim w pierwszych 4 miesiącach bieżącego roku wypłacono 2484 zasiłki macierzyńskie za okres urlopu ojcowskiego.
2: Ojciec ma prawo skorzystać z urlopu ojcowskiego do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia. W przypadku przysposobienia dziecka urlop można wykorzystać w ciągu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o adopcji, nie później jednak niż do ukończenia przez dziecko 14 roku życia. W przypadku urodzenia lub przyjęcia na wychowanie jedynego dziecka, zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego przysługuje przez 20 tygodni.
4: Twoje informacje lokalne. Trendy Radio.
2: W tym roku tytuł prymusów Tarnowa otrzymało 58 uczniów tarnowskich szkół. W tym gronie znalazło się 10 osób, które zostały wyróżnione tym tytułem również w ubiegłym roku. Wydarzenie z tej okazji zorganizowano 24 czerwca w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych. Ten zaszczytny tytuł otrzymują uczniowie wytypowani przez nauczycieli i dyrektora danej szkoły. Każda placówka wybiera jednego reprezentanta, który zostaje prymusem Tarnowa. Musi to być uczeń wyróżniający się na tle innych. Nie tylko wyniki naukowe mają znaczenie. Brany jest pod uwagę m.in. taki czynnik jak zaangażowanie.

0: zaangażowanie w życie szkoły. W roku szkolnym 2025-26 prymusami zostało 42 uczniów ze szkół publicznych oraz 16 z niepublicznych. Ekologia może być fascynującą przygodą, zwłaszcza gdy nauka łączy się z dobrą zabawą. Doskonałym przykładem jest gra Eco Double, która w przystępny sposób pomaga najmłodszym rozwijać wiedzę ekologiczną, refleks i spostrzegawczość. Aktualnie na profilu facebookowym Zielony Punkt Gorlice w zdrowej atmosferze trwa konkurs, w którym do wygrania jest gra Eco Double. Link do posta konkursowego znajduje się na stronie miasta Gorlice. Miasto zachęca mieszkańców do udziału w inicjatywach promujących ochronę środowiska oraz rozwijanie świadomości ekologicznej. Gry edukacyjne są doskonałym narzędziem wspierającym budowanie dobrych nawyków już od najmłodszych lat. Gra przeznaczona jest dla dzieci od 4 roku życia, ale doskonale sprawdzi się również podczas rodzinnych spotkań, zajęć szkolnych, warsztatów ekologicznych.
1: Reklama. Nauka jazdy nie musi być stresująca. Szkoła Kierowców Petrus zaprasza. Działamy na terenie Kołaczyc, Jasła, Brzostków, Rysztaka, Strzyżowa i Krosna. Zapraszamy także chętnych z innych miejscowości. Dojazd w umówione miejsce gratis. Uczymy defensywnej jazdy wszystkich pragnących zdobyć prawo jazdy, a także doświadczonych kierowców oraz seniorów. Od marca zapraszamy na kursy już 17-latków. Nauka jazdy Szkoła Kierowców Petrus. Telefon 535 630 5313. Czekamy właśnie na Ciebie. Do zobaczenia.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.
1: Reklama.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: To jest właśnie poranek z Trend Radiem. To jest nasz początek dnia. A co słychać na ulicach miast regionu? Informacje dla kierowców przygotował i przedstawi właśnie teraz Michał Sienicki.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Wyruszamy na pierwszą wyprawę po drogach naszego regionu. Najpierw Jasło. Zatłoczona jest ulica 17 stycznia w stronę Ronda Solidarności oraz troszkę w mniejszym stopniu ulica Lwowska również w stronę Ronda Solidarności. Pojazdów przybywa na ulicach Szajnochy, Mickiewicza, Jagieły, Kościuszki i Kazimierza Wielkiego. Obecnie troszkę wolniej ulicami Metzgera i ulicą Piłsudskiego. Wsiadamy teraz w taksi Krosno i jedziemy przez ulicę miasta.
3: Dzień dobry. No, dzisiejszego poranka przy słonecznej pogodzie większych utrudnień nie mamy na ulicach. Dłużej, gdzie musimy postać, to ulica Korczyńska Niepodległości, ulica Tkacka Podwale, Legionów. No i w drugą stronę miasta, jadąc od Jasła, no to na Jana Pawła nam troszeczkę przystawia. Później lecimy pod Karpacką na bieżąco, Bieszczadzką na bieżąco, w stronę Miejsca Piastowego. Również dzisiaj idzie ruch na bieżąco. Dziękuję, miłego dnia.
2: Dziękujemy. Sprawdźmy teraz, co dzieje się w Sanoku. Kolejny dzień zamknięcia obwodnicy, przez co ruch na miejskich ulicach jest zwiększony. Wolniej jedziemy ulicami Rymanowską, Krakowską, ulicą Dmowskiego. Zmniejszamy gaz na skrzyżowaniu Bony Przemyskiej i ulicy Lwowskiej. Przeskakujemy do małopolskich Gorlic, gdzie zwalniamy na wjazdach do miasta od strony Ropicy i od strony Klęczan. Ponadto tłoczniej na ulicach Parkowej, Kościuszki, Legionów i Mickiewicza. Zwalniamy też na ulicy Sienkiewicza.
1: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie. W Krośnie. Reklama.
1: Sąsiedzie, gdy żar się leje z nieba, arbuza ci trzeba. W MPM mamy pyszną promocję na soczyste, dojrzałe arbuzy. Tylko 2,50 zł za kilogram. Tak, słodki arbuz na upał, do schłodzenia i na letnią przekąskę. W MPM teraz 2,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł za kilogram.
2: W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno znajdziesz olej do tarasów marki V33 o wysokiej odporności. Idealny do drewnianych tarasów i mebli ogrodowych. Chroni drewno przed wodą, promieniowaniem UV, zabrudzeniami i trudnymi warunkami pogodowymi. Podkreśla naturalne usłojenie drewna i zapewnia estetyczne matowe wykończenie. Od 22 do 30 czerwca z aplikacją Moja Mrówka kupisz taniej. Opakowanie 0,75 litra, tylko 49,99 zł. Przed promocją 60,99 zł. 2,5 litra tylko 149 zł. Przed promocją 179 zł. 4,5 litra tylko 199 zł. Przed promocją 239 zł. Mrówka. Szybko, blisko, wszystko.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
4: Data w kalendarzu dzisiaj to 25 dzień czerwca. Jak już wspominałem kilka dobrych minut wcześniej, dzisiaj dzień potrwa nam 16 godzin 45 minut. Dzień jest krótszy od najdłuższego dnia w roku o blisko 2 minuty. No i proszę, słońce wzeszło nam o 4:15, a zajdzie o 21:01. Dzisiaj właśnie obchodzimy również dzień marynarza, a pierwsze w historii obchody tego święto odbyły się 25 czerwca 2011 roku. Przesłaniem Dnia Marynarza jest uznanie nieocenionego wkładu marynarzy, wśród nich także rybaków, w światowy handel i gospodarkę kosztem niejednokrotnie osobistego życia i rodziny.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Dwa trzęsienia ziemi w Wenezueli, jest wielu zabitych i rannych. Upały już widać, mówią ratownicy. Sporo pracy miało wczoraj pogotowie. Dziś mija rok od lotu Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego w kosmos. Marcin Krzemiński. Co najmniej 32 osoby zginęły, a ponad 700 zostało rannych w dwóch trzęsieniach ziemi w Wenezueli. To oficjalne dane przekazane przez pełniącą obowiązki prezydenta kraju Delcy Rodriguez. To na szczęście o wiele niższe liczby niż te przekazywane wcześniej przez amerykańskie służby geologiczne. Szacowały one liczbę ofiar na nawet ponad 100 tysięcy. W Caracas i innych miastach trwa przeszukiwanie zawalonych budynków. Do wstrząsów doszło pod wieczór miejscowego czasu, do tego w dniu święta narodowego. Wiele osób przebywało więc w domach.
2: Chcemy poinformować, że około godziny 18 w krótkim odstępie czasu wystąpiły dwa trzęsienia ziemi. Pierwsze miało magnitudę 7,2, a drugie 7,5. Do tej pory odnotowano też 20 wstrząsów wtórnych.
1: Mówiła prezydentka Wenezueli. Pomoc w akcji ratunkowej zadeklarowały już Stany Zjednoczone i kilka krajów Ameryki Południowej. Omdlenia, zasłabnięcia, udary cieplne, skutki wysokiej temperatury widać było już wczoraj na pogotowiu ratunkowym, mówi Dawid Lewandowski z pogotowia w Lublinie.
3: Najczęściej to jest nie zjadłem śniadania, no trochę dzisiaj mniej piłam wody, zapomniałam, że już tyle chodzę po dworze, więc najczęściej to są takie z pozoru błahe rzeczy, które przeradzają się w poważniejsze sprawy, sam fakt, że jesteśmy my potrzebni na miejscu zdarzenia.
1: Najważniejsze, co podkreślają lekarze i ratownicy, jest picie wody. Do wielu zasłabnięć dochodzi właśnie z powodu odwodnienia organizmu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dziś ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami dla 13 województw. Nie dotyczą one północy i powiatów na krańcach południowych. Zaczną obowiązywać za 2 godziny. W ciągu dnia temperatura wyniesie nawet 34 stopnie. Nawet kilka dni może potrwać dogaszanie dużego pożaru, który wczoraj po południu wybuchł na składowisku odpadów w Chorzowie. W nocy strażacy opanowali ogień. Według ich szacunków pożar objął powierzchnię około 6 tysięcy metrów kwadratowych. Do akcji skierowano ponad 70 strażackich zastępów. Nad miastem unosiły się gęste kłęby czarnego dymu, a mieszkańców proszono o zamknięcie okien. Bardzo ważna kartka z kalendarza. Mija rok od historycznego lotu Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego w kosmos. Po 6 przełożonych terminach 25 czerwca 2025 roku rakieta Falcon 9 z polskim astronautą na pokładzie wystartowała w kierunku Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Uznański-Wiśniewski został drugim Polakiem w kosmosie i pierwszym, który dotarł na Międzynarodową Stację. W ramach polskiej misji IGNIS przeprowadził 13 eksperymentów naukowych i zrealizował wszystkie zaplanowane cele.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Pierwszy w historii awans do fazy pucharowej RPA, Kanady oraz Bośni i Hercegowiny, która zajęła trzecie miejsce w grupie, to najważniejsze rozstrzygnięcia pierwszego z czterech dni finałowej rywalizacji w fazie grupowej Mundialu. To po kolei w grupie A Meksyk pokonał Czechy 3-0, a RPA Koreę Południową 1-0. Meksyk zajął pierwsze miejsce z kompletem punktów, RPA drugie, Korea trzecie i wciąż ma szansę na awans, a Czesi wracają do domu. W grupie B Szwajcaria wygrała z Kanadą 2-1 i wygrała grupę, a współgospodarze awansowali z drugiego miejsca. Bośnia po wygranej z Katarem 3-1 zajęła trzecie miejsce i też zagra dalej, bo ma 4 punkty. W grupie C najlepsza była Brazylia, wygrała ze Szkocją 3-0. Drugie miejsce zajęło Maroko, pokonując Haiti 4-2, mówi napastnik Jessim Yassin. To, z kim teraz zagramy, nie ma znaczenia. Wszystkie drużyny traktujemy tak samo. Nie chodzi o to, czy gramy przeciwko temu czy innemu zespołowi. Natomiast cieszę się tym, jak zgraną ekipą jesteśmy. Jestem jednym z najmłodszych w kadrze, a starsi zawodnicy naprawdę dbają o to, żebyśmy tu czuli się swobodnie. Szczerze mówiąc, mistrzostwa świata układają się jak na razie bardzo, bardzo dobrze. Dziś kończymy rywalizację w grupach D, E i F. Pewnie awansu Amerykanie zmierzą się z Turcją, mówi selekcjoner gospodarzy Mauricio Pochettino. Nie mam wątpliwości, że Turcja się nam postawi. Mają dobrych zawodników. Są już oczywiście wyeliminowani, ale to mimo wszystko będzie trudny mecz. Znamy ich jakość. Nawet jeśli nie wygrali meczu w tym turnieju, to uważam, że zasłużyli na więcej. My oczywiście mamy już awans, ale w tym ostatnim meczu chcemy wygrać. W pozostałych meczach Paragwaj zagra z Australią, w grupie E Curaçao z Wybrzeżem Kości Słoniowej, a Niemcy z Ekwadorem, a w grupie F Japonia ze Szwecją i Tunezja z Holandią. Polscy siatkarze z Kopotami wygrali pierwszy mecz turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Pokonali Belgię 3-2. Dziś o 20 zagrają z Turcją. Reprezentanci kraju, złoci medaliści Kamila Borkowska z AZS-u UMC z Lublin oraz Andrzej Pluta z Legii Warszawa zostali uznani najlepszymi polskimi graczami koszykarskimi lig w naszym kraju. Pluta, który krótko po finale podpisał kontrakt z basketem Girona, otrzymał także statuetkę dla najlepszego zawodnika ligi.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Kolejne informacje pogodowe przed nami. Dzisiaj prawie bezchmurne niebo w większości regionu, a w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Tarnowie, Krakowie i Rzeszowie zobaczymy na zaokiennych termometrach w okolicach 31 stopni Celsjusza. Wiatr północno-zachodni powieje w porywach 12 km na godzinę. Biometr jest niekorzystny, a jeśli o ciśnienie chodzi, to mamy 1017 hektopaskali. Jutro w piątek również bardzo podobna aura. No i pierwszy weekend wakacji zapowiada się iście słoneczny i z temperaturami powyżej 30 stopni.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru, przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.

0: tracisz i oszczędzasz.
1: Sąsiedzie, co dziś do obiadu? Pomidory. Co na kanapkę? Pomidory. A co w MPM na promocji? Pomidory. Tylko do środy te przepyszne pomidory malinowe z MPM kupisz w promocji po 4,50 zł za kilogram. Tak, to ponad 50% taniej. Porządne malinówki z MPM teraz tylko 4,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9,50. Reklama.
2: Trendy Start w Trendy Radio.
3: Minęła godzina 8, to Trendy Start w Trend Radio. Dzisiaj 25 dzień czerwca, czwartek. Dla przypomnienia, Dorota, Łucja i Prosper świętują imieniny. Dzień marynarza, jak słyszeliście kilka chwil temu, świętujemy. A jak w czerwcu pogoda służy, rolnik tylko oczy mruży. No, dzisiaj pewnie też będziemy oczy mrużyć, jeśli nie założymy okularów przeciwsłonecznych, ale początek lata, no, zobowiązuje do tego, żeby było ciepło, słonecznie. No i liczę na to, że te wakacje, chociaż takie mogą być, zwłaszcza dla tych, którzy dopiero budzą się o tej porze po chociażby na przykład wczorajszej krośnieńskiej potańcówce. No właśnie, byliście? Jeśli tak, to pochwalcie się i dajcie nam znać, jak oceniacie kolejny sezon krośnieńskich potańcówek. A to przecież dopiero początek.

0: Trendy Radio.
1: Reklama.
2: Wybierasz się na urlop i nie masz miejsca na swój bagaż? Firma Sabasan z Głowienki oferuje sprzedaż i wypożyczenie bagażników i boksów dachowych. U nas znajdziesz także bagażniki bazowe i rowerowe, kufry i platformy rowerowe na hak, uchwyty narciarskie oraz haki holownicze. Oferujemy indywidualne podejście do klienta, fachowe doradztwo, konkurencyjne ceny, rabaty dla stałych klientów, montaż i przeszkolenie gratis. Sabasan, Głowienka koło Krosna. Szczegóły 665 550 091 lub na sabasan.pl oraz Facebooku.
3: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
4: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
5: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
6: Chcesz zadbać o drewno w ogrodzie, na tarasie albo przy domu? Wybierz impregnat do drewna Colorit 4,5 litra. Możesz go stosować między innymi na altany, pergole, płoty, ogrodzenia, drewniane elewacje, domki narzędziowe, meble ogrodowe oraz inne elementy drewniane na zewnątrz. Od 22 do 30 czerwca kupisz go taniej z aplikacją Moja Mrówka w Mrówce Jasło. Impregnat do drewna Colorit 4,5 litra. Teraz tylko 46,99 zł. Przed promocją 59,99 zł. Pobierz aplikację Moja Mrówka i kupuj taniej. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Szybko, blisko, wszystko.
1: Reklama.
7: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
8: Na dzień dobry w Trendy Radio poranek Trendy Start. Od poniedziałku do piątku jesteśmy z wami po to, aby rozpoczynać jak najlepiej ten dzień. Na antenie Trendy Radio też obok muzyki, obok informacji z naszego regionu nie zabraknie dzisiaj też i porannych tematów w ramach rozmowy dnia.
1: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
9: A dzisiaj gościem programu jest brygadier Dariusz Surmacz, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach.
10: Dzień dobry.
11: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
10: Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat, jak sobie radzić podczas różnorakich pożarów. Zaczniemy od tematów, które czasami się zdarzają w naszych kuchniach, czyli pożar oleju. Jak powinniśmy reagować, jak powinniśmy gasić taki pożar?
11: Najczęstsze pożary, które wybuchają w kuchni, to pożary oleju na naszej patelni. To tak się zdarza. Pierwsza taka uwaga to nie gaźmy wodą. Pierwsze, co powinniśmy zrobić, to odłączyć dopływ prądu od kuchenki lub gazu i najprostsza rzecz, przykryć patelnią. Mamy ograniczony dostęp tlenu, co to mi pożar samoistnie zgaśnie. Warto mieć w kuchni gaźnicę z oznaczeniem literką F, czyli do gaszenia tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych. Taką gaśnicą też możemy bezpiecznie ugasić ten pożar. Nigdy nie panikujmy, zachowajmy taki zdrowy rozsądek. Jak tutaj powiedziałem, proste metody, a pożar jest szybko ugaszony. Nie rozprzestrzeni się on na nasze pomieszczenie kuchenne z tego garnka, w którym się on spala. Może dojść oczywiście do zadymienia tego pomieszczenia, ale gdybyśmy użyli wody, spowodujemy właśnie wyrzut tego palącego się oleju i wtedy może dojść do większego zagrożenia. Po pierwsze, możemy się oparzyć, a po drugie, ten pożar może się bardzo szybko rozprzestrzenić, gdyż wiadomo, w kuchni mamy masę materiałów palnych i z niewielkiego pożaru z patelni ten pożar może się rozprzestrzenić na naszą całą kuchnię, a co tym idzie, tak samo na nasze całe mieszkanie. Także zachowajmy spokój, to jest najważniejsze w pierwszej fazie.
10: Gdy już pożar na przykład obejmie cały dom, jak powinniśmy wtedy reagować?
11: Pierwszą rzeczą przy pożarze, jeśli zauważymy pożar, to największym zagrożeniem dla nas jest dym. Powinniśmy wyewakuować domowników na zewnątrz, a wtedy, jeżeli oczywiście ten pożar jest jeszcze taki niewielki, to źródło pożaru jest szybkie do gaszenia. Oczywiście musimy mieć narzędzie, którym możemy gasić, czyli tą gaśnicę. Pamiętajmy o tym, żeby właśnie dobrze mieć w domu gaśnicę, żeby można było ten pożar sobie spokojnie ugasić. Największym takim naszą stroną to jest to, że dochodzi do stresu i w tym momencie nie myślimy logicznie, ale oczywiście w każdym przypadku, gdy idzie do pożaru, dzwonimy na telefony alarmowe, wezwijmy straż pożarną. Niejednokrotnie zdarza się tak, że przyjeżdżamy na miejsce pożaru, pożar został ugaszony przez domowników i to jest bardzo ważne, czyli ewakuacja, ale też podjęcie próby gaszenia. Oczywiście, jeżeli ten pożar będzie się rozprzestrzeniał, co jest istotne, zamykajmy drzwi w pomieszczeniu, w którym doszło do tego pożaru. Jeżeli nie jesteśmy w stanie go ugasić, ewakuujmy się na zewnątrz, zamknijmy drzwi do naszego mieszkania, ale nie powinniśmy zamykać drzwi, które są w środku na klucz. Jeżeli ten pożar jest już dosyć duży, gdzie on się rozprzestrzenia, to w tym momencie zamknięcie drzwi na klucz będzie dobrym rozwiązaniem, ponieważ osoby, które będą ewakuować się z wyższych pięter, omyłkowo nie wejdą do tego mieszkania, no i nie wejdą do miejsca, gdzie doszło do pożaru. Ta ewakuacja jest bardzo ważna. Zamknijmy też okna, jeżeli jest taka możliwość. Ten pożar wtedy nie będzie się po prostu mógł szybko rozwijać poprzez wyjście na elewację budynku, czy też zamknięcie drzwi spowoduje to, że w pewnym momencie dojdzie do tego, że w tym pomieszczeniu zacznie brakować tlenu i pożar będzie samoistnie wygasał, nie będzie się rozprzestrzeniał. Oczywiście w tym momencie, gdy ta temperatura będzie wysoka, dojdzie do pęknięcia szyb i ten pożar przejdzie do kolejnego pomieszczenia, ale każda przeszkoda będzie powodowała to, że ten pożar będzie się po prostu wolniej rozprzestrzeniał na nasze mieszkanie. Nie zostawiajmy na ciągach komunikacyjnych, drogach ewakuacyjnych żadnych elementów palnych, które powodowały szybsze rozprzestrzenie się pożaru, a zatem też idzie utrudnienie ewakuacji, bo każdy element, który będzie leżał na tym ciągu ewakuacyjnym w przypadku zadymienia tych dojść, no będzie utrudniał nam ewakuację. Także to są takie ważne elementy, które mają wpływ na nasze bezpieczeństwo, gdy dojdzie do pożaru w naszym mieszkaniu. Pierwsze, że to nie panikujmy. Odłączmy dopływ prądu, odłączmy dopływ gazu tych mediów, które są w naszych mieszkaniach. To też spowoduje, że ten pożar nie będzie się tak szybko rozprzestrzenił.
10: Jak ewakuować ludzi i mienie?
11: W pierwszej kolejności ratujemy oczywiście życie ludzkie. To jest najważniejsza rzecz, czyli ewakuujemy się sami. Gdy zauważymy te pierwsze takie symptomy, że doszło do pożaru, zalarmujmy osoby przybywające w naszym domu. To jest bardzo ważne, czyli wszystkie osoby, które z pokojów muszą wyjść na ten ciąg komunikacyjny, klatkę schodową. Jeżeli wychodzimy i doszło do pożaru, też poinformujmy na klatce schodowej, zalarmuj sąsiadów tym, że doszło do pożaru i nie zapominajmy wezwać straż pożarną, bo w ferworze ewakuacji możemy po prostu o tym zapomnieć, pomyślimy, że może sąsiad wezwie, może ktoś inna osoba. Pamiętajmy o tym, żeby zadzwonić do straży pożarnej i zaalarmować służby. Wiadomo, że w budynkach nie ma oznakowania, jeżeli chodzi o drogi ewakuacyjne. Dobrze jest to, żebyśmy taką ewakuację w naszym domu przeprowadzili sobie wcześniej, żeby poinformować dzieci, jak będziemy opuszczać dom, jeżeli dojdzie do pożaru w kuchni czy w pokoju, w jaki sposób możemy wyjść jak najszybciej na zewnątrz. Przy silnym zadymieniu pamiętajmy o tym, żeby nasza pozycja była przychylona, żebyśmy szli jak wzdłuż ściany, żeby nie tracić orientacji w pomieszczeniach i zabezpieczmy nasze drogi oddechowe. Nawet zwykła mokra szmatka czy ręcznik spowoduje to, że nie będziemy wdychać tych toksycznych produktów spalania. Nie otwierajmy drzwi do pomieszczeń objętych pożarem. To jest istotna rzecz przy ewakuacji, gdyż ta temperatura będzie narastała i to zadymienie będzie się zwiększało. To też jest istotne, gdybyśmy otworzyli drzwi, ten nagły dochyp powietrza może spowodować gwałtowne rozprzestrzenienie się ognia i stwarza to realne zagrożenie dla nas. Co też jest ważne, jeżeli przyjedzie na miejsce straż pożarna, tą ewakuacją będzie kierowała straż pożarna. Jeżeli będzie to budynek wielorodzinny, to taka osoba, która jest najbardziej ogarnięta z grupy, powinna tę ewakuację przeprowadzać. Nie czekajmy na to, że aż przyjedzie straż pożarna, tylko ta ewakuacja powinna się odbyć nawet już przed przyjazdem straży pożarnej, powinna wyglądać no, tak profesjonalnie bardzo szybko. Panika nie jest dobrym doradcą, ten strach tak samo. Uspokójmy siebie i sąsiadów w taki właśnie sposób, że ten takim osobom, która będzie tą ewakuację przeprowadzać, żeby była najpewniejsza, taka najbardziej rozsądna. Co jest też ważne, że wskazujmy innym drogi ewakuacyjne, w jaki sposób mają się ewakuować. Co też jest istotne przy ewakuacji w budynkach, w których znajduje się winda, nigdy nie wsiadajmy do windy, gdyż możemy zostać w tej windzie uwięzieni. Zawsze korzystajmy właśnie z klatki schodowej. Co też ważne, nie rozejrzyjmy też się wokół, jeżeli po ewakuacji nie widzimy sąsiadów, to też zaalarmujmy służby, poinformujmy kierującego działaniem ratowniczym o tym, że któraś osoba się nie ewakuowała. Co też jest istotne, jak powiedziałem, na drogach ewakuacyjnych nie zostawiajmy żadnych sprzętów, które mogłyby ograniczyć tą ewakuację, a też co za tym idzie, utrudnić tą ewakuację zarówno sobie, jak i tak samo służbom ratowniczym. To są takie podstawowe wskazówki, które mają mają wpływ na nasze bezpieczeństwo, przestrzegajmy ich, a myślę, że nawet gdyby doszło do pożaru, zachowajmy tą taką zimną krew, no żeby jak najszybciej się z tego budynku ewakuować. To jest bardzo istotne.
10: A co w przypadku, gdy widzimy, że na przykład u sąsiada jest pożar, a podejrzewamy, że ktoś jest w środku? Reagować czy czekać na straż pożarną?
11: Jeżeli to zagrożenie nie jest tak duże, ta pierwsza faza pożaru, to powstaje duża ilość dymu. Powinniśmy zadziałać, powinniśmy starać się otworzyć drzwi. Słyszymy o bohaterskich czynach sąsiadów, którzy wyłamują drzwi, dostają się do środka i ewakuują osoby. Pierwsza rzecz to jest ewakuacja, dostać się do osoby. Pożar to jest druga rzecz, którą powinniśmy, że powiem, zacząć działać w przypadku pożaru, ale zawsze pierwszą rzeczą to jest ewakuacja osób. Życie, zdrowie ludzi jest najważniejszą rzeczą, a później gaszenie pożaru. Jeżeli mamy podręczny sprzęt gaśniczy, większość osób niestety tego sprzętu nie ma gaśnicy w domu, ale jeżeli mamy, spróbujmy go gasić. Jeżeli to jest niewielki pożar, tak, a jeżeli ten pożar jest bardzo duży, to w tym momencie zamykamy drzwi, ewakuujemy się na zewnątrz, czekamy do przyjazdu straży pożarnej. Jeżeli możemy odłączyć dopływ prądu gazu, tak, odłączamy te źródła prądu gazu. Jeżeli nie ma takiej możliwości, czekamy na służby. Służby wchodzą do akcji, będą te działania prowadzić. Informujmy o tym, że prąd został odłączony, gaz. To też przyspieszy działania ratownicze na miejscu, które będą wykonywać już strażacy.
10: Niestety może zdarzyć się też tak, że utkniemy w jakimś miejscu, w jakimś pomieszczeniu, gdy złapie nas pożar i nie mamy możliwości tej ucieczki. Co wtedy robimy?
11: Gdyby doszło do takiej sytuacji, gdy niestety pożar odetnie drogi ewakuacyjne, to pierwszą rzeczą jest to, żebyśmy pozostali w pokoju, ewentualnie, jeżeli jest możliwość wyjścia na balkon. Wyjdźmy na ten balkon. Najczęściej jest tak, że są drzwi balkonowe i okno. W tym momencie powinniśmy się schować w tym miejscu, gdzie mamy okno. Jeżeli mamy taką możliwość, zabierzmy ze sobą mokry ręcznik lub kod jakiś naturalny z bawełny czy z wełny. Zamknijmy drzwi na zewnątrz, oczekujmy na balkonie, wezwijmy pomoc. Jeżeli ten ogień dostałby się na zewnątrz, przykryjmy się tym mokrym kocem czy ręcznikiem. To też spowoduje, że nie dojdzie do większych poparzeń. Wzywajmy tą pomoc. Ten przyrost temperatury może powodować to, że musimy czasami ułożyć się w tej takiej pozycji bezpiecznej. Jeżeli jesteśmy w pomieszczeniu, uszczelnijmy drzwi, tak żeby ten dym nie dostawał się do środka i wzywajmy pomoc, czy dzwonimy, jeżeli mamy telefon, dzwonimy, jeżeli nawołujemy przez okno, że potrzebujemy pomocy. Tylko tutaj wiadomo, że no, ta zimna krew będzie trudno zachowanie, ale też starajmy się właśnie nie biegać, nie powodować większego zamieszania, tylko czekajmy spokojnie na przybycie służb. Myślę, że ważną też jest rzeczą, która jest też istotna, gdyby doszło do pożaru naszych ubrań, to też jest ważna rzecz. Nie panikujmy, nie biegajmy, bo najczęściej chcemy uciekać, ale tutaj pożar dotknął naszej osoby. Starajmy się chronić twarz, połóżmy się na ziemi, starajmy się rolować. Jeżeli jest ktoś, kto może nam pomóc, dobrym rozwiązaniem jest oczywiście użycie koca gaśniczego. Na pewno nikt takiego koca w domu nie będzie miał, w związku z tym mokry ręcznik czy też koc. Może być też użyta gaśnica wodna, jeżeli taką mamy, i powinniśmy to miejsce poparzeń schładzać zimną wodą. To jest najlepszy sposób, ale przede wszystkim w pierwszej kolejności chronimy naszą głowę. Jeżeli zaczniemy proces gaszenia, zacznijmy go od gaszenia głowy, następnie kierujmy się w kierunku stóp.
10: I tym zakończymy dzisiejszą rozmowę. Bardzo dziękuję.
11: Dziękuję bardzo.
1: Rozmowa dnia w Trendy Radio.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W tym roku Jasielanie już po raz dziewiąty zdecydują, na które z projektów zgłoszonych przez mieszkańców w ramach jasielskiego budżetu obywatelskiego 2027 przeznaczone zostaną środki z budżetu miasta Jasła. Nabór projektów już się rozpoczął i potrwa do 30 czerwca, mówi Agata Koba, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Jaśle.
2: Propozycje projektów można składać w dwóch kategoriach. Na projekty inwestycyjne, które obejmują na przykład budowę czy też modernizację infrastruktury miejskiej. Ten projekt nie może przekraczać wartości 400 tysięcy złotych. Można także składać swoje propozycje na tak zwane projekty miękkie. I te projekty mogą dotyczyć działań z zakresu kultury, sportu, edukacji czy też inicjatyw społecznych. I tutaj wartość projektu nie powinna przekraczać 100 tysięcy złotych. Taką propozycję projektu może zgłosić każda osoba, która mieszka w Jaśle i ukończyła lat 13.
1: Mieszkańców Jasła, którzy mają swój pomysł na inwestycje lub tak zwane działania miękkie, a nie wiedzą, jak napisać projekt, magistrat zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach pisania projektów. W poniedziałek, 29 czerwca, Dębica oficjalnie zainauguruje realizację projektu Impuls dla Dębicy, kompleksowy program rozwoju miasta. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 14 i będzie okazją do przedstawienia założeń przedsięwzięcia, które realizowane jest w ramach szwajcarsko-polskiego programu współpracy. Uroczystość poprzedzi otwarcie muralu w Parku Słonecznym. Następnie uczestnicy spotkają się w Domu Kultury Mors, gdzie odbędzie się konferencja inaugurująca projekt. W programie przewidziano panele tematyczne poświęcone rozwojowi miasta oraz gospodarce. Zaplanowano również dyskusję prezentującą projekt z perspektywy samorządu, mieszkańców oraz przedstawicieli zaangażowanych w jego realizację. Dębica otrzymała dofinansowanie w wysokości blisko 90 milionów złotych w ramach polsko-szwajcarskiego programu rozwoju miast.
3: Słyszysz? Tak brzmi Twój region.
1: Tysiące uczestników, setki warsztatów i blisko 200 lokalnych inicjatyw historycznych. To bilans drugiej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Edukacyjnego IPN Silni Polską. Zwieńczeniem konkursu było wyłonienie 42 zwycięskich zespołów na szczeblu regionalnym, które zostały uhonorowane podczas uroczystych gal. Spośród nich wybrano 28 najlepszych drużyn szczebla centralnego, obejmujących łącznie 280 osób. Nagrodą dla finalistów jest udział w kilkudniowym wyjeździe edukacyjnym do Krakowa, mówi dr Adam Pleskaczyński, dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN.
4: W tym roku mieliśmy do czynienia z niesamowitymi filmami, które przygotowali nasi uczestnicy. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie. Fantastyczny, fabularyzowany film dokumentalny opowiadający o strajku w zakładach UNITEC w Białogardzie 13-14 grudnia 1981 roku, a więc po wprowadzeniu stanu wojennego. Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie zrealizowali kolejny film o Wojciechu Iwulskim, mieszkańcu Braniewa, który okazał się być żołnierzem Armii Krajowej, który dokumentował zbrodnie niemieckie i ukraińskiej powstańczej armii, między innymi z mordu UPA, który został przeprowadzony 16 czerwca 1944 roku na trasie kolejowej Bełżec-Rawa Ruska. UPA zatrzymało pociąg na tym odcinku, wyselekcjonowała ludność ukraińską polską, Ukraińców wpuścili z powrotem do pociągu, a pozostałych Polaków rozstrzelali. Najpierw mężczyzn, a potem kobiety i dzieci. Ta zbrodnia została udokumentowana przez Iwulskiego i dzisiaj są dowodem tych zbrodni.
1: W tegorocznej edycji udział wzięło 2368 uczniów z całej Polski, zrzeszonych w 245 zespołach. Wśród uczestników znaleźli się uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz młodzież szkół ponadpodstawowych. Już w niedzielę rusza kolejna edycja akcji Zwiedzaj Eno Tarnowskie. W jej ramach przygotowano bezpłatne dwugodzinne spacery z przewodnikiem po 7 miejscowościach regionu. Wycieczki będą odbywać się w każdą niedzielę.

0: do 6 września. W tegorocznym programie znalazły się Zalipie, Ciężkowice ze skamieniałym miastem, Zakliczyn, Tchów, Iwkowa, Ryglice i Tuchów. Większość spacerów rozpocznie się przed południem. Do każdego miejsca trzeba dojechać osobiście, bo organizatorzy nie zapewniają transportu. Wszystkie spacerki potrwają około 2 godzin. Nie obowiązują zapisy. Organizatorem wydarzenia jest Tarnowska Organizacja Turystyczna.
1: Reklama. Myślicie o zakupie kostki brukowej, a może planujecie budowę ogrodzenia? Firma Juna z okazji swojego 25-lecia zaprasza Was na pierwszy festiwal kostki brukowej i ogrodzeń, na którym swoje produkty zaprezentują topowi producenci, tacy jak Brookbet, Styrobud, Connect czy Forbet. Czekają na Was specjalne oferty, konkursy z nagrodami, pokazy nowości i eksperckie porady. Widzimy się już w piątek i sobotę 26 i 27 czerwca w Jaśle przy ulicy Piłsudskiego 41. W godzinach od 10 do 14. Juna to już 25 lat razem. Przyjdź, zainspiruj się i świętuj z nami.
2: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
3: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
4: Sąsiedzie, gdy żar się leje z nieba, arbuza ci trzeba. W MPM mamy pyszną promocję na soczyste, dojrzałe arbuzy. Tylko 2,50 zł za kilogram. Tak, słodki arbuz na upał, do schłodzenia i na letnią przekąskę. W MPM teraz 2,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł za kilogram.
1: Reklama.
5: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Muzyczne powitanie dnia z Trend Radiem trwa, na ulicach coraz więcej ruchu, a czwartkowy poranek, no właśnie, też rządzi się prawami na ulicach większych miast regionu. Gdzie się korkuje, gdzie ruch odbywa się płynnie, o tym już teraz Michał Sienicki i poranne wiadomości drogowe w Trend Radio.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Okulary przeciwsłoneczne i zapas wody, nawet jeżeli wybieramy się w krótką podróż, to dziś zestaw obowiązkowy. Teraz przenosimy się do Gorlic, gdzie musimy zwolnić na ulicach Stawiska, Stróżowskiej, Krakowskiej, troszkę wolniej na Legionów i Mickiewicza. Od czasu do czasu przystajemy na ulicy Kościuszki i Parkowej. Obecnie troszkę zwalniamy na skrzyżowaniu Bieckiej i ulicy Skrzyńskich, ale jak donosicie, są to stosunkowo małe utrudnienia. Nadal trwają prace na skrzyżowaniu 11 listopada z ulicą Korczaka. W Jaśle wolniej jedziemy ulicami Piłsudskiego, Szajnochy, 3 Maja, Mickiewicza, Jagieły, Metzgera, troszkę wolniej na ulicy Kołłątaja, Lwowskiej, 17 stycznia i Kazimierza Wielkiego. W Krośnie szczególnie uważajmy na ulicach Bieszczadzkiej, Podkarpackiej, odrobinę wolniej na Niepodległości i ulicy Korczyńskiej, tak samo na Podwalu, Legionów i ulicy Jagiellońskiej. W Sanoku nogę z gazu ściągamy na ulicach Krakowskiej, Rymanowskiej i ulicy Dymowskiego. Małe utrudnienia na skrzyżowaniu Bony z ulicą Przemyską.
1: Śpiesz się powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.
3: Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM.

Czwartek, 25 dzień czerwca, a my już nie możemy się doczekać także weekendu, bo przecież ten weekend obfitować będzie w wiele ciekawych wydarzeń kulturalno-sportowych. Oczywiście jedno z nich to bardzo często wspominany z racji patronatu medialnego klasyk beskidzki. Oczywiście pamiętajcie, że my też zachęcamy was do tego, abyście na stadionie LKS Uście Gorlickie pojawili się w najbliższą sobotę, bo tam od samego rana dziać się będzie bardzo wiele. Już biuro zawodów będzie do dyspozycji od godziny 7:00, a główny wyścig rozpoczniemy o godzinie 10:30. Jeśli lubicie koncerty, jeśli lubicie też dobrą zabawę wieczorem, nie zabraknie również koncertów na scenie Burian, Rokiczanka, no a wieczorem zabawa taneczna, którą poprowadzi DJ Sander. Oczywiście my też będziemy z radiowym mikrofonem, o czym już pewnie się przekonaliście niejednokrotnie, bo lubimy podczas wakacji zaglądać w różne zakątki Podkarpacia i Małopolski. No a ponieważ patronujemy temu jubileuszowemu wydaniu klasyka beskidzkiego, to z pewnością też obszerna relacja pojawi się na naszej antenie. I nie tylko.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Jak przetrwać upały? Za chwilę rządowy poradnik. Potem sondaż o Ukrainie w Unii Europejskiej w dniu startu konferencji w Gdańsku i podpowiedź dla wybierających się na wesele, jaki prezent raczej na pewno spodoba się parze młodej. Marcin Krzamiński. Pracodawca może skrócić nam w upały dzień pracy. Przypomina Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Już decydują się na to m.in. niektóre urzędy, jak Starostwo Powiatowe w Puławach czy w gminie Czarna w powiecie dębickim. Już zapowiedziały, że dziś czy jutro będą czynne krócej. Specjalne ostrzeżenia przed upałami zamieściło też w mediach społecznościowych Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
2: Pij dużo niegazowanej wody. Unikaj słodzonych napojów i energetyków, sprzyjają odwodnieniu. Unikaj wysiłku fizycznego. W ciągu dnia pozostań w chłodnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
1: Alerty drugiego stopnia przed upałami zaczną obowiązywać w większości krajów południe. Dziś miejscami 34 stopnie, w sobotę i niedzielę nawet ponad 40 i to w cieniu. Senat będzie dziś głosował nad ustawą o jawności zarobków lekarzy. Umożliwia ona zbieranie danych o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia za pomocą numeru PESEL albo prawa do wykonywania zawodu danego medyka. Przeciwko ustawie protestuje lekarski samorząd, który apeluje już o prezydenckie weto. Dziś rozpoczyna się w Gdańsku dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Tymczasem większość Polaków, blisko 60%, jest przeciwko wejściu Ukrainy do Unii Europejskiej. Wynika z sondażu przeprowadzonego przez Ibris. Na tak było ponad 35% ankietowanych. W gdańskiej konferencji będzie uczestniczyć kilka tysięcy gości ze świata polityki i biznesu. Ukrainę będzie reprezentowała Julia Sfirydenko, czyli szefowa rządu. Paweł Radzewicz.
3: Dyskusja o konferencji odbudowy Ukrainy zbyt mocno skupia się na nieobecności prezydenta Ukrainy, przekonywał minister Paweł Kowal.
4: Pełen obraz. Zarówno zainteresowania Zachodu, najwyższych przedstawicieli Unii Europejskiej, dwie kluczowe osoby z Unii Europejskiej będą i pani przewodnicząca von der Leyen i przewodniczący Costa. Wysoka delegacja Stanów Zjednoczonych, podwyższono rangę delegacji z Kanady, jest Japonia, Korea, wszyscy kluczowi gracze z G7.
3: Na stołach znajdzie się przynajmniej 200 umów i porozumień biznesowych. Równie ważna będzie dyskusja o wyzwaniach społecznych, dodaje prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
5: Jak odbudowywać Ukrainę w sytuacji, kiedy wielu mieszkańców tego kraju jest dzisiaj poza krajem?
3: W wyjątkowym trybie na czas konferencji funkcjonował będzie Gdańsk. Takiej liczby policyjnych patroli i dyplomatycznych kolumn na ulicach miasto jeszcze chyba nie widziało.
1: Jeszcze jedno badanie, którego wyniki raczej nie zaskakują. Najlepszym ślubnym prezentem jest gotówka. Tak uważa 3/4 ankietowanych. Autorzy polskiego badania zwrócili uwagę, że tradycyjne prezenty rzeczowe, na przykład sprzęt domowy, odchodzą w zapomnienie. Eksperci przekonują, że respondenci rozróżniają stopień bliskości między weselnymi gośćmi a młodą parą. W przypadku najbliższej rodziny największy odsetek badanych uznał, że dołączenie do kopert z pieniędzmi upominku jest właściwym gestem. Drobny upominek pełni bowiem funkcję symboliczną, pokazuje zaangażowanie, podkreśla wyjątkowość relacji i sprawia, że prezent nabiera bardziej osobistego charakteru.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Meksyk i RPA z grupy A, Szwajcaria, Kanada, a także Bośnia i Hercegowina z grupy B oraz Brazylia i Maroko z grupy C to drużyny, które wywalczyły już awans do fazy pucharowej mundialu. Największą niespodziankę sprawiła Republika Południowej Afryki, pokonując Koreę Południową 1-0, mówi trener Hugo Broz. Jestem dumny z postawy mojego zespołu i myślę, że daliśmy odpowiedź tym wszystkim krzykaczom z ostatnich tygodni, którzy uważali, że musimy coś się zmienić i pouczali nas, co mamy robić. A my zrobiliśmy swoje i awansowaliśmy. Bo moi piłkarze dają z siebie absolutnie wszystko. Przekraczają własne granice. Kiedy trzeba, idą na całość. I dziś mamy fantastyczny wynik. Dziś kolejne 6 spotkań w grupie D. Pewnie awans Amerykanie zmierzą się z Turcją, która żegna się z turniejem, a Paragwaj zagra z Australią. W grupie E Niemcy zmierzą się z Ekwadorem, a Wybrzeże Kości Słoniowej z Curaçao. Debiutanci wciąż mają szansę na awans. A kciuki trzyma za nich holenderski pomocnik Ryan Grafenberg. To świetna sprawa. Uważam, że Curaçao dobrze zaprezentowało się w swoim ostatnim meczu. Zdobyli punkt, więc mam nadzieję, że w tym ostatnim spotkaniu zdobędą 3 i zdołają awansować. Holendrzy też dziś wejdą na boisko, zagrają z żegnającą się z turniejem Tunezją, mówi trener pomarańczowych Ronald Koeman. Spodziewamy się trudnego meczu. Myślę, że kiedy drużyna ponosi 2 dotkliwe porażki w swoich 2 pierwszych spotkaniach, a po pierwszym meczu zmienia trenera, to będzie chciała zakończyć turniej z podniesioną głową i musimy być na to przygotowani. W drugim meczu w grupie F Japonia zagra ze Szwecją. Rozczarowaniem zakończył się pierwszy w tym sezonie występ Igi Świątek na trawiastych kortach. Rozstawana z jedynką Polka w drugiej rundzie, czyli w swoim pierwszym meczu w niemieckim Bad Homburg, przegrała z Amerykanką Emmą Navarro. 5-7, 6-2 i 3-6. A już w poniedziałek rusza Wimbledon, gdzie Świątek będzie bronić tytułu. Gospodarza letnich Igrzysk Olimpijskich w 2036 roku poznamy za 3 lata. Taką informację przekazał MKOL. To powrót do systemu sprzed lat, czyli wyboru z 7-letnim wyprzedzeniem. Imprezę od dawna chcą zorganizować m.in. Indie i Katar.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiaj podkarpackie i małopolskie niebo prawie bez chmur, a na termometrach w ciągu najbliższych godzin w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, w Sączu, Tarnowie, Krakowie i Rzeszowie zobaczymy w okolicach 31 stopni Celsjusza. Biometr mamy niekorzystny, ciśnienie 1017 hektopaskali, a do tego wszystkiego jeszcze wiatr z północnego zachodu. Momentami w porywach 12 km na godzinę powieje nam. Jeśli chodzi o opady, tych dzisiaj synoptycy nam nie zaznaczyli, a piątek i sobota też z temperaturami powyżej 30 kresek. Początek pierwszego wakacyjnego weekendu szykuje się naprawdę bardzo gorący.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Myślicie o zakupie kostki brukowej, a może planujecie budowę ogrodzenia? Firma Juna z okazji swojego 25-lecia zaprasza Was na pierwszy festiwal kostki brukowej i ogrodzeń, na którym swoje produkty zaprezentują topowi producenci, tacy jak Brookbet, Styrobud, Connect czy Forbet. Czekają na Was specjalne oferty, konkursy z nagrodami, pokazy nowości i eksperckie porady. Widzimy się już w piątek i sobotę 26 i 27 czerwca w Jaśle przy ulicy Piłsudskiego 41. W godzinach od 10 do 14. Juna to już 25 lat razem. Przyjdź, zainspiruj się i świętuj z nami.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złota Nioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.

0: płacisz i oszczędzasz.
1: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru, przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.
4: Reklama.
5: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.
6: Minęła 9:00. Dzień dobry. W czwartek, 25 czerwca. To jest kolejna godzina. To jest kolejna okazja, by łapać poranne hity na antenie Trendy Radia. Chociaż do tej muzycznej strony poranka w tej godzinie dojdzie nam jeszcze poranny przegląd prasy, który przygotowała i przedstawi Ewa Bukowiecka.

0: Trendy Małopolska i Podkarpacie.
1: Dzień dobry, serdecznie witam w czwartek w przeglądzie prasy. Dziś kartkowanie gazet lokalnych zaczniemy od Gazety Krakowskiej, a pojawią się tam tematy dotyczące m.in. inwestycji w powiecie nowosądeckim.

0: Reklama.
1: Nauka jazdy nie musi być stresująca. Szkoła kierowców Petrus zaprasza. Działamy na terenie Kołaczyc, Jasła, Brzostków, Rysztaka, Strzyżowa i Krosna. Zapraszamy także chętnych z innych miejscowości. Dojazd w umówione miejsce gratis. Uczymy defensywnej jazdy wszystkich pragnących zdobyć prawo jazdy, a także doświadczonych kierowców oraz seniorów. Od marca zapraszamy na kursy już 17-latków. Nauka jazdy Szkoła Kierowców Petrus. Telefon 535 630 5313. Czekamy właśnie na ciebie. Do zobaczenia.
2: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
3: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
4: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
5: Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno znajdziesz olej do tarasów marki V33 o wysokiej odporności. Idealny do drewnianych tarasów i mebli ogrodowych. Chroni drewno przed wodą, promieniowaniem UV, zabrudzeniami i trudnymi warunkami pogodowymi. Podkreśla naturalne usłojenie drewna i zapewnia estetyczne matowe wykończenie. Od 22 do 30 czerwca z aplikacją Moja Mrówka kupisz taniej. Opakowanie 0,75 litra, tylko 49,99 zł. Przed promocją 60,99 zł. 2,5 litra tylko 149 zł. Przed promocją 179 zł. 4,5 litra tylko 199 zł. Przed promocją 239 zł. Mrówka. Szybko, blisko, wszystko.
0: Reklama.
6: Czas na Gazetę Krakowską. Nad Nowym Sączem wisi ekologiczna i wizerunkowa katastrofa. Musimy zablokować ten projekt, dopóki nie jest za późno. Apelują w mediach społecznościowych przeciwnicy budowy ogromnego magazynu energii na osiedlu Zabełcze. W sieci ruszyła akcja zachęcająca mieszkańców do składania formalnych sprzeciwów wobec inwestycji. To pierwszy zorganizowany głos sprzeciwu od czasu ujawnienia planów budowy obiektu, który jest, jeśli powstanie, stanie się jedną z najwyższych tego typu konstrukcji w Polsce. Wokół jezior Żywieckiego i Międzybrodzkiego trwa budowa szlaków pieszo-rowerowych. Plany przewidują, że w ramach projektu powstaną między innymi kolejne odcinki regionalnej trasy rowerowej Velosoła, która w przyszłości ma połączyć się z wiślaną trasą rowerową w okolicach Oświęcimia. W Nowym Sączu trwała jedna z najważniejszych sesji Rady Miasta w całym roku. Tym razem radni mieli zdecydować, czy udzielić prezydentowi miasta Ludomirowi Handzlowi wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu. Obradom towarzyszyły duże emocje, a podczas jednej z przerw miało dojść do nieprzyjemnego incydentu pomiędzy radnymi Arturem Czerneckim i Michałem Kądziołką. Poszkodowany zapowiada możliwość wykonania obdukcji, natomiast wskazywany przez niego radny stanowczo zaprzecza, by do takiej sytuacji w ogóle doszło. Poniedziałkowa powódź błyskawiczna, która w zaledwie kilkadziesiąt minut zalała Biały Dunajec, obnażyła fatalny stan techniczny lokalnej infrastruktury przeciwpowodziowej. Z relacji władz gminy oraz samych mieszkańców wyłania się obraz wieloletnich zaniedbań. Okazuje się, że skali zniszczeń można było uniknąć, gdyby przepusty, rowy i tamy były regularnie czyszczone. Odpowiedzialność za ten stan rzeczy rozkłada się jednak na obie strony. Podczas gdy gmina zasłania się brakiem funduszy i problemami z prywatnymi gruntami, mieszkańcy doprowadzili do tragedii, traktując potoki jak wysypiska śmieci.

0: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: O tej porze między gazetami z regionu czas na raport policyjny.
2: Rzeszowscy policjanci wyjaśniają okoliczności wczorajszego zdarzenia drogowego, do którego doszło na trasie S19 w Jasionce. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Mercedesem, jadąc prawym pasem ruchu S19 w kierunku Rzeszowa, najprawdopodobniej nie zachował należytej odległości od pojazdu poprzedzającego i najechał na Chevroleta. Kolejno Chevrolet uderzył w Forda, a ten w ciężarowego DAFa. Następnie DAF zderzył się ze Skodą, która uderzyła w Renault. W wyniku zdarzenia 6 pojazdów rannych zostało 5 osób. Ruch w miejscu zdarzenia był zablokowany do późnych godzin wieczornych. Dzisiaj około godziny 8 krośnieńscy policjanci otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu z udziałem samochodu osobowego oraz rowerzysty, do którego doszło na ulicy Zręcińskiej w Krośnie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący jednośladem najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa i zderzył się z Volkswagenem.
1: A mówił o tym aspirant Damian Dziak z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
0: Śpieszy powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Niedługo wakacje, a jednak jak je spędzić bezpiecznie i jak uniknąć zatruć pokarmowych? Przede wszystkim, chcąc uniknąć zakażenia na przykład gronkowcem czy salmonellą, należy zadbać o mycie rąk w ciepłej wodzie. O jakich zasadach musimy jeszcze pamiętać, mówi Jadwiga Wójtowicz, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach.
2: Najbardziej prozaicznym czynnością, którą możemy i powinniśmy wykonać, to jest przestrzeganie zasad higieny. Przede wszystkim myjemy ręce przed przystąpieniem do jakiegokolwiek przygotowania posiłku. Myjemy surowe owoce i warzywa. Dokładnie myjemy i przygotowujemy blat kuchenny czy deskę do przyrządzania posiłków. Ona też nie może być przypadkowa, wyciągnięta tak ad hoc na przykład z bagażnika samochodu i zastosowana jako miejsce przygotowania posiłku. Szczególnie ważne jest też, aby oddzielnie przygotowywać posiłki z warzyw, mięsa i ryb.
1: Za zatrucie pokarmowe odpowiedzialne mogą być między innymi wirusy, bakterie, pasożyty czy toksyny gronkowca. 10 lipca w Dębicy odbędą się uroczystości poświęcone pamięci Polaków, którzy padli ofiarą zbrodni dokonanych przez organizacje ukraińskich nacjonalistów, Ukraińską Powstańczą Armię oraz inne formacje nacjonalistyczne na terenach Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej. Organizatorami wydarzenia są miasto Dębica oraz Muzeum Regionalne w Dębicy. Narodowy Dzień Pamięci o Polakach ofiarach ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA został ustanowiony ustawą z 4 czerwca 2025 roku jako święto państwowe obchodzone corocznie 11 lipca. Data ta nawiązuje do wydarzeń określanych mianem Krwawej Niedzieli. Dębickie obchody rozpoczną się o godzinie 18:00 mszą świętą w intencji ofiar ludobójstwa, która zostanie odprawiona w kościele pod wezwaniem Krzyża Świętego i Matki Bożej Bolesnej w Dębicy. Następnie o godzinie 19:00 w parku przy Muzeum Regionalnym odbędzie się wykład profesora doktora habilitowanego Damiana Karola Markowskiego zatytułowany W cieniu Wołynia – antypolska akcja OUN i UPA w Galicji Wschodniej. W weekend 27 i 28 czerwca w Tarnowie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie inspirowane światem Gwiezdnych Wojen. Główną atrakcją będzie wystawa Lego Star Wars od stawiamklocki.pl przygotowana w pasażu Odkryć przy Tarnowskim Rynku. Przez dwa dni odwiedzający będą mogli oglądać imponujące konstrukcje przedstawiające znane z filmowej sagi pojazdy, statki i postacie, które od lat rozpalają wyobraźnię fanów na całym świecie. To propozycja za

0: Równo dla najmłodszych miłośników klocków, jak i dorosłych, którzy wychowali się na przygodach Luke'a Skywalkera, Hana Solo czy Dartha Vadera. Wystawa będzie dostępna w sobotę i niedzielę w godzinach od 10 do 18. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.
1: Reklama. Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.
2: Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
3: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
5: Sąsiedzie, co dziś do obiadu? Pomidory. Co na kanapkę? Pomidory. A co w MPM na promocji? Pomidory. Tylko do środy te przepyszne pomidory malinowe z MPM kupisz w promocji po 4,50 zł za kilogram. Tak, to ponad 50% taniej. Porządne malinówki z MPM teraz tylko 4,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9,50.
1: Reklama.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry czwartek.
1: Przed nami teraz kolejna część przeglądu prasy i gazeta codzienna Nowiny. Będziemy mówić m.in. o nowych połączeniach kolejowych.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Reklama.
2: Pasja, która napędza do pomagania. Nadchodzi drugi zlot ciężarówek Polska Południe, organizowana przez Łukasza Bieńka i Magnum Legend. To niepowtarzalna okazja, by zobaczyć setki niesamowitych ciężarówek w jednym miejscu. Ponad 100 ton czystej pasji i jedno wspólne hasło. Ciężarówki jadą dla Nikoli. Cały dochód ze zbiórki wspiera małą Nikolę Woźniak. Spotykamy się 27 i 28 czerwca 2026 roku w Bieczu, Załawie 106 obok stacji BP przy drodze krajowej numer 28. Rejestracja pojazdów już trwa. Napędzają nas sponsorzy: Premet Jurków, Janopol, Janusz Chremęga, MPMP, Marian Pater, Złombiała, Cadbud, TLC, Muszynianka oraz Noise Event. Do zobaczenia.
3: Sąsiedzie, gdy żar się leje z nieba, arbuza ci trzeba. W MPM mamy pyszną promocję na soczyste, dojrzałe arbuzy. Tylko 2,50 zł za kilogram. Tak, słodki arbuz na upał, do schłodzenia i na letnią przekąskę. W MPM teraz 2,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł za kilogram.
1: Reklama.
4: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla ciebie.
5: Teraz kolejna część przeglądu prasy i gazeta Codzienna Nowiny. Leo Express uruchamia 25 czerwca połączenie kolejowe z Przemyśla przez Pragę do Frankfurtu. Niestety na polskim odcinku trasy turyści pojadą autobusami, przynajmniej tymczasowo. Miejski Zakład Komunikacji w Przemyślu uruchamia nową linię autobusową numer 19, która zacznie kursować od 29 czerwca 2026 roku na trasie Rosłońskiego-Jagiellońska-Rosłońskiego. Rozwiązanie zostało przygotowane przede wszystkim z myślą o mieszkańcach, którzy będą chcieli skorzystać z nowo powstałego kompleksu basenowego. Podczas sesji Rady Powiatu Przemyskiego radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie skierowania apelu do ministra klimatu i środowiska. Samorządowcy domagają się systemowych działań mających chronić ludzi, mienie oraz zwierzęta hodowlane przed zagrożeniami ze strony dużych drapieżników. W dokumencie wskazano przypadki ataków na pasieki i inwentarz. W środę termometry pokazywały blisko 30 stopni Celsjusza, a mieszkańcy Rzeszowa szukają ochłody nad wodą. Dużym zainteresowaniem cieszą się żwirownia i basen Rosir. Synoptycy ostrzegają przed upałami, dlatego służby apelują o odpowiednie nawodnienie organizmu, unikanie przebywania na słońcu w najgorętszych godzinach dnia oraz zachowanie szczególnej ostrożności podczas wypoczynku nad wodą.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Tarnowie.
1: To był poranny przegląd prasy, który zakończyliśmy dosłownie chwilę temu. Ewa Bukowiecka jutro przed radiowy mikrofon właśnie do tego punktu powróci po godzinie 9. Tymczasem nasz zegar pędzi do przodu nieubłaganie. Za kilka minut wybije godzina 10. Wówczas też na antenie Trend Radia pojawią się najświeższe wiadomości z kraju i ze świata. Czym żyje Polska? Czym żyje świat? O tym już po krótkiej muzycznej przerwie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Wrócimy do Wenezueli. Za chwilę aktualny bilans trzęsienia ziemi. Potem intrusy w tunelu stołecznego metra. Dziś przesłuchanie Francuza. Będzie też ciąg dalszy sprawy Szpitala Południowego. Marcin Krzemiński. Co najmniej 32 osoby zginęły, a ponad 700 zostało rannych w trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Te dane nie obejmują jednak stanu, który został dotknięty żywiołem w największym stopniu. O szczegółach Tomasz Orchowski.
2: Dwa trzęsienia o magnitudzie ponad 7 w tym samym miejscu Wenezueli doprowadziły do zawalenia się budynków i zamknięcia głównego lotniska kraju. AFP opisuje, że w stolicy wybuchła panika. Odnotowano 20 wstrząsów wtórnych. Najbardziej dramatyczna sytuacja jest w stanie La Guaira na obrzeżach Caracas, gdzie zawaliły się dziesiątki budynków. Można powiedzieć, że sytuacja w La Guaira to prawdziwa tragedia i że obszar ten stał się strefą klęski żywiołowej. Mówiła tymczasowa prezydentka Delcy Rodriguez. Pomoc Wenezueli zaoferował prezydent Stanów Zjednoczonych. Będziemy tam dla naszych nowych i wspaniałych przyjaciół, przekazał Trump.
1: Polski resort dyplomacji przekazał tymczasem, że nie ma informacji, by w Wenezueli ucierpiał jakikolwiek Polak. Zatrzymany wczoraj Francuz, przez którego na kilka godzin wstrzymano ruch pociągów warszawskiego metra, będzie dziś przesłuchiwany przez prokuratora. Wczoraj 22-latek nie był rozmowny, powiedział tylko, że przyjechał na wakacyjną wycieczkę, mówi aspirant sztabowa Marta Haberska ze stołecznej policji.
3: Podczas zatrzymania przy mężczyźnie nie znaleziono żadnych przedmiotów, które mogłyby świadczyć o zamachu, nie znaleziono też dokumentu, ale oczywiście będziemy te wszystkie okoliczności wyjaśniać.
1: Wstępnie brane jest pod uwagę postawienie zarzutów zamachu na urządzenie infrastruktury, za co może grozić nawet do 8 lat więzienia. Po przesłuchaniu śledczy zdecydują, czy będzie wniosek o areszt dla mężczyzny. Afery w Szpitalu Południowym ciąg dalszy. To, co opowiada, nie ma nic wspólnego z prawdą. To mecenas Jacek Dibuła, pełnomocnik młodego lekarza Dawida Kasprzyka, o byłym ordynatorze Emilu Jędrzejewskim. Ten ostatni zarzucił Kasprzykowi, że przyczynił się do śmierci kilku pacjentów.
4: Zarzuca spowodowanie przez mojego klienta śmierci w zdarzeniach, w których on nie uczestniczył, których nie widział i o których gdzieś usłyszał na korytarzu. Ten pan doktor nigdy nie uczestniczył w sytuacji udzielania przez mojego klienta jakiejkolwiek pomocy, czyli mamy do czynienia z jakimś absurdem.
1: Mówi mecenas Dibuła i dlatego Dawid Kasprzyk skierował wczoraj do sądu pozew przeciwko Emilowi Jędrzejewskiemu o zniesławienie i ochronę dóbr osobistych. O Kasprzyku, lekarzu bez specjalizacji, byłym koordynatorze SOR-u, zrobiło się głośno za sprawą jego sporych zarobków. Dziś nowe informacje dotyczące audytu prowadzonego przez stolicę w związku z aferą w Szpitalu Południowym mają poznać radni Warszawy. Dziś odbywają się dwie sesje rady, absolutoryjna i nadzwyczajna. Na koniec jeszcze krótko o cenach maksymalnych na stacjach paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, litr 95 benzyny ma dziś kosztować maksymalnie 5 zł 96 groszy, a oleju napędowego 6,11.
5: Podkarpackie, a także małopolskie termometry dzisiaj przekroczą 30 stopni Celsjusza. W Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Tarnowie, Krakowie i Rzeszowie w ciągu dnia od 28 do 32 stopni Celsjusza. Ciśnienie 1018 hektopaskali w ciągu dnia. Wilgotność powietrza przekracza 40%. No a termika zapowiada się na ten dzień gorąca i sucha. Do tego wiatr północno-zachodni w porywach 12 km na godzinę. Dzień zapowiada się generalnie bez opadów.
6: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
10: Została nam już tylko apteczka.
9: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
10: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
9: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
11: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
9: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
11: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
12: Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
15: Jeśli chcesz kupić Quada bądź Crossa, zapraszamy do xmotors.pl. Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Miquelon, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl. Łajsce koło Jasła.
16: Mamy kłady dla każdego.
15: Zapraszamy.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
20: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
21: Co się zmieniło?
20: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
22: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
0: Reklama. Trendy Radio 101,9 i 95 i 2 FM.
5: Dzień dobry, po godzinie 10, to jest czwartek, to 25 dzień czerwca, a ja nazywam się Łukasz Michtal i niezmiennie do godziny 11 jestem z Wami. Tak, moi drodzy, w tej godzince dużo informacji z Powiatowego Urzędu Pracy nam się pojawi, ale też na wstępie warto zanotować adres mailowy trendystart@trendyradio.pl. To właśnie pod ten adres będzie można co nieco wysłać informacji, co tam u Was, jak mija dzień, no i też dorzucić chociażby kilka nutek od siebie. Jeśli macie pomysły na wakacyjne hity, to też piszcie do mnie, bo będę starał się razem z Wami tworzyć wakacyjną playlistę, a wakacje no przecież coraz bliżej. Dzisiaj czwartek, jutro piątek, świadectwa w rękę i hop, na wakacje. A jeśli na wakacje, to pamiętajcie, razem z nami. Polecamy.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Oferty pracy stały na dzień 19 czerwca 2026 roku. Specjalista do spraw umów i przygotowania produkcji. Miejsce pracy Gorlice. Specjalista do spraw techniczno-budowlanych. Miejsce pracy Szymbak. Kierownik robót instalacji sanitarnych. Praca na terenie kraju. Fizjoterapeuta. Miejsce pracy Męcina Wielka. Fizjoterapeuta. Miejsce pracy Wapienne. Kosmetolog. Miejsce pracy Gorlice. Nauczyciel pseudopedagog w oddziale przedszkolnym. Miejsce pracy Sitnica. Nauczyciel logopeda. Miejsce pracy Pagorzyna. Nauczyciel rewitalizacji osób z autyzmem. Miejsce pracy Lipinki. Nauczyciel praktycznej nauki zawodu. Miejsce pracy Gorlice. Nauczyciel religii. Miejsce pracy Binarowa. Osoba na stanowisku samodzielnego referenta. Miejsce pracy Gorlice. Młodszy specjalista. Miejsce pracy Gorlice. Spawacz. Miejsce pracy Szalowa. Osoba na stanowisku operatora lasera. Miejsce pracy Łużna. Pracownik budowlany. Elektromonter. Miejsce pracy Gorlice. Elektromonter. Miejsce pracy Gorlice. Pracownik, pomocnik elektromontera, magazynier, miejsce pracy Gorlice, fryzjer, miejsce pracy Gorlice, kucharz, miejsce pracy Śnietnica, osoba na stanowisku ślusarza, miejsce pracy Mszanka, osoba na stanowisku szlifierza, montera rurociągów gazowych, praca na terenie województwa małopolskiego, spawacz metodą TIG, miejsce pracy Rupica Polska, spawacz metodą MAG, miejsce pracy Rupica Polska, asystent kas samoobsługowych, miejsce pracy Gorlice, sprzedawca, miejsce pracy Gorlice, monter mebli, miejsce pracy Biecz, kierowca samochodu ciężarowego kategorii C plus E, miejsce pracy teren kraju oraz Unii Europejskiej, mechanik pojazdów samochodowych, miejsce pracy Kryk. Dziękuję bardzo.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
3: Pierwszy wakacyjny weekend przed nami, dzisiaj czwartek, jutro piątek i będzie można w końcu troszeczkę złapać wiatru w żagle. Mowa przede wszystkim o naszej młodzieży, o uczniach, którzy już nie mogą się doczekać, aby udać się na zasłużony odpoczynek. A skoro wakacje przed nami, to u nas też dzisiaj troszeczkę tak wakacyjnych dźwięków. Enrique Iglesias i latynowskie klimaty. Bailando!
0: To jest Trendy Hit. Trendy Hit.

0: Reklama. Myślicie o zakupie kostki brukowej, a może planujecie budowę ogrodzenia? Firma Juna z okazji swojego 25-lecia zaprasza Was na pierwszy festiwal kostki brukowej i ogrodzeń, na którym swoje produkty zaprezentują topowi producenci, tacy jak Brookbet, Styrobud, Connect czy Forbet. Czekają na Was specjalne oferty, konkursy z nagrodami, pokazy nowości i eksperckie porady. Widzimy się już w piątek i sobotę 26 i 27 czerwca w Jaśle przy ulicy Piłsudskiego 41. W godzinach od 10 do 14. Juna to już 25 lat razem. Przyjdź, zainspiruj się i świętuj z nami.
1: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
2: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
3: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
4: Chcesz zadbać o drewno w ogrodzie? Na tarasie albo przy domu? Wybierz impregnat do drewna Colorit 4,5 litra. Możesz go stosować między innymi na altany, pergole, płoty, ogrodzenia, drewniane elewacje, domki narzędziowe, meble ogrodowe oraz inne elementy drewniane na zewnątrz. Od 22 do 30 czerwca kupisz go taniej z aplikacją Moja Mrówka w Mrówce Jasło. Impregnat do drewna Colorit 4,5 litra. Teraz tylko 46,99 zł. Przed promocją 59,99 zł. Pobierz aplikację Moja Mrówka i kupuj taniej. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Szybko, blisko, wszystko.
0: Reklama.
5: Zbliża się pierwszy wakacyjny weekend. No właśnie, a gdybyście wybierali się w Bieszczady, gdzie gra też Trend Radio na 95,2 FM, to warto też, moi drodzy, słuchać nas i zgarnąć na przykład voucher na kolację dla dwojga w lokalu z Polańczyka, który zwie się Kurka Wodna. No, ja powiem tylko tyle, że to miejsce, w którym nie tylko będzie można zjeść dobrze, ale i potańczyć. I myślę, że nawet podczas tych wakacji pojawimy się w Polańczyku, aby zrobić całkiem fajną imprezkę, którą już doskonale znacie, Trendy Live Tour. No ale dzisiaj skupmy się na tym, że w konkursie do wygrania po pierwsze dwa vouchery na kolację dla dwojga, a także voucher na 6 lemoniad 1,5 litrowych ze świeżutkich owoców. No myślę, że przy takiej pogodzie, temperaturze, to gdzieś tam na szlaku warto będzie taką lemoniadę sobie zgarnąć, a więc aż 6 osób nagrodzimy. A co trzeba zrobić? No sprawa jest prosta. Po pierwsze zanotować numer 7148, a następnie pod numer wysłać SMS o treści trendy.konkurs i napisać nam dwie największe waszym zdaniem atrakcje Bieszczadów.
0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Krośnie prowadzili postępowanie dotyczące przestępstw o charakterze korupcyjnym. Funkcjonariusze zatrzymali dwóch diagnostów, którzy wbrew przepisom prawa poświadczali nieprawdę w dokumentach mających znaczenie prawne. 38-letni mieszkaniec powiatu krośnieńskiego oraz 60-latek z Krosna oraz 5 podżegaczy usłyszeli łącznie 105 zarzutów. Sprawa zakończyła się skierowaniem aktu oskarżenia do sądu. Prokurator zastosował wówczas wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci m.in. dozoru policyjnego oraz poręczenia majątkowego. Za popełnione przestępstwa grozi im kara pozbawienia wolności do 10 lat. W tym roku Jaślanie już po raz 9 zdecydują, na które z projektów zgłoszonych przez mieszkańców w ramach Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego 2027 przeznaczone zostaną środki z budżetu miasta Jasła. Nabór projektów już się rozpoczął i potrwa do 30 czerwca, mówi Agata Koba, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Jaśle.
2: Propozycje projektów można składać w dwóch kategoriach. Na projekty inwestycyjne, które obejmują na przykład budowę czy też modernizację infrastruktury miejskiej. Ten projekt nie może przekraczać wartości 400 tysięcy złotych. Można także składać swoje propozycje na tak zwane projekty miękkie. I te projekty mogą dotyczyć działań z zakresu kultury, sportu, edukacji czy też inicjatyw społecznych. I tutaj wartość projektu nie powinna przekraczać 100 tysięcy złotych. Taką propozycję projektu może zgłosić każda osoba, która mieszka w Jaśle i ukończyła lat 13.
1: Mieszkańców Jasła, którzy mają swój pomysł na inwestycje lub tak zwane działania miękkie, a nie wiedzą jak napisać projekt, magistrat zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach pisania projektów. W poniedziałek, 29 czerwca, Dębica oficjalnie zainauguruje realizację projektu Impuls dla Dębicy, kompleksowy program rozwoju miasta. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 14 i będzie okazją do przedstawienia założeń przedsięwzięcia, które realizowane jest w ramach szwajcarsko-polskiego programu współpracy. Uroczystość poprzedzi otwarcie muralu w Parku Słonecznym. Następnie uczestnicy spotkają się w Domu Kultury Mors, gdzie odbędzie się konferencja inaugurująca projekt. W programie przewidziano panele tematyczne poświęcone rozwojowi miasta oraz gospodarce. Zaplanowano również dyskusję prezentującą projekt z perspektywy samorządu, mieszkańców oraz przedstawicieli zaangażowanych w jego realizację. Dębica otrzymała dofinansowanie w wysokości blisko 90 milionów złotych w ramach polsko-szwajcarskiego programu rozwoju miast.
3: Więcej informacji na trendyradio.pl.
1: Tysiące uczestników, setki warsztatów i blisko 200 lokalnych inicjatyw historycznych. To bilans drugiej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Edukacyjnego IPN Silni Polską. Zwieńczeniem konkursu było wyłonienie 42 zwycięskich zespołów na szczeblu regionalnym, które zostały uhonorowane podczas uroczystych gal. Spośród nich wybrano 28 najlepszych drużyn szczebla centralnego, obejmujących łącznie 280 osób. Nagrodą dla finalistów jest udział w kilkudniowym wyjeździe edukacyjnym do Krakowa, mówi dr Adam Pleskaczyński, dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN.
4: W tym roku mieliśmy do czynienia z niesamowitymi filmami, które przygotowali nasi uczestnicy. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie. Fantastyczny, fabularyzowany film dokumentalny opowiadający o strajku w zakładach Unitech w Białogardzie 13-14 grudnia 1981 roku, a więc po wprowadzeniu stanu wojennego. Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie zrealizowali kolejny film o Wojciechu Iwulskim, mieszkańcu Braniewa, który okazał się być żołnierzem Armii Krajowej, który dokumentował zbrodnie niemieckie i ukraińskiej powstańczej armii,

0: między innymi z mordu UPA, który został przeprowadzony 16 czerwca 1944 roku na trasie kolejowej Bełżec-Rawa Ruska. UPA zatrzymała pociąg na tym odcinku, wyselekcjonowała ludność ukraińską polską, Ukraińców wpuścili z powrotem do pociągu, a pozostałych Polaków rozstrzelali. Najpierw mężczyzn, a potem kobiety i dzieci. Ta zbrodnia została udokumentowana przez Iwulskiego i dzisiaj są dowodem tych zbrodni.
1: W tegorocznej edycji udział wzięło 2368 uczniów z całej Polski, zrzeszonych w 245 zespołach. Wśród uczestników znaleźli się uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz młodzież szkół ponadpodstawowych.
2: Reklama. Sąsiedzie, co dziś do obiadu? Pomidory. Co na kanapkę? Pomidory. A co w MPM na promocji? Pomidory. Tylko do środy te przepyszne pomidory malinowe z MPM kupisz w promocji po 4,50 zł za kilogram. Tak, to ponad 50% taniej. Porządne malinówki z MPM teraz tylko 4,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9,50.
3: Marek, szefowa cię prosi.
4: Potem.
3: A teraz co robisz?
4: Walczę z potem.
3: Zrób to skutecznie.
4: Ale jak?
3: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
5: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
6: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
2: Reklama.

0: A więc, moi drodzy, ruszył nasz pierwszy wakacyjny konkurs, mimo tego, że jeszcze do wakacji mamy dosłownie dwa dni, ale no właśnie dwie kolacje w Bieszczadach w lokalu Kurka Wodna czekają. Losowanie jutro po godzinie 17. My mamy właśnie dwa dni na zabawę tuż przed pierwszym wakacyjnym weekendem. I ja przypominam, wysyłajcie odpowiedzi swoje pod numer 7148 o treści trendy.konkurs i odpowiedź. A tutaj trzeba zrobić tylko i wyłącznie dwa proste kroki, bo trzeba wpisać dwie największe, waszym zdaniem, atrakcje Bieszczadów. No, oprócz tego, że są dwie kolacje do rozlosowania, to jeszcze dla 6 osób będą 1,5-litrowe lemoniady. No, wakacyjny wypad w Bieszczady też może być miły, a przy okazji troszeczkę zaoszczędzicie, bo wystarczy tylko wysłać SMS i wziąć udział w naszym konkursie, który na antenie rozpoczyna się na dobre. Dzisiaj i jutro będziemy mieć dla was właśnie ten konkurs. Nie tylko w poranku, ale też i w pozostałych programach. Śmiało łapcie ten czas, kiedy będzie można odpowiadać na pytania, no i bawić się razem z nami, a przede wszystkim miło spędzać czas z naszymi partnerami. No a ten konkurs właśnie jest dzięki Kurce Wodnej, albo tak po prostu Kurka Wodna.
1: Trend Radio 95 i 2 FM.

0: Radio 101 i 9 FM.
1: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
2: Ogłoszenie bezpłatne.
3: Oferty pracy dostępne to, że może mieć pracę w Krośnie na dzień 19 czerwca 2026 roku. Asystent kas samoobsługowy w Krosno, automatyczka, służba utrzymania ruchu, jasło, ba-

0: Wstawiacz, ustawiaczka CNC, rzepeć, wulkanizator, krosno, zestawiacz surowców z uprawnieniami na wózki widłowe, krosno. Dziękuję bardzo.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
3: Reklama. Nauka jazdy nie musi być stresująca. Szkoła Kierowców Petrus zaprasza. Działamy na terenie Kołaczyc, Jasła, Brzostków, Rysztaka, Strzyżowa i Krosna. Zapraszamy także chętnych z innych miejscowości. Dojazd w umówione miejsce gratis. Uczymy defensywnej jazdy wszystkich pragnących zdobyć prawo jazdy, a także doświadczonych kierowców oraz seniorów. Od marca zapraszamy na kursy już 17-latków. Nauka jazdy Szkoła Kierowców Petrus. Telefon 535 630 5 313. Czekamy właśnie na Ciebie. Do zobaczenia.
4: Sąsiedzie, gdy żar się leje z nieba, arbuza Ci trzeba. W MPM mamy pyszną promocję na soczyste, dojrzałe arbuzy. Tylko 2,50 zł za kilogram. Tak, słodki arbuz na upał, do schłodzenia i na letnią przekąskę. W MPM teraz 2,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł za kilogram.
3: Reklama.

To skoro już zrobił nam się temat Bieszczad, to przed godziną 11 mam dla was jeszcze KSW i moje Bieszczady. No właśnie, my tego lata i tych wakacji z pewnością zaglądniemy z naszym radiowym mikrofonem na deptak w Poleńczyku. Kto wie, może oprócz naszej imprezki też zrobimy program, który będziecie mogli posłuchać właśnie w naszym wakacyjnym paśmie. Pomysłów troszeczkę mamy, ale wy zawsze możecie nam dorzucić jeszcze swój. trendystart@trendradio.pl. Czekam oczywiście na wasze propozycje. Gdzie chcielibyście nas usłyszeć? Gdzie chcielibyście nas zobaczyć? A kto wie, może w te wakacje zobaczymy się, a nie tylko będziemy się słyszeć.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Upały groźne także dla naszych czworonożnych pupili. Senat będzie dziś głosował nad ustawą o jawności zarobków lekarzy. Będzie też o wakacjach na drodze. Powiemy, dlaczego tak często latem dochodzi do wypadków. Marcin Krzemiński. Przed nami kilka bardzo upalnych dni. Wysoka temperatura jest groźna nie tylko dla ludzi, ale też dla naszych zwierzaków. Przypomina Adrianna Szczerba z Grupy Ratownictwa Medycznego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy.
2: Ja w ogóle polecam, żeby sprawdzić sobie, jak jest taki upał, przyłożyć rękę do betonu i zobaczyć, jaka to jest temperatura. Bo wszyscy się śmieją, jak pies chodzi w butach, ale często te buty właśnie chronią przed tym, żeby się nie wygrzało. My sprawdzaliśmy, ćwicząc z psami na gruzowisku, to potrafi się rozgrzać beton, jak jest ciemny, nawet do 45 stopni, więc chodzenie po tym wcale nie jest przyjemne dla takiego zwierzaka.
1: W większości kraju dziś ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami. Już teraz w Słubicach i Zielonej Górze jest ponad 30 stopni. We Francji wciąż ponad 51 milionów mieszkańców pozostaje w strefie najwyższego czerwonego alertu pogodowego związanego właśnie z upałami. Obowiązuje on w 72 departamentach. Od jutra stopniowo od zachodu ma się ochładzać. Ponad 200 strażaków bierze udział w dogaszeniu pożaru składowiska odpadów w Chorzowie. Na miejsce dotarł ciężki sprzęt budowlany, który umożliwia przerzucanie pryzmy śmieci i przelewanie zarzewi ognia. Akcja może potrwać nawet kilka dni. Pożar wybuchł wczoraj po południu. Na razie nie wiadomo, jak do niego doszło. Będzie to wyjaśniała policja. Senat rozpoczął posiedzenie, będzie dziś głosował nad ustawą o jawności zarobków lekarzy. Ta umożliwia zbieranie danych o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia za pomocą numeru PESEL albo prawa do wykonywania zawodu danego medyka. Przeciwko ustawie protestuje lekarski samorząd, który apeluje już o prezydenckie weto. Cezary Jaszczyk.
3: Według Naczelnej Izby Lekarskiej ustawa łamie przepisy o ochronie danych osobowych i nie gwarantuje medykom prywatności i poufności danych. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski uważa, że bardzo szybkie prace nad ustawą, bo przepisy dopiero co zostały przyjęte przez rząd, są próbą przekierowania uwagi z afery w Szpitalu Południowym.
4: Rządowi udało się na początku tej afery przekierować uwagę opinii publicznej na zarobki lekarzy.
3: Samorząd obawia się też, że dane w przyszłości mogą być wykorzystywane do złych celów.
4: Państwo sięgnie po PESEL danego lekarza po to, żeby epatować jego wynagrodzeniem.
3: Izba zapowiada, że jeśli nie uda się przekonać prezydenta do weta, będzie zaskarżać ustawę w europejskich trybunałach.
1: 1/3 wszystkich wypadków dzieje się w wakacje. W latach 2013-2015 latem doszło do 15 tysięcy, w których zginęło ponad 1000 osób, mówi Dagmara Jankowska-Karba z Instytutu Transportu Samochodowego.
5: Wakacje to okres, w którym ruch drogowy staje się bardziej różnorodny. Obok samochodów pojawia się więcej motocykli, rowerów i hulajnóg. Ta różnorodność wymaga od wszystkich większej uważności. Ponad 90% wypadków wynika z błędów ludzkich.
1: Kierowcy jadą za szybko, nie ustępują pierwszeństwa lub tracą koncentrację. Zaglądam jeszcze na Mundial. Dziś zostaną rozegrane ostatnie mecze w grupach D, E i F. Z nich pewnie awansu do 1/16 finału są na razie Amerykanie i Niemcy. Spotkania o honor czekają natomiast Turcję i Tunezję.
6: Program 90-60 już na horyzoncie, a tymczasem jeszcze prognoza pogody dla regionu. Dzisiaj w większości Podkarpacia i Małopolski prawie bezchmurne niebo. Na termometrach powyżej 30 stopni Celsjusza pojawi się dzisiaj w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Tarnowie i Dębicy. Wiatr północno-zachodni powieje w porywach 12 km na godzinę. Ciśnienie 1017 hektopaskali. Biometr niekorzystny, ale liczę na to, że wraz z kolejnym programem, który zwie się 90-60, no nawet niekorzystny biometr będzie lżejszy do przyjęcia. No a jeśli chodzi o poranną zmianę, to tyle i program Trendy Start kończymy w tym oto momencie. Łukasz Michtal, dziękuję za dzisiaj i do jutra. Pozdrawiam serdecznie. Miłego dnia.
0: Reklama.
7: Wybierasz się na urlop i nie masz miejsca na swój bagaż? Firma Sabasan z Głowienki oferuje sprzedaż i wypożyczenie bagażników i boksów dachowych. U nas znajdziesz także bagażniki bazowe i rowerowe, kufry i platformy rowerowe na hak, uchwyty narciarskie oraz haki holownicze. Oferujemy indywidualne podejście do klienta, fachowe doradztwo, konkurencyjne ceny, rabaty dla stałych klientów, montaż i przeszkolenie gratis. Sabasan, Głowienka koło Krosna. Szczegóły 665 550 091 lub na sabasan.pl oraz Facebooku.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Sąsiedzie, co dziś do obiadu? Pomidory. Co na kanapkę? Pomidory. A co w MPM na promocji? Pomidory. Tylko do środy te przepyszne pomidory malinowe z MPM kupisz w promocji po 4,50 zł za kilogram. Tak, to ponad 50% taniej. Porządne malinówki z MPM teraz tylko 4,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9,50.
0: Reklama. 90 w 60.

0: 90. Dla was.
1: Witamy serdecznie, moi drodzy. Wakacje pukają do drzwi.
2: Oj, tak.
1: Kto ich wpuści? Ja ich nie wpuszczam.
2: Ja
1: nie chcę wakacji. Nie chcę,
2: ja
1: nie, nie, nie nadchodzą.
2: Nie
1: nadchodzą wakacje jeszcze. Bez sensu.
2: No jak to bez sensu?
1: Bo wiesz, jak się myśli, że będą, to jest fajny ten okres, ale jak się zaczną, to już jest dokonane. Nie?
2: Co ty mówisz?
1: Mówię ci.
2: Słyszycie, on jest taki, w ogóle się nie cieszy z niczego.
1: A przecież pamiętasz, jak szłaś ostatnio na wesele, pamiętasz? Sorry, nie na wesele, tylko na wycieczkę. I pamiętasz,
2: no na wycieczkę.
1: Co to będzie, jak będzie fajnie, jej te przygotowania. Kupiłaś w ogóle wszystko, co można było kupić na wycieczkę. Tu nie wróciłaś, było bez sensu.
2: Bo mnie obgryzły buty.
1: No właśnie, widzisz, mówiłem ci, nie kupuj.
2: Ale
1: tego.
2: Było
1: mówiłem
2: świetnie,
1: tylko w klapeczkach, moja droga. Zobacz, ja zawsze chodzę w klapeczkach i jest okej.
2: Co ty mówisz?
1: No tak.
2: Ty chodzisz w klapeczkach, a w sumie klapeczkach chodzi w klapeczkach.
1: Od maja do
2: życie jak
1: września.
2: Bajka. Nie?
1: No. W klapeczkach. No i drodzy, jeśli jesteście team klapeczki, to piszcie do nas. Jeśli jesteście team...
2: Sandałki lub zabudowane też możecie pisać.
1: Tak?
2: No, pewnie.
1: No to piszcie, dobra. Będziemy dzisiaj informować o tym, czy wolicie w klapeczkach, czy wolicie w pełnych butach.
2: No pewnie.
1: Na wysokich obcasach.
2: To też.

0: Trendy Radio.
1: Przechodzimy do grania i już tutaj na odsłuch wskakuje What is Love i słynny hit Hathawaya, moi drodzy.
2: Oj tak, często możecie usłyszeć na naszej antenie, ale to wszystko za sprawą nie tylko oczywiście naszego rezydenta Marcina, ale także was.
1: Oczywiście, że tak, i pozdrawiamy wszystkich tych, którzy kochają muzyki tamtych lat, i z tamtego okresu, który
2: no pewnie,
1: był naszpikowany hitami, po prostu niezapominajkami.
3: What

0: Reklama. W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno znajdziesz olej do tarasów marki V33 o wysokiej odporności. Idealny do drewnianych tarasów i mebli ogrodowych. Chroni drewno przed wodą, promieniowaniem UV, zabrudzeniami i trudnymi warunkami pogodowymi. Podkreśla naturalne usłojenie drewna i zapewnia estetyczne matowe wykończenie. Od 22 do 30 czerwca z aplikacją Moja Mrówka kupisz taniej. Opakowanie 0,75 litra, tylko 49,99 zł. Przed promocją 60 zł. 99 groszy. 2,5 litra tylko 149 zł. Przed promocją 179 zł. 4,5 litra tylko 199 zł. Przed promocją 239 zł. Mrówka. Szybko, blisko, wszystko.
1: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
2: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
3: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
0: Reklama.
4: Trendy Radio. Dobry wybór.
5: Kim Wilde, UK.
6: UK. Słyszycie, moi drodzy, taką kultową listę dzisiaj dla was mamy, a będzie jeszcze lepiej. Ta brytyjska piosenkarka otwiera, słuchajcie, kolejne wielkie rozdziały w 90 godzinach. Obiecuję.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Summer is crazy.
2: No tak, tak. Summer is crazy. Twoje no wakacje najbardziej zwariowane, to już słyszałem o nich. A takie mniej zwariowane, takie, gdzie była nuda. No,
1: Marcin, od 3 lat jestem na nudzie.
2: Na nudzie jesteś.
1: Już trzeci rok mi leci.
2: To musisz pojechać na wakacje ze mną, słuchaj. Na pewno nudy nie będzie. Zgubisz się. A no, różne rzeczy tam się będą działy.
1: Ty byś za mną płakał, tyle powiem.
2: No tak, pewno.
1: Płakałbyś.
2: Aniu, wystarczyłoby odejść od ciebie na 10 minut i tak byś mnie już nie znalazła. Ani sama byś się nie odnalazła.
1: Ale znalazłby mnie jakiś Antonio.
2: A, no to w tym sensie, no, tak.
1: Zaprosiłby mnie na makaron.
2: Oczywiście. No, takich kilku nawet bym już mógł podać z głowy.
1: A, ja też.
2: Ja też. No. Pozdrawiamy twoich absztyfikantów.
1: Pozdrawiam.
2: Co? A, Summer is crazy, okej.
1: Okay. I Aleksja.
2: To może te wakacje będą zwariowane, słuchaj.
1: Tak myślisz?
2: No myślę. Poczak, zobaczymy. Widzę, że masz takie... Wakacje będą.
1: No ja tego nie widzę tego właśnie.
2: A ja wiem, że tak będzie.
1: Zobaczymy.
2: Tym bardziej, że jak powiedziałeś, gdzie jedziesz, to musi tak być.
1: Tak myślisz? Mm-hmm. A, no to niech będzie.
2: Było super, wróciłam.
1: Tak?
2: Tak.
1: Okej. To mam nadzieję, że tak będzie.

0: Wybijamy trendy, brzmienie wszechczasów dla ciebie.
1: Doktor Alban pojawia się na naszej antenie. Moi drodzy, od samego początku lat 90. kolega pojawił się w zestawieniu, słuchajcie, list przebojów na pierwszych miejscach. Miał pomysł, nie? Na siebie.
2: Miał.
1: Człowiek, który w ogóle studiował medycynę, miał być, no był chyba w jakiś tam czas dentystą, a później, proszę bardzo, moi drodzy, kariera muzyczna, ale w jego przypadku chyba to strzał w dziesiątkę był.
2: No też mi się tak wydaje.
1: Tak? Mhm. Poszłabyś?
2: Gdzie?
1: No w stronę inną niż twój fach.
2: Kto to wie?
1: No właśnie.
2: Kto to wie? Marcin, no życie nie da się przewidzieć.
1: Nie przewidzimy.
2: No nie przewidzimy, co nas spotka.
1: Nie przewidzisz.
2: Los bywa przewrotny.
1: No dokładnie tak.
2: Dlatego nie ma co chyba, wiesz, planować.

U nas usłyszysz hity wszechczasów. Are you ready to party? To trendy hity wszechczasów.

0: trendy brzmienia wszechczasów dla Ciebie.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Bezpośrednio po otrzymaniu zgłoszenia o pożarze, do jakiego doszło w jednym z domów w Starej Wsi, jako pierwsi na miejsce przyjechali brzozowscy policjanci. Z balkonu budynku funkcjonariusze sprowadzili dwójkę dzieci. Ich matka zdołała zejść sama. Po udzieleniu pomocy poszkodowanym jeden z policjantów wspólnie z właścicielem wrócił do zadymionego domu, z którego wynieśli znajdujące się tam zwierzęta, mówi starszy aspirant Joanna Baranowska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie.
3: Dzisiaj około godziny 1:00 dyżurny brzozowskiej komendy otrzymał zgłoszenie o pożarze, do jakiego doszło w jednym z domów w Starej Wsi. Na balkonie pierwszego piętra znajdowała się kobieta i dwójka dzieci. Funkcjonariusze, widząc w jak niebezpiecznej sytuacji się znajdują, natychmiast ruszyli z pomocą. Ich matka zeszła o własnych siłach. Policjanci udzielili 37-latce i jej dzieciom w wieku 10 i 6 lat pierwszej pomocy oraz przeprowadzili w bezpieczne miejsce. Funkcjonariusze ustalili, że kiedy doszło do pożaru, 44-letni właściciel domu spał na parterze. O tej sytuacji zaalarmowały go dzieci. Mężczyźnie udało się opuścić dom i wezwać pomoc. Właściciele przekazali mundurowym, że w środku pozostały jeszcze ich zwierzęta. Jeden z policjantów wspólnie z właścicielem wrócili do zadymionego budynku i wynieśli 5 psów.
4: Informujemy o tym, co ważne.
2: Najprawdopodobniej niezachowanie należytej ostrożności było przyczyną wypadku, do jakiego doszło na S19 w Jasionce. W zderzeniu 6 pojazdów rannych zostało 5 osób. Utrudnienia w ruchu trwały do późnych godzin nocnych, mówi podkomisarz Magdalena Żuk, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.
5: Funkcjonariusze wstępnie ustalili przyczynę wypadku. 51-letni kierujący dostawczym Mercedesem, jadąc prawym pasem ruchu S19 w kierunku Rzeszowa, najprawdopodobniej nie zachował należytej odległości od pojazdu poprzedzającego i najechał na Chevroleta, którym kierował 42-letni obywatel Ukrainy. Kolejno Chevrolet uderzył w Forda, a ten w ciężarowego DAFa. Następnie DAF zderzył się ze Skodą, która uderzyła jeszcze w Renault. W wyniku zdarzenia 6 pojazdów rannych zostało 5 osób. To 4 pasażerów Chevroleta i kierowca Forda.
2: Funkcjonariusze ustalili, że wszyscy kierujący byli trzeźwi.
4: To dzieje się blisko Ciebie.
2: Gmina Lesko otrzymała dofinansowanie w wysokości 150 tysięcy złotych na realizację innowacyjnego projektu społecznego. W ramach projektu powstanie ogólnodostępny ogród terapeutyczny dostosowany do potrzeb osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Znajdą się w nim m.in. podwyższone rabaty, strefy sensoryczne, miejsca odpoczynku, szerokie ścieżki pozbawione barier architektonicznych oraz altana przeznaczona do prowadzenia warsztatów i zajęć edukacyjnych. Zaplanowano zajęcia hortiterapeutyczne, warsztaty edukacyjne, działania ekologiczne oraz liczne aktywności międzypokoleniowe. Wspólna praca w ogrodzie, warsztaty i zajęcia integracyjne mają sprzyjać budowaniu więzi społecznych, przeciwdziałać samotności oraz wzmacniać aktywność mieszkańców. W czerwcu bieżącego roku we wszystkich szkołach podstawowych w gminie Nozdrzec odbyły się warsztaty edukacyjne poświęcone ochronie środowiska i odnawialnym źródłom energii. Program warsztatów został podzielony na 2 moduły – dla dzieci z klas 1-3 oraz starszych uczniów z klas 4-8. Zajęcia dla najmłodszych prowadzone przez Stowarzyszenie Ekoskop z Rzeszowa utrwaliły zasady segregacji odpadów oraz przedstawiły sposób postępowania z odpadami niebezpiecznymi, a także omawiały problem spalania odpadów w domu i negatywnym wpływie takich działań na środowisko.

0: Realizowana przez Łukasza Bieńka i Magnum Legend. To niepowtarzalna okazja, by zobaczyć setki niesamowitych ciężarówek w jednym miejscu. Ponad 100 ton czystej pasji i jedno wspólne hasło. Ciężarówki jadą dla Nikoli. Cały dochód ze zbiórki wspiera małą Nikolę Woźniak. Spotykamy się 27 i 28 czerwca 2026 roku w Bieczu, Załawie 106, obok stacji BP przy drodze krajowej numer 28. Rejestracja pojazdów już trwa. Napędzają nas sponsorzy: Premet Jurków, Janopol, Janusz Chremęga, MPMP, Marian Pater, Złombiała, Cadbud, TLC, Muszynianka oraz Noise Event. Do zobaczenia.
1: Reklama.
2: Trendy Radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.
3: DJ Bobo.
4: I celebrujemy, słuchajcie, miłość, tak?
3: Powiedzmy.
4: No, niech tak będzie.
3: Love is all around,
4: no,
3: tak.
4: Tak.
3: Ale moi celebrować drodzy, możemy później. I nawet wiem, jaki kawałek.
4: Moi drodzy, pomyliłem z Iwago. No co, no to nagranie też później się pojawi za chwilę. Szwajcarski disc jockey, bardzo, słuchajcie, zbliżony, jeśli chodzi o popularność, do wcześniejszego doktora Albana, który przygrywał nas bardzo często, jak upał z nieba, tak, i te kawałki was rozgrzewają mocno, nie?
3: No praży słoneczko,
4: tak, tak,
3: praży.
4: Tak. Ostatnio, słuchaj, byłaś smaży gdzieś, aż do dzisiaj cię głowa, że tak powiem.
3: Boli mnie łeb.
4: No właśnie, od czego? Od słońca? Mówiłem, nie wychodź, weź kapelusik.
3: I od słuchania głupot też.
4: Nie ubiorę kapelusika, bo odstają mi uszy. Nie ubiorę czapeczki, bo coś tam znowu.
3: No, mam trochę w sumie.
4: Nie myśl o tym. Ubierz czapeczkę, ubierz kapelusz i wyjdź.
3: Tak myślisz?
4: No jasne.
3: Ach, ty to jesteś, Marcin, niezastąpiony.
4: Kucyk nie będę miała gdzie upiąć. Jejku. Podnosi mi czapeczkę kucyk.
3: No tak.
4: Ludzie, jakie problemy.
3: Bo ty nie masz takich problemów, Marcin.
4: To będziesz miała podniesioną.
3: Tak?
4: No.
3: Świetnie.

0: Mr. President i Coco Jumbo.
1: Tak, Coco Jumbo to jest taki numer, słuchaj, na wakacje, który wydziera z butów.
0: No wiesz, na zimę on też jest dobry.
1: Chociaż dzisiaj jesteś, w czym jesteś?
0: No w
1: klapeczka, butek. To z klapeczek cię wydrze.
0: Wydrze? A to no z klapek nie musi wyrywać, dlatego że wystarczy wysunąć nogę, no to właśnie, cię nie wyrwie.
1: No właśnie, słuchajcie, numer, który robił, będzie furorę chyba zawsze na wakacje, zawsze na imprezowniach jest numerem absolutnie pierwszym.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: Żywago, no już masz celebrowanie tej miłości.
2: Słuchajcie, jeśli oczywiście czujecie się na siłach, to dajcie znać. A, słuchaj, informacje są tutaj, zapomnieliśmy.
1: No to jest zapomnienie. To jest twoja działka.
2: Team buty czy team klapeczki? No i proszę bardzo. Ania na przykład tylko w klapkach, panie Marcinie, bo klapki są po prostu lekkie, przewiewne i tak jakby się nic na nogach nie miało. Dzisiejsze piankowe są po prostu the best of. Andrzej, co pani by napisał? Nie, on tak nie napisał. On napisał, że po prostu lubi pełne buty, dlatego że często
1: co
2: ma...
1: Co pani? No... Pani, co mi tu pani?
2: No właśnie, bo on, słuchajcie, ma taką pracę, że musi, ale mam na kolego na dzieje, że oczywiście poza pracą to jednak można sobie pozwolić.
1: No trzeba.
2: Aneta, tylko klapki i szpilki.
1: Marcin, ale wiesz co, muszę coś
2: rzymskie
1: ci powiedzieć.
2: Buty? Patrz, to chodzi, co to znaczy rzymskie buty?
1: Ja na przykład
2: buty?
1: Wolę jak...
2: Co znaczy rzymskie
1: buty? No rzymianki.
2: Buty? Aha, rzymianki, okej. Okay. No to też klapeczki?
1: No takie klapkowe.
2: Przewiewne?
1: Przewiewne.
2: Okej.
1: Okay. Dobra, ale Marcin, wiesz, nie ściągaj klapek dzisiaj. Dobra?
2: Nie ściągnę.
1: Dobrze. Daj mi pożyć jeszcze w tym
2: studiu.
1: Wiecie,
2: o co chodzi, moi drodzy. Bo to jest nieodzowna, słuchajcie, właśnie przypadłość klapeczek.
1: Oj,
2: no to
1: tak.
2: Co? Celebrujemy miłość, tak?
1: Celebrujmy z żywego.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry czwartek.
1: Experience a never ending dream. No niekończący się sen, moi drodzy. Wydaje mi się, że w tym sezonie letnim no może być różnie z tymi snami, nie? Plaża, piaszczysta, dwoje zakochanych, jakaś miłość, nie? Kojarzy się z tym chyba lato, Marcin. Nie? No, nie jesteś zakochany?
2: Tak, tak. A może inaczej.
1: No.
2: Zakochanie niespełnione. Marzenie o kimś, którego, kogo nie będziesz
1: mogła nigdy mieć. Słuchajcie, moi drodzy, według badań, tak statystycznie...
2: Słuchajcie, nie, to nie
1: daj
2: tak
1: mi dokończyć.
2: Ja ci powiem,
1: no
2: jak
1: daj
2: było...
1: mi dokończyć. No
2: to sama mi o tym opowiadałaś, że marzyłaś o kimś, którego nigdy
1: badań,
2: nie mogłaś mieć.
1: Według badań, statystycznie, wolimy szukać partnerów właśnie na sezon zimowy, żeby nie czuć się samotnym, żeby mieć się do kogo przytulić. Jeszcze to jest taki smutny sezon, przyznajmy tak. sobie szczerze. A ten sezon letni to jest właśnie statystycznie, moi drodzy, sezon taki, w którym lubimy po prostu poznawać nowe osoby, jakieś, wiesz, przygody letnie.
2: Andrzej,
1: no?
2: Dokończyć?
1: Dokończ.
2: No i co? No i widzisz, no. Na marzeniach się skończyło.
1: Na marzeniach się skończyło.
2: Oby tak nie było, moi drodzy, w tych wakacjach.
1: No ale tak jest, no statystycznie podałam, jak jest.
2: Tak? Czyli statystycznie, że co? Że faktycznie nawiązuje się znajomości na zimę?
1: No, że prędzej, tak.
2: Tak?
1: Specjalnie, żeby nie czuć się samotnym.
2: Wiem.
1: Święta i te sprawy.
2: A w lecie to się...
1: Latem jest hulaj duże.
2: Moi drodzy, nie bierzcie przykładu z niej, bo wiecie,
1: ale
2: jak
1: to nie
2: będziecie...
1: za mnie, no przecież powiedziałam 3 razy, że to jest statystycznie, a ten dalej
2: nawet
1: swoje.
2: Nawet z wakacji nie wrócicie w klapkach, wam powiem, jak będziecie słuchać Ani.
1: Tak?
2: O butach nie mówię.
1: A jak będziecie słuchać Marcina, to w klapkach będziecie chodzić w zimie. To nie wiem, kogo lepiej.

0: Dziękujemy za dziś. Wakacje już niebawem, już niedługo. Także dopingujemy wszystkich tych w tych waszych pomysłach. Znowu team klapeczki się pojawi. Moja droga, kochana, droga słuchaczko, masz rację. Pośrodku trzeba to wszystko wypośrodkować. Raz tak, w zależności od pogody, panie Marcinie.
1: No pewnie.
0: Ale zobacz, wszyscy zwracali się dzisiaj do mnie.
1: No pięknie. A tu masz jeszcze jedno pozdrowienie.
0: No, no jest, no dobra, nie powiem.
1: To już o nie, to jest mocne.
0: Mocne, lepiej tego nie powiemy.
1: No nie powiem.
0: Nie powiemy tego. Lepiej tego nie mówmy.
1: Nie mówmy.
0: Moi drodzy, czasami tak jest, że do stacji radiowej przychodzą takie SMS-y, takie maile, takie wyjątkowe informacje.
1: Pikantne. No czasem właśnie. Nie możemy sobie na to pozwolić, ale uwierzcie, chcielibyśmy.
0: Pani Justynko, nie powiemy tego, nie możemy tak powiedzieć, bo byłoby ohoho, jeszcze trochę ho.
1: No byłoby ho, ho, ho. Dokładnie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Podziękowania dla Polaków przywiozła ukraińska premier do Gdańska. Podrobione karty zgonu w szpitalu południowym pod lupą śledczych. Klaruje się lista drużyn z awansem na mundialu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Premier Ukrainy Julia Sfyrydenko podziękowała Polakom za pomoc i chęć budowania wspólnej przyszłości w ramach Unii Europejskiej. Jej słowa padły w Gdańsku podczas otwarcia dwudniowej konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Szefowa ukraińskiego rządu zastępuje prezydenta Ukrainy, który do Polski na wydarzenie nie przyjechał z powodu napiętych ostatnio relacji między Kijowem a Warszawą, które to wywołał sam Zełenski, nadając ukraińskiej wojskowej jednostce imię bohaterów UPA, co spotkało się z krytyką w Polsce, a w konsekwencji z odebraniem mu przez polskiego prezydenta orderu Orła Białego. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie podrobienia w prosektorium warszawskiego szpitala południowego kart zgonu 20 osób, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie prokurator Piotr Skiba. Śledztwo dotyczy okresu od 22 sierpnia do 9 września zeszłego roku. Z afery w szpitalu południowym tłumaczy się już były prezes Rady Nadzorczej Placówki i jednocześnie burmistrz warszawskiego Ursynowa, gdzie mieści się szpital. Właśnie tam trwa nadzwyczajna sesja Rady Dzielnicy. Burmistrz Robert Kempa zarzeka się, że nie miał wiedzy o nieprawidłowościach w lecznicy i nie korzystał z tak zwanego saloniku VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej.
2: Nie docierały do mnie informacje o jakimkolwiek specjalnym pomieszczeniu wykorzystywanym przez pana Dawida Kacprzyka. Z pełną odpowiedzialnością informuję, że nigdy, podkreślam, nigdy nie skorzystałem z jakiegokolwiek świadczenia medycznego w szpitalu południowym.
1: W zeszłym tygodniu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zdecydował o odwołaniu poprzedniej Rady Nadzorczej szpitala. W nowej nie zasiadają już politycy. 7-letnia dziewczynka zginęła w pożarze domu jednorodzinnego w miejscowości Czarna Woda w powiecie starogardzkim na Pomorzu. Do pożaru doszło dziś rano. Przed przybyciem służb z płonącego budynku ewakuowały się 3 osoby, matka oraz 2 dzieci. Na koniec zaglądamy na mundial. Tu już sporo wiadomo o awansach z fazy grupowej piłkarskich mistrzostw świata. Pewny awans ma Brazylia, niespodziewany sukces odniosła Republika Południowej Afryki, a kompletnie nieudany występ zaliczyli Czesi. Dziś wieczorem i w nocy kolejnych 6 drużyn pożegna się z mundialem. Michał Waszkiewicz.
3: W pierwszej kolejce Republika Południowej Afryki wyglądała jak jedna z najsłabszych drużyn na mundialu, a tymczasem pokonała dziś Koreę Południową 1-0 i po raz pierwszy w historii awansowała do fazy pucharowej, mówi trener Hugo Broz.
4: I'm very proud.
3: Jestem dumny z postawy mojego zespołu i myślę, że daliśmy odpowiedź tym wszystkim krzykaczom z ostatnich tygodni, którzy uważali, że musimy coś się zmienić. Po raz pierwszy w historii z grupy wyszła także Kanada. Mimo porażki 1-2 ze Szwajcarią oraz Bośnia i Hercegowina po wygranej z Katarem 3-1. Coraz lepiej wygląda Brazylia, w której błyszczy Vinicius Junior. Strzelił Szkocji 2 gole i z 4 trafieniami jest tuż za Leo Messim w klasyfikacji strzelców. Warto odnotować, że na boisku w barwach Brazylii pojawił się dziś w końcówce Neymar po 3-letniej przerwie.
1: Dziś kończy się rywalizacja w grupach D, E i F. Pewnie awansu Amerykanie zmierzą się z Turcją, a Paragwaj zagra z Australią. Niemcy z Ekwadorem, a Curaçao z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Japonia ze Szwecją, a Tunezja z Holandią.
5: Ale Palma. 29 stopni w regionie Podkarpacia i Małopolski to aura na dzisiaj. W nocy też ciepło, bo 17, jutro jeszcze upalniej. 31 odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Sobota upalna, 33 stopnie, pełne słońce. W nocy ciepło, bo 17.
6: Reklama. Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru, przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.
7: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
8: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
9: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Marek, szefowa cię prosi.
11: Potem.
10: A teraz co robisz?
11: Walczę z potem.
10: Zrób to skutecznie.
11: Ale jak?
10: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
12: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
10: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
13: Castorama!
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
14: Tak?
13: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml, jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus, cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Reklama.
18: Granie na żądanie.
19: Zamawiaj ulubione hity, spraw niespodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy.i treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
5: Hello, hello. Oj, tak moi drodzy, no dzisiaj to się trochę przysmażymy, ale na pewno dobrymi hitami również. Tego na pewno nie zabraknie. Ale moi drodzy, pamiętajcie, żeby pić duże ilości wody. Nawadniajcie się. No, najlepiej z domu bez czapki nie wychodzić, jeżeli no, przebywacie na zewnątrz sporą część dnia, większą zdecydowanie. No bo niestety, ale no mimo tego, że kochamy ciepło, to niestety upały lubią też no nieźle nam namieszać w zdrowiu. Także dbajcie o siebie, a ja już teraz gorąco was zapraszam do udziału w programie i nie tylko, ponieważ mam dla was przygotowany super konkurs. Mianowicie do zgarnięcia 2 vouchery na dwuosobową kolację oraz 6 voucherów na lemoniadę w lokalu Kurka Wodna w Poleńczyku. Także moi drodzy, raz jeszcze przypomnę, do zgarnięcia 6 voucherów na lemoniadę, a także 2 vouchery na dwuosobową kolację w lokalu Kurka Wodna w Poleńczyku. No a wiadomo, zbliża się ten naprawdę świetny czas, kiedy wyjeżdżamy w weekend w Bieszczady, także dziubasy na pewno warto wziąć udział, szczególnie, że konkurs jest naprawdę mega przyjemny. Wystarczy wpisać waszym zdaniem 2 największe atrakcje Bieszczadów. Raz jeszcze przypomnę, wystarczy wpisać waszym zdaniem, jakie są 2 największe atrakcje Bieszczadów. Losowanie odbędzie się jutro po 17:00, z tym, że już teraz możecie wysyłać swoje SMS-y. Czekamy 7148 trendy.konkurs i właśnie wasze odpowiedzi. Zapraszam.

0: Słuchasz Trend Radia.
1: Zagrajcie Disco Lions i Team Nasze No Broke Boys dla Marcina w jego już nie wiem, które urodziny 100 lat życzą Ula i Marek. Marcinie, dużo, dużo zdrowia, uśmiechu, miłości, pogodę masz jak na zamówienie, także świętujcie. No ja wiem, że pewnie jesteście w pracy i no będzie ciężko, ale jak skończycie szybciej, no to właśnie trzeba świętować. A wiadomo, czwartulo to mini piątulo, no to już można. Disco.

0: Reklama. Myślicie o zakupie kostki brukowej, a może planujecie budowę ogrodzenia? Firma Juna z okazji swojego 25-lecia zaprasza Was na pierwszy festiwal kostki brukowej i ogrodzeń, na którym swoje produkty zaprezentują topowi producenci tacy jak Brookbet, Styrobud, Connect czy Forbet. Czekają na Was specjalne oferty, konkursy z nagrodami, pokazy nowości i eksperckie porady. Widzimy się już w piątek i sobotę 26 i 27 czerwca w Jaśle przy ulicy Piłsudskiego 41. W godzinach od 10 do 14. Juna to już 25 lat razem. Przyjdź, zainspiruj się i świętuj z nami.
1: Chcesz zadbać o drewno w ogrodzie, na tarasie albo przy domu? Wybierz impregnat do drewna Colorit 4,5 litra. Możesz go stosować między innymi na altany, pergole, płoty, ogrodzenia, drewniane elewacje, domki narzędziowe, meble ogrodowe oraz inne elementy drewniane na zewnątrz. Od 22 do 30 czerwca kupisz go taniej z aplikacją Moja Mrówka w Mrówce Jasło. Impregnat do drewna Colorit 4,5 litra. Teraz tylko 46,99 zł. Przed promocją 59,99 zł. Pobierz aplikację Moja Mrówka i kupuj taniej. Mrówka Jasła, ulica Floriańska 121. Szybko, blisko, wszystko.
0: Reklama.

Garcia Kalimba de Luna. Już lato, szkoda, że się nie jest w szkole. Pozdrawiam dawną ekipę od Damiana D. Oj tak, i 2 miesiące wolnego, a studenci mają nawet 3. Także, ach, rzeczywiście tak, człowiek dawniej narzekał, ale jak już przyszły te wakacje, to naprawdę było coś tak pięknego i niesamowitego. No i niestety to już nie wróci. Ale pozostają jedynie wspomnienia, nie? No, dorośli, na urlop też możemy się wybrać. Chociaż wiadomo, 2 tygodnie to nie 2 miesiące. Pozdrawiam.

0: najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.
1: Najlepsze życzenia z okazji rocznicy ślubu dla Łucji i Mateusza z Lichwina od córek z rodzinami. Pozdrowionka dla najlepszych prowadzących. Piosenka Magic Band. O, jak słodko. Dziękujemy bardzo. Oczywiście Łucji i Mateuszowi życzymy samych pięknych chwil w życiu. I oczywiście jeszcze więcej wspólnych lat razem i super historii przeżyć, ale tak będzie na pewno. I pozdrawiamy całą familię.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Kolizja z udziałem samochodu osobowego i hulajnogi elektrycznej zakończyła się mandatami dla matki i 12-letniego użytkownika jednośladu. Chłopiec poruszał się bez kasku ochronnego, a z uwagi na wiek nie powinien w ogóle kierować jednośladem. Do zdarzenia doszło w ubiegły piątek przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli. Mówi starszy aspirant Małgorzata Kania, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli.
2: Skierowani na miejsce policjanci ustalili, że kierujący Hyundaiem zatrzymał się przed przejściem dla pieszych, aby przepuścić użytkownika hulajnogi elektrycznej.

0: Słyszysz? Tak brzmi. Twój region.
1: Niedługo wakacje, a jednak jak je spędzić bezpiecznie i jak uniknąć zatruć pokarmowych? Przede wszystkim, chcąc uniknąć zakażenia na przykład gronkowcem czy salmonellą, należy zadbać o mycie rąk w ciepłej wodzie. O jakich zasadach musimy jeszcze pamiętać, mówi Jadwiga Wójtowicz, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach.
2: Najbardziej prozaicznym czynnością, którą możemy i powinniśmy wykonać, to jest przestrzeganie zasad higieny. Przede wszystkim myjemy ręce przed przystąpieniem do jakiegokolwiek przygotowania posiłku. Myjemy surowe owoce i warzywa. Dokładnie myjemy i przygotowujemy blat kuchenny czy deskę do przyrządzania posiłków. Ona też nie może być przypadkowa, wyciągnięta tak ad hoc, na przykład z bagażnika samochodu i zastosowana jako miejsce przygotowania posiłku. Szczególnie ważne jest też, aby oddzielnie przygotowywać posiłki z warzyw, mięsa i ryb.
1: Za zatrucie pokarmowe odpowiedzialne mogą być między innymi wirusy, bakterie, pasożyty czy toksyny gronkowca. 10 lipca w Dębicy odbędą się uroczystości poświęcone pamięci Polaków, którzy padli ofiarą zbrodni dokonanych przez organizację ukraińskich nacjonalistów, Ukraińską Powstańczą Armię oraz inne formacje nacjonalistyczne na terenach Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej. Organizatorami wydarzenia są miasto Dębica oraz Muzeum Regionalne w Dębicy. Narodowy Dzień Pamięci o Polakach ofiarach ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA został ustanowiony ustawą z 4 czerwca 2025 roku jako święto państwowe obchodzone corocznie 11 lipca. Data ta nawiązuje do wydarzeń określanych mianem Krwawej Niedzieli. Dębickie obchody rozpoczną się o godzinie 18 mszą świętą w intencji ofiar ludobójstwa, która zostanie odprawiona w kościele pod wezwaniem Krzyża Świętego i Matki Bożej Bolesnej w Dębicy. Następnie o godzinie 19 w parku przy Muzeum Regionalnym odbędzie się wykład profesora doktora habilitowanego Damiana Karola Markowskiego zatytułowany W cieniu Wołynia – antypolska akcja OUN i UPA w Galicji Wschodniej.
3: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem. Cena przed obniżką 24,99. A teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
7: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
8: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
9: Reklama. Halo, halo. Przypominam, że na naszej antenie nadal trwa konkurs do zgarnięcia 2 vouchery na 2-osobową kolację oraz 6 voucherów na lemoniadę w lokalu Kurka Wodna w Polańczyku, także dzióbki. Jeżeli nie macie planów na weekend, a chcecie wybrać się w Bieszczady, to będzie naprawdę warto. Raz jeszcze przypomnę, do zgarnięcia 2 vouchery na 2-osobową kolację i 6 voucherów na lemoniadę w lokalu Kurka Wodna w Polańczyku. Wystarczy, że napiszecie do nas SMS-a pod numer telefonu 7148trendy.konkurs i wasze odpowiedzi. Czyli tak naprawdę ta myśl przewodnia należy do was. Jakie waszym zdaniem są dwie największe atrakcje Bieszczadów? Także proszę kminić, ja czekam na wasze SMS-y. Jeszcze taka przypominajka ode mnie, że rozwiązanie

Rozwiązanie konkursu nastąpi jutro po godzinie 17. Także w tym czasie bądźcie z nami. No, musicie być czujni, musicie. Dobra, lecimy z pozdro dalej.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry czwartek.
1: Pozdrawiam moją narzeczoną Michalinę z Glinika Zaborowskiego. Kocham cię bardzo, od Rafała z Ludczy, piosenka Weekend, Halo tu Londyn. Oj, moi drodzy, tak, kierunek Londyn. Powiem wam szczerze, że ten hit, no, czasem siedzi w głowie. Cieszę się, że wybieracie takie utwory jeszcze w tak cudowną aurę. Michasia, specjalnie dla ciebie.

0: Trend Radio 101.9 i 95 i 2 FM.
1: Serdeczne pozdrowienia dla Agnieszki i specjalnie dla niej utwór Łez. Agnieszka, lato teraz też jest ciepłe i czasem pada. Oj tak, no niby coś w przyszłym tygodniu ma się delikatnie popsuć, ale lepiej jeszcze nie snuć takich chyba scenariuszy, nie? Cieszmy się tym, co mamy. Gramy.

0: Reklama.
1: Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno znajdziesz olej do tarasów marki V33 o wysokiej odporności. Idealny do drewnianych tarasów i mebli ogrodowych. Chroni drewno przed wodą, promieniowaniem UV, zabrudzeniami i trudnymi warunkami pogodowymi. Podkreśla naturalne usłojenie drewna i zapewnia estetyczne matowe wykończenie. Od 22 do 30 czerwca z aplikacją Moja Mrówka kupisz taniej. Opakowanie 0,75 litra, tylko 49,99 zł. Przed promocją 60,99 zł. 2,5 litra tylko 149 zł. Przed promocją 179 zł. 4,5 litra tylko 199 zł. Przed promocją 239 zł. Mrówka. Szybko, blisko, wszystko.
2: W sąsiedzie, gdy żar się leje z nieba, arbuza ci trzeba. W MPM mamy pyszną promocję na soczyste, dojrzałe arbuzy. Tylko 2,50 zł za kilogram. Tak, słodki arbuz na upał, do schłodzenia i na letnią przekąskę. W MPM teraz 2,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł za kilogram.
0: Reklama.
3: Color of my dreams dla Oli z okazji urodzin od kolegów i koleżanek. Ola, 100 lat dla Ciebie, dużo uśmiechu, radości i spełnienia wszystkich marzeń od całej redakcji Trendy Radia. Dobry utwór na urodziny, dobry.

Pozdrowienia dla ekipy chłopaków, którzy zmieniają dach u kolegi w grabownicy. Chłopaki, trzymajcie się mocno. Pozdrawiam, dedykuję piosenkę Jak ja nie lubię swojej roboty. Oj, tak, czasem, no właśnie, pogoda bywa pod tym względem trudna, jak pracujemy jeszcze na wysokościach i jak przygrzeje. Panowie, no ja mam nadzieję, że czapki z daszkiem przynajmniej macie na głowie. Dla wczorajszej solenizantki Janiny życzenia przesyła Andrzej z Gorlic. Janino, dużo, dużo miłości dla ciebie, uśmiechu i samych cudowności w życiu. No, niestety muszę przeprosić, bo nie zdążymy już zagrać, ale następnym razem, jak się przypomnicie, to na pewno piosenka poleci.

0: Bye, bye, bye. Do usłyszenia. Ja życzę oczywiście udanego dzionka. No, pamiętajcie, żeby pić dużo wody i będę o tym przypominać non-stop. Tak, dbajcie o swoje zdrowie. Filip Waćkowski. Przejmuję antenę. Heja.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Do Polski zbliża się fala ekstremalnych upałów. Najpierw doświadczą ich Niemcy. Prezydent Warszawy tłumaczy się na Radzie Miasta z afery szpitalnej. Na święto tańca ludowego jubileuszowe na początek lipca zaprasza Lublin. Agnieszka Trojanowska-Bis. Instytut Meteorologii wydał dla całego kraju ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej skali przed upałem. Alerty ważne są do jutrzejszego przedpołudnia. Póki co temperatura w dzień może dojść do 33 stopni, a w nocy do 20. Kulminacja upałów prognozowana jest jednak na niedzielę. Wówczas doświadczymy temperatury do 40 stopni lub nawet powyżej. Fala ekstremalnych upałów dochodzi już do Niemiec z powodu temperatur, które mają przekroczyć 40 stopni. Odwołany został już półmaraton w Hamburgu. Z ukłonem wobec pasażerów wyszła niemiecka kolej. Spółka Deutsche Bahn do końca czerwca umożliwia zwrot biletu, jeśli podróż wypada w trakcie upałów.

0: Rozgrzana do granic możliwości już dziś jest Warszawa, nie tylko z powodu temperatury powietrza, bo gorąco jest także na Radzie Warszawy z powodu afery w Szpitalu Południowym. Sesja poświęcona jest również absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego. W sprawie Szpitala Południowego chodzi nie tylko o zarobki, pojawiają się także inne poważne zarzuty dotyczące bezpieczeństwa zdrowia i życia pacjentów, a także standardów leczenia, mówi prezydent miasta Rafał Trzaskowski.
1: To musi zostać wyjaśnione do spodu. Bez żadnych ale, bez zamiatania czegokolwiek pod dywan, bez ochrony kogokolwiek ze względu na funkcje, znajomości czy też polityczne powiązania. Jeżeli te zarzuty się potwierdzą, osoby odpowiedzialne muszą ponieść konsekwencje. Jeżeli okażą się nieprawdziwe, konsekwencje powinni ponieść także ci, którzy je formułują.
0: Ale opozycji w Radzie Miasta to nie przekonuje. Politycy PiSu złożyli już wniosek o odwołanie trójki zastępców prezydenta Trzaskowskiego oraz przewodniczącej Rady z Koalicji Obywatelskiej Ewy Malinowskiej-Grupińskiej. Afera w Szpitalu Południowym była też tematem nadzwyczajnej sesji Rady Warszawskiego Ursynowa. To właśnie w tej dzielnicy znajduje się placówka i tam burmistrzem jest były już przewodniczący Rady Nadzorczej Lecznicy. Na nadzwyczajnej sesji pojawili się też oburzeni mieszkańcy dzielnicy. Część z nich skarżyła się na termin zwołania Rady i dziwiła, że doszło do niej dokładnie w tym samym momencie, w którym zebrała się Rada całej stolicy. Młodzi Ukraińcy nie dostaną już prawa pobytu w Danii. Tamtejszy rząd uznał, że zaostrza przepisy uchodźcom wojennym z Ukrainy, tym w wieku poborowym, czyli mężczyznom od 23 do 60 roku życia, którzy nie są zwolnieni z odbycia służby w ukraińskim wojsku. Jak podkreślił minister imigracji i integracji Danii, unikanie służby wojskowej osłabia zdolność Ukrainy do obrony przed atakami Rosji. Jubileuszowa 40. edycja międzynarodowych spotkań folklorystycznych rozpocznie się za kilkanaście dni w Lublinie. Wezmą w niej udział zespoły m.in. z Chile, Francji, Kirgistanu, Panamy i Słowacji. Koncerty będą odbywać się w Ogrodzie Saskim na Starym Mieście, a także w Szpitalu Dziecięcym, mówi dyrektor zespołu pieśni i tańca Lublin Wandy Kaniorowej, Bożena Baranowska.
2: Spotkania organizowane są pod auspicjami Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych Festiwali Sztuki Ludowej. Zapraszamy co roku około 8-10 zespołów zagranicy z najdalszych zakątków, ale oczywiście i sąsiadów.
0: Na międzynarodowe spotkania folklorystyczne Lublin zaprasza od 8 do 12 lipca.

0: gorąco w naszym regionie i tak będzie przez kilka najbliższych dni. Będzie nawet cieplej. Dziś 30 stopni w cieniu w Sanoku, Krośnie, Jaśle czy Gorlicach, 31 w Tarnowie i Dębicy. Nie spodziewajmy się opadów. W nocy z czwartku na piątek termometry na Podkarpaciu i w Małopolsce pokażą średnio 17 stopni.
1: Reklama. Wybierasz się na urlop i nie masz miejsca na swój bagaż? Firma Saba Sana z Głowienki oferuje sprzedaż i wypożyczenie bagażników i boksów dachowych. U nas znajdziesz także bagażniki bazowe i rowerowe, kufry i platformy rowerowe na hak, uchwyty narciarskie oraz haki holownicze. Oferujemy indywidualne podejście do klienta, fachowe doradztwo, konkurencyjne ceny, rabaty dla stałych klientów, montaż i przeszkolenie gratis. Saba San, Głowienka koło Krosna. Szczegóły 665 550 091 lub na sabasan.pl oraz Facebook.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet, z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Energofarm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
1: Jeśli chcesz kupić Quada bądź Crossa, zapraszamy do xmotors.pl, Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Miquelon, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl, Łajsce koło Jasła.
8: Mamy kłady dla każdego.
1: Zapraszamy.

0: meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Nie wszystko zależy od nas.
2: Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
1: Co się zmieniło?
2: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
3: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.

0: wychodzisz i oszczędzasz.
1: Reklama. Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trendy Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13:00.
2: Gorąca druga zmiana, czwartkowa druga zmiana. Jesteśmy po 13:00. Dziś będziemy mówić o zbliżających się wakacjach. W zasadzie to rok szkolny powoli, nawet nie powoli, ale już się kończy dzisiaj, bo jutro to tylko odebranie świadectw. O tym też będziemy wspominać. Wakacje, no już na ciągnięcie ręki. Mnóstwo wakacyjnych też hitów na 101.9 razy 95.2 FM. Teraz Venga Boys, We Are Going Ibiza.
3: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system.

0: Słuchasz Trendy Radia. Wybijamy trendy brzmienia w Jarosławiu.
1: Popołudnie trwa, czwartkowe popołudnie, 25 dzień czerwca. Dni coraz krótsze. No nie da się tego uniknąć. Już o 2 minuty krótszy dzień od najdłuższego. Imieniny obchodzą Dorota, Dawid, Jeremi, Paweł oraz Łucja. Wszystkiego najpiękniejszego. A lato będzie z nami jeszcze przez 89 dni i jutro rozpoczynają się wakacje. My nie robimy sobie przerwy od grania nawet na sekundę i wracamy do wyśmienitych przebojów.

0: Reklama. Myślicie o zakupie kostki brukowej, a może planujecie budowę ogrodzenia? Firma Juna z okazji swojego 25-lecia zaprasza Was na pierwszy festiwal kostki brukowej i ogrodzeń, na którym swoje produkty zaprezentują topowi producenci, tacy jak Brookbet, Styrobud, Connect czy Forbet. Czekają na Was specjalne oferty, konkursy z nagrodami, pokazy nowości i eksperckie porady. Widzimy się już w piątek i sobotę 26 i 27 czerwca w Jaśle przy ulicy Piłsudskiego 41. W godzinach od 10 do 14. Juna to już 25 lat razem. Przyjdź, zainspiruj się i świętuj z nami.
1: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
2: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
3: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
4: Chcesz zadbać o drewno w ogrodzie, na tarasie albo przy domu? Wybierz impregnat do drewna Colorit 4,5 litra. Możesz go stosować między innymi na altany, pergole, płoty, ogrodzenia, drewniane elewacje, domki narzędziowe, meble ogrodowe oraz inne elementy drewniane na zewnątrz. Od 22 do 30 czerwca kupisz go taniej z aplikacją Moja Mrówka w Mrówce Jasło. Impregnat do drewna Colorit 4,5 litra, teraz tylko 46,99 zł. Przed promocją 59,99 zł. Pobierz aplikację Moja Mrówka i kupuj taniej. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Szybko, blisko, wszystko.

Wrócę jeszcze na moment do kalendarza. Dzisiaj 25 dzień czerwca, oczywiście. Każdego dnia jest jakieś święto. Dziś dzień marynarza. No w naszym regionie to marynarzy za bardzo nie ma, ale z drugiej strony mimo wszystko znam takich, którzy nieźle popłynęli.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Bezpośrednio po otrzymaniu zgłoszenia o pożarze, do jakiego doszło w jednym z domów w Starej Wsi, jako pierwsi na miejsce przyjechali brzozowscy policjanci. Z balkonu budynku funkcjonariusze sprowadzili dwójkę dzieci. Ich matka zdołała zejść sama. Po udzieleniu pomocy poszkodowanym jeden z policjantów wspólnie z właścicielem wrócił do zadymionego domu, z którego wynieśli znajdujące się tam zwierzęta, mówi starszy aspirant Joanna Baranowska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie.
2: Dzisiaj około godziny 1 w nocy dyżurny brzozowskiej komendy otrzymał zgłoszenie o pożarze, do jakiego doszło w jednym z domów w Starej Wsi. Na balkonie pierwszego piętra znajdowała się kobieta i dwójka dzieci. Funkcjonariusze, widząc w jak niebezpiecznej sytuacji się znajdują, natychmiast ruszyli z pomocą. Ich matka zeszła o własnych siłach. Policjanci udzielili 37-latce i jej dzieciom w wieku 10 i 6 lat pierwszej pomocy oraz przeprowadzili w bezpieczne miejsce. Funkcjonariusze ustalili, że kiedy doszło do pożaru, 44-letni właściciel domu spał na parterze. O tej sytuacji zaalarmowały go dzieci. Mężczyźnie udało się opuścić dom i wezwać pomoc. Właściciele przekazali mundurowym, że w środku pozostały jeszcze ich zwierzęta. Jeden z policjantów wspólnie z właścicielem wrócili do zadymionego budynku i wynieśli 5 psów.
3: Informujemy o tym, co ważne.
1: Nad Polskę nadciągnęła fala upałów. Unikajmy w takich sytuacjach przebywania w pełnym słońcu. Każdy powinien pamiętać o wypijaniu dużej ilości płynów i unikać zbędnego wysiłku fizycznego. Największe ryzyko wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych dotyczy niemowląt i małych dzieci oraz osób w podeszłym wieku. A jak sobie radzą z upałami mieszkańcy Sanoka?
4: Trzeba ubrać dobrą czapkę, być bardzo dobrze ubrany w te upały. Trzeba się bardzo dużo nawadniać i być przygotowany.
5: Kocham ciepło. Ja z Hiszpanii przyjechałem właśnie, tak że tam dla mnie 30 parę stopni to jest cudowne.
6: Chodzimy się, napoje zimne pijemy, tak?
7: Jemy lody, pijemy szejki.
8: Ciężko jest, unikam słońca, bardzo mało chodzę po słońcu. No i klimatyzacja w domu to.
9: A ja piję dużo wody, kupiłam sobie pietruszkę na koktajl. Dbam o siebie.
10: Ja też piję dużo wody.
11: Odpoczywam sobie i stoję sobie w cieniu.
1: Podczas upałów ważne jest pamiętanie o nawodnieniu i wypijaniu co najmniej 2-3 litrów wody. W niedzielę na stadionie w Skołyszynie wystąpi Mała Armia Janosika. Wydarzenie organizowane jest w ramach uroczystych obchodów 40-lecia parafii pod wezwaniem świętego Józefa w Skołyszynie. Mała Armia Janosika słynie z niezwykle energetycznych występów. Na scenie prezentuje się jednocześnie kilkudziesięciu młodych artystów. Muzycy łączą tradycyjne motywy góralskie z nowoczesnymi aranżacjami, co gwarantuje niezapomniane widowisko dla całych rodzin, mówi ksiądz Grzegorz Czeluśniak, proboszcz parafii w Skołyszynie.
12: Bardzo serdecznie chciałbym zaprosić na koncert zorganizowany z okazji 40-lecia istnienia parafii. Koncert

0: aby zobaczyć setki niesamowitych ciężarówek w jednym miejscu. Ponad 100 ton czystej pasji i jedno wspólne hasło. Ciężarówki jadą dla Nikoli. Cały dochód ze zbiórki wspiera małą Nikolę Woźniak. Spotykamy się 27 i 28 czerwca 2026 roku w Bieczu, Załawie 106 obok stacji BP przy drodze krajowej numer 28. Rejestracja pojazdów już trwa. Napędzają nas sponsorzy: Premet Jurków, Janopol, Janusz Chramełga, MPMP, Marian Pater, Złombiała, Kadbut, TLC, Muszynianka oraz Noise Event. Do zobaczenia.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
6: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
5: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
7: Sali się nie poddają.
8: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
5: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
9: Ogień zszedł z boczem góry.
5: Awatar, ogień i popiół.
10: Stajemy do walki!
5: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Sąsiedzie, co dziś do obiadu? Pomidory. Co na kanapkę? Pomidory. A co w MPM na promocji? Pomidory. Tylko do środy te przepyszne pomidory malinowe z MPM kupisz w promocji po 4,50 zł za kilogram. Tak, to ponad 50% taniej. Porządne malinówki z MPM teraz tylko 4,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9,50.
14: Reklama.

0: Trendy Radio.
1: Trendy Informator.
2: Gminny Ośrodek Kultury w Ropie zaprasza do skorzystania z oferty wakacyjnej. W programie zajęcia kreatywne, malarskie, muzyczne, wakacje z technologią, będą także wycieczki. Ilość miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Muzyka, folklor i sportowa energia w jednym miejscu. Podczas zjazdu kapel ludowych w Dolinie Sanu odbędzie się bieg z przytupem Folkowa 5. Malownicza trasa poprowadzi drogami sołectw Mrzygłód i Chłomcza, oferując uczestnikom nie tylko sportowe wyzwania, ale również piękne widoki i wyjątkową atmosferę ludowego święta. Udział w biegu jest bezpłatny. Organizatorami wydarzenia są Gminny Ośrodek Kultury w Sanoku oraz Stowarzyszenie Sanok Biega. Wydarzenie odbędzie się 12 lipca w Mrzygłodzie.

Wakacje rozpoczynają się niby jutro, ale to tak naprawdę dzisiaj zabrzmi ostatni dzwonek. No bo wiadomo, jutro to tylko rozdanie świadectw, trzeba przyjść na galowo. Dzisiaj de facto ostatni dzień szkoły, dlatego też tak, drodzy uczniowie, przypominam, albo też rodzice, żeby dziś wyjąć kanapki z plecaka, bo jak zostaną tam do września, to mogą nawet wynaleźć koło.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Europa deklaruje pomoc Caracas po poważnym trzęsieniu ziemi. Swój order Ukraińcom odda Jarosław Kaczyński. To gest lojalności. Polacy chcą odpoczywać za zarobione pieniądze. Na wakacyjny urlop większość z nas nie weźmie kredytu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Na początek jednak informacja z ostatniej chwili. Na warszawskim lotnisku na Bemowie rozbiła się awionetka. Na miejscu jest straż pożarna, która gasi wrak. Póki co nie ma informacji o liczbie osób poszkodowanych. Pomoc po trzęsieniu ziemi w Wenezueli zadeklarowały europejskie państwa oraz Unia Europejska. W wyniku wstrząsów zginęły co najmniej 164 osoby, a ponad 970 jest rannych. Władze w Caracas podkreślają, że liczba ofiar wciąż rośnie. Wsparcie dla Wenezueli proponują również państwa azjatyckie, Indie, a także Chiny. Do trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,5 doszło o północy czasu polskiego. Najbardziej ucierpiał nadmorski stan La Guaira. Jarosław Kaczyński oddaje ukraiński order. Jak tłumaczy prezes PiS, to jego odpowiedź na to, co po odebraniu przez Karola Nawrockiego orderu Orła Białego Włodymirowi Zełenskiemu zrobili ukraińscy politycy.
2: Ja też zwrócę order. Order Jarosława Modrego, czyli ten tam najwyższy, tylko że ja nie mam pierwszej klasy, bo nie jestem prezydentem, tylko mam drugą. Zwrócę ten order, to będzie wyraz mojego stosunku nie tyle może do Ukraińców, co do tych elit ukraińskich, a z drugiej strony to jest akt lojalności wobec naszego prezydenta.
1: Prezydent Nawrocki odebrał order Orła Białego ukraińskiemu prezydentowi za to, że Zełenski nadał jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Następnie swoje odznaczenia do Polski odesłali także byli prezydenci Kuczma, Juszczenko i Poroszenko oraz wielu innych polityków z Ukrainy. Dwie sesje Rady Miasta i dzielnicy Ursynów zajęły się dziś aferą szpitalną w Warszawie. Na nadzwyczajnej sesji Rady Warszawskiego Ursynowa, gdzie mieści się Szpital Południowy, był Cezary Jaszczek. Czarku, powiedz nam, czego dowiedzieliśmy się od burmistrza?
3: Nie wiem, nie słyszałem, nie miałem informacji. W skrócie, to właśnie w ten sposób burmistrz Robert Kępa odpowiadał na wszystkie skandaliczne wątki afery w Szpitalu Południowym. Zarówno jeśli chodzi o działalność Dawida Kacprzyka, jak i słynny już salonik VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej.
4: Nie docierały do mnie informacje o jakimkolwiek specjalnym pomieszczeniu wykorzystywanym przez pana Dawida Kacprzyka. Ani nie znałem także wysokości jego zarobków.
3: W wyjaśnienia burmistrza nie wierzyli dzielnicowi radni. Przy okazji zarzucali mu, delikatnie ujmując, przepracowanie, bo Robert Kępa do niedawna pełnił różne funkcje w aż 5 miejscach.
5: Co w ogóle płacimy, to dodatkowe setki tysięcy złotych we wszystkich szpitalach i ZOZ-ach w Warszawie za rady nadzorcze.
6: Ciężko mi uwierzyć w to, że żadne echa tych licznych nieprawidłowości do pana nie docierały.
3: Mówili Jeremi Czarnecki z Nowej Lewicy i Karol Radziwiłł z Prawa i Sprawiedliwości.
1: Na nadzwyczajnej sesji pojawili się też oburzeni mieszkańcy dzielnicy. Część z nich skarżyła się na termin zwołania rady i dziwiła, że doszło do niej dokładnie w tym samym momencie, w którym zebrała się rada całej stolicy. Statystyczny Polak wyda na wakacje 2042 zł. To niemal 300 zł więcej niż rok wcześniej. Wynika z badania Wakacyjny Portfel Polaków. Większość z nas odpoczywać będzie za zarobione pieniądze. Bez kredytu na wakacje jedzie aż 80% pytanych.

0: Pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: To popołudnie naprawdę bardzo gorące. 31 stopni w cieniu pokazują termometry w okolicach Tarnowa. 30 w Krośnie, Jaśle, Sanoku czy Gorlicach. Kolejne dni będą jeszcze cieplejsze, jeszcze bardziej skwar nam da w kość. Jutro 31-32 w cieniu, a w sobotę i niedzielę nawet 34-35.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Nauka jazdy nie musi być stresująca. Szkoła kierowców Petrus zaprasza. Działamy na terenie Kołaczyc, Jasła, Brzostków, Rysztaka, Strzyżowa i Krosna. Zapraszamy także chętnych z innych miejscowości. Dojazd w umówione miejsce gratis. Uczymy defensywnej jazdy wszystkich pragnących zdobyć prawo jazdy, a także doświadczonych kierowców oraz seniorów. Od marca zapraszamy na kursy już 17-latków. Nauka jazdy Szkoła Kierowców Petrus. Telefon 535 635 313. Czekamy właśnie na Ciebie. Do zobaczenia.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
4: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
6: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.
7: Sąsiedzie, gdy żar się leje z nieba, arbuza ci trzeba. W MPM mamy pyszną promocję na soczyste, dojrzałe arbuzy. Tylko 2 zł 50 za kilogram. Tak, słodki arbuz na upał, do schłodzenia i na letnią przekąskę. W MPM teraz 2,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł za kilogram.
2: Reklama.
8: Zawsze trendy hity. Trendy radio.
1: To już po 14 popołudnie w Trend Radio. Britney Spears przed nami, Get Back. W tej godzinie wyjedziemy też na drogi Podkarpacia i Małopolski. Sprawdzimy, jak sytuacja na trasach naszego regionu.

0: Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trendy Radio. My zaglądamy za naszą zachodnią granicę do królestwa muzyki elektronicznej, czyli do Berlina. Stamtąd jest duet Junotas, który łączy elektronikę z popem i robią to naprawdę wyśmienicie. Teraz we wspólnym kawałku z Tobim Romeo, What It Feels Like. Tell me.

0: Reklama.
1: Mrówce Jasło i mrówce Pilzno znajdziesz olej do tarasów marki V33 o wysokiej odporności. Idealny do drewnianych tarasów i mebli ogrodowych. Chroni drewno przed wodą, promieniowaniem UV, zabrudzeniami i trudnymi warunkami pogodowymi. Podkreśla naturalne usłojenie drewna i zapewnia estetyczne matowe wykończenie. Od 22 do 30 czerwca z aplikacją Moja Mrówka kupisz taniej. Opakowanie 0,75 litra, tylko 49,99 zł. Przed promocją 60 zł. 99 groszy. 2,5 litra tylko 149 zł. Przed promocją 179 zł. 4,5 litra tylko 199 zł. Przed promocją 239 zł. Mrówka. Szybko, blisko, wszystko.
2: Pasja, która napędza do pomagania. Nadchodzi drugi zlot ciężarówek Polska Południe, organizowana przez Łukasza Bieńka i Magnum Legend. To niepowtarzalna okazja, by zobaczyć setki niesamowitych ciężarówek w jednym miejscu. Ponad 100 ton czystej pasji i jedno wspólne hasło. Ciężarówki jadą dla Nikoli. Cały dochód ze zbiórki wspiera małą Nikolę Woźniak. Spotykamy się 27 i 28 czerwca 2026 roku w Bieczu, Załawie 106 obok stacji BP przy drodze krajowej numer 28. Rejestracja pojazdów już trwa. Napędzają nas sponsorzy: Premet Jurków, Janopol, Janusz Chremęga, MPMP, Marian Pater, Złą Biała, Cadbud, TLC, Muszynianka oraz Noise Event. Do zobaczenia.
0: Reklama.
3: A może taki kącik kulinarny sobie tutaj wprowadzimy? Będzie wykwintnie, bo mam przepis od Anny Lewandowskiej. Uwaga, z jej książki, bardzo skomplikowany, cały przedstawię wam już teraz, jabłko z masłem orzechowym. Więc tak, bierzemy połówkę jabłka, łyżkę masła orzechowego, jabłko kroimy w plasterki i jemy z masłem orzechowym. Cały przepis z książki Anny Lewandowskiej. Smacznego, smacznego. I jakby były jakieś problemy z tym przepisem, to dzwońcie śmiało, ja wyjaśnię wszystko jeszcze.

0: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Pierwszym przystankiem w naszej podróży będzie Jasło. Musimy zwolnić na ulicy Lwowskiej, jadąc w stronę Ronda Solidarności. Na 17 stycznia też przystajemy, a i wolno na pozostałych dojazdach do Nogę z Gazu ściągamy również na ulicach w obrębie centrum Jasła oraz na Piłsudskiego przy skrzyżowaniu z ulicami Kasprowicza, Towarową i ulicą Przemysłową. 3 maja i Metzgera też trzeba troszkę zwolnić. W Gorlicach sporo zwalniamy na ulicy Parkowej i Bieckiej, także na Legionów i ulicy Stawiska. Nogę z Gazu ściągamy na Kościuszki oraz przy skrzyżowaniu Bieckiej z ulicą Skrzyńską, tym razem przy wyjeździe z Gorlic. Jedziemy teraz przez ulicę Krosna. Spowolnienia występują na obwodnicy, m.in. przy skrzyżowaniach ulicą Tysiąclecia, Czajkowskiego oraz na ulicy Bieszczadzkiej. W centrum miasta wolniej jedziemy nieco ulicami Korczyńską, Niepodległości, zwalniamy na Krakowskiej, Podwalu, Legionów i ulicy Bursaki. Sprawdźmy, co dzieje się w Sanoku. Zwalniamy przed rondem Beksińskiego oraz na skrzyżowaniu Bony z ulicą Przemyską, troszkę wolniej na ulicy Lipińskiego.
0: Śpieszy powoli, z trendy radiem. Zdążysz.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gmina Jedlicze pozyskała środki w wysokości ponad 62 tysięcy złotych. Grant zostanie przeznaczony na realizację usług społecznych, które obejmą świadczenie usług psychologicznych i poradnictwa prawnego na rzecz dzieci, rodzin biologicznych, rodzin zastępczych oraz osób sprawujących pieczę zastępczą. Projekt Premia Społeczna wspiera samorządy w rozwoju nowoczesnych i dostępnych usług społecznych, realizowanych we współpracy z podmiotami ekonomii społecznej. 23 czerwca Rada Miejska Jasła powołała Agnieszkę Jędrzejczyk na stanowisko skarbnika miasta Jasła. Nowa skarbnik posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu finansami publicznymi, w tym w zakresie rachunkowości oraz gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Swoje obowiązki obejmie 1 sierpnia. Decyzja Rady jest związana z koniecznością uzupełnienia wakatu na stanowisku skarbnika. Stanowisko skarbnika jest jedną z najważniejszych funkcji w strukturze samorządu. Do kluczowych obowiązków na tym stanowisku należą m.in. zapewnienie bezpieczeństwa finansowego miasta, prawidłowa realizacja budżetu oraz nadzór nad gospodarką finansową.
2: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: Wraz z nadejściem cieplejszych dni nadchodzi sezon burzowy. Musimy pamiętać, że porażenie piorunem najczęściej kończy się śmiercią lub kalectwem. Wyładowania atmosferyczne mogą spowodować pożar, uszkodzenie budynku czy spalenie instalacji elektrycznych wraz ze wszystkimi urządzeniami do niej podłączonymi. Dlatego burzę najlepiej przeczekać w domu lub innym bezpiecznym miejscu, mówi Marcin Betleja, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Rzeszowie.
3: Po pierwsze, pamiętajmy, aby słuchać aktualnych prognoz pogody w środkach masowego przekazu. Zawierają one ostrzeżenia przed groźnymi zjawiskami pogodowymi. W miarę możliwości nie wychodźmy z domu, a w domach i mieszkaniach pozamykajmy okna i drzwi. Pamiętajmy, aby usunąć z balkonów, tarasów i parapetów okien rzeczy, które mogą zostać zmuchnięte przez silny podmuch wiatru i zrobić komuś krzywdę. W trakcie nawałnic często dochodzi do uszkodzenia linii energetycznych, co skutkuje brakiem prądu. Należy sprawdzić, czy mamy w domu zapasowe oświetlenie, na przykład latarkę z bateriami oraz naładowany telefon komórkowy. Nie powinniśmy parkować samochodu pod drzewami, słupami i liniami energetycznymi oraz reklamami wielkopowierzchniowymi. Złamana gałąź, drzewo lub wywrócona reklama może przygotować

0: Goście. Reżyser Shane Black stworzył genialną czarną komedię kryminalną. Na ekranie zobaczymy fantastyczny duet prywatnych detektywów, w których wcielają się Ryan Gosling oraz Russell Crowe. Kolejny seans zaplanowano na 10 lipca o godzinie 21. Szczegółowa rozpiska jest dostępna na plakacie na naszej stronie internetowej trendyradio.pl.
1: Reklama. Myślicie o zakupie kostki brukowej, a może planujecie budowę ogrodzenia? Firma Juna z okazji swojego 25-lecia zaprasza Was na pierwszy festiwal kostki brukowej i ogrodzeń, na którym swoje produkty zaprezentują topowi producenci, tacy jak Brookbet, Styrobud, Connect czy Forbet. Czekają na Was specjalne oferty, konkursy z nagrodami, pokazy nowości i eksperckie porady. Widzimy się już w piątek i sobotę 26 i 27 czerwca w Jaśle przy ulicy Piłsudskiego 41. W godzinach od 10 do 14. Juna to już 25 lat razem. Przyjdź, zainspiruj się i świętuj z nami.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: Trend Radio.
1: Rozpoczyna się naprawdę gorący okres. Gorący okres pod względem temperatur. W niedzielę to nawet 35-36 stopni w cieniu. No i to teraz też jest taka zagadka. Czy jak wychodzimy spod prysznica, to po chwili jeszcze jesteśmy mokrzy? Czy już jesteśmy mokrzy? Pijmy dużo wody, a teraz potężny strumień przebojów. Wracamy do grania.

0: Reklama. Chcesz zadbać o drewno w ogrodzie? Na tarasie albo przy domu? Wybierz impregnat do drewna Colorit 4,5 litra. Możesz go stosować między innymi na altany, pergole, płoty, ogrodzenia, drewniane elewacje, domki narzędziowe, meble ogrodowe oraz inne elementy drewniane na zewnątrz. Od 22 do 30 czerwca kupisz go taniej z aplikacją Moja Mrówka w Mrówce Jasło. Impregnat do drewna Colorit 4,5 litra. Teraz tylko 46,99 zł. Przed promocją 59,99 zł. Pobierz aplikację Moja Mrówka i kupuj taniej. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Szybko, blisko, wszystko.
1: Wybierasz się na urlop i nie masz miejsca na swój bagaż? Firma Sabasan z Głowienki oferuje sprzedaż i wypożyczenie bagażników i boksów dachowych. U nas znajdziesz także bagażniki bazowe i rowerowe, kufry i platformy rowerowe na hak, uchwyty narciarskie oraz haki holownicze. Oferujemy indywidualne podejście do klienta, fachowe doradztwo, konkurencyjne ceny, rabaty dla stałych klientów, montaż i przeszkolenie gratis. Sabasan, Głowienka koło Krosna. Szczegóły 665 550 091 lub na sabasan.pl oraz Facebooku.
0: Reklama.

0: Miłego życia.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla ciebie w Krośnie.
2: Kochani, co gubimy w Uberze? Aplikacja przedstawiła taki raport i podzieliła się najdziwniejszymi zgubami w taksówkach. Uwaga, proteza z dwoma zębami. No tak, no z dwoma to nie szkoda, nie? Peruka z ludzkimi włosami, dozór elektroniczny na kostkę, proteza oka, tekturowy Jezus, zmywarka, implant miętnicy czy kajdanki. Gubiono też na przykład żywą rybę. No ktoś musiał nieźle popłynąć. So.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Tragiczny wypadek awionetki na warszawskim Bemowie. Ponad 1000 osób ucierpiało w trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Jest porozumienie podpisane przez Orlen i ukraiński Naftohaz. Agnieszka Trojanowska-Bis. Dwie osoby zginęły w wypadku awionetki na warszawskim Bemowie. Maszyna próbowała lądować, ale runęła na ziemię obok ośrodka szkolenia kierowców, mówi nadkomisarz Marta Sulowska z bemowskiej policji.
2: Policjanci przez cały czas zabezpieczają ten teren. Na miejscu również są strażacy, którzy prowadzą swoje działania. Te działania przez cały czas trwają.
1: Ranna prawdopodobnie została także postronna osoba. Rośnie bilans ofiar śmiertelnych podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Wstrząsy o magnitudzie ponad 7 nastąpiły zaraz po sobie i doprowadziły do zawalenia się wielu budynków. Tomasz Orchowski o szczegółach.
3: Co najmniej 164 ofiary śmiertelne i więcej niż 970 osób rannych. To najnowsze dane z Wenezueli, ale bilans może być znacznie bardziej tragiczny. Amerykanie szacują, że w czasie trzęsienia zginąć mogło nawet ponad 10 tysięcy ludzi. Do Wenezueli pomoc wysyłają kolejne kraje bardzo szybko. Gotowość wsparcia zadeklarował prezydent USA Donald Trump. Meksyk skieruje tam wyspecjalizowany personel ratowniczy i medyczny. Wesprzeć Wenezuelę zamierzają też Dominikana, Salwador czy Ekwador. Swoje ekipy wysyłają Francuzi czy Hiszpanie.
1: Do trzęsienia ziemi w Wenezueli doszło o północy czasu polskiego. Orlen i ukraiński Naftohaz podpisały w Gdańsku porozumienie dotyczące możliwości zwiększenia handlu LNG między spółkami oraz memorandum o współpracy w obszarze zrównoważonego rozwoju, przekazał płocki koncern. Porozumienia zostały podpisane podczas konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Na czas wakacji ma zwiększyć się liczba automatów do oddawania butelek kaucyjnych, ale tam, gdzie latem turystów jest najwięcej. Rozszerzenie sieci automatów zapowiedziała wiceminister klimatu Anita Sowińska. Potwierdziła również informacje dotyczące rozszerzenia systemu kaucyjnego jednorazowe opakowania szklane. Decyzja o zmianach w systemie ma nastąpić jednak dopiero we wrześniu. Dotychczas przez pół roku funkcjonowania systemu kaucyjnego zebrano 1 600 000 opakowań. Nie ma prezydenta i nie ma metra w Krakowie. Realny termin rozpoczęcia budowy podziemnej kolejki w stolicy Małopolski to lata 2040-45. Ocenił dziś Stanisław Kracik, pełniący funkcję prezydenta miasta do czasu wyboru nowego włodarza. Według ekipy odwołanego w majowym referendum prezydenta Aleksandra Miszalskiego z KO budowa metra miała rozpocząć się już około 2030 roku. Rzeka nie jest dobrym pomysłem na ochłodę w upały, ostrzegają służby. Na przykład w centrum Wrocławia Odra jest bardzo niebezpieczna, alarmuje prezes Dolnośląskiego WOPR-u Krzysztof Skrzyniarz.
4: Śródmiejski węzeł Odrze, gdzie jest Wyspa Słodowa, tam ona jest zwężana do kanału. W tej kanale rzeka płynie szybciej. Największy nurt jest pod lustrem wody. Jak ktoś padnie, nie będzie można wyjść na brzeg. Dlaczego? Dlatego, że tam są ściany pionowe.
1: WOPR-owcy przypominają też o noszeniu kamizelek ratunkowych podczas pływania supem czy kajakiem. Katarzyna Kawa nie przeszła eliminacji do wielkoszlemowego Wimbledonu. W trzeciej decydującej rundzie polska tenisistka przegrała z Amerykanką Kylo Day. Z eliminacji odpadła wcześniej Linda Klimowiczowa. W głównej drabince londyńskiego turnieju od poniedziałku Polskę reprezentować będą Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magda Linet i Magdalena Fręch. Pary pierwszej rundy poznamy jutro po losowaniu.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Tego popołudnia bardzo gorąco i bardzo duszno w naszym regionie. Termometry pokazują okolice 30 i to w cieniu. Zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy, jak i Tarnowie w nocy średnio 17-18 stopni. Jutro w trakcie dnia na Podkarpaciu i w Małopolsce 32 w cieniu i pełne słońce.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Myślicie o zakupie kostki brukowej, a może planujecie budowę ogrodzenia? Firma Juna z okazji swojego 25-lecia zaprasza Was na pierwszy festiwal kostki brukowej i ogrodzeń, na którym swoje produkty zaprezentują topowi producenci, tacy jak Brookbet, Styrobud, Connect czy Forbet. Czekają na Was specjalne oferty, konkursy z nagrodami, pokazy nowości i eksperckie porady. Widzimy się już w piątek i sobotę 26 i 27 czerwca w Jaśle przy ulicy Piłsudskiego 41. W godzinach od 10 do 14. Juna to już 25 lat razem. Przyjdź, zainspiruj się i świętuj z nami.
3: Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl, Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Michelin, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889-788-870. xmotors.pl, Łajsce koło Jasła.
4: Mamy quady dla każdego.
3: Zapraszamy.
5: Sąsiedzie, co dziś do obiadu? Pomidory. Co na kanapkę? Pomidory. A co w MPM na promocji? Pomidory. Tylko do środy te przepyszne pomidory malinowe z MPM kupisz w promocji po 4,50 zł za kilogram. Tak, to ponad 50% taniej. Porządne malinówki z MPM teraz tylko 4,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9,50.
6: Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.
2: Reklama.
7: Trendy z Tobą. I dla Ciebie.
1: Już teraz wracamy do grania. Jesteśmy po 15. Druga zmiana w Trendy Radio. Przed nami Bledka i jej Amnezja. Natomiast w tej godzinie na 101.9 oraz 95.2 FM też mnóstwo ofert zatrudnienia. Giełda pracy w Trendy Radio.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie. Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Ogłoszenie bezpłatne.
1: Oferty pracy dostępne to wytorze Urzędzie Pracy w Krośnie na dzień 19 czerwca 2026 roku. Asystentka samoobsługowy w Krosno, automatyczka służba utrzymania ruchu, jasło, barber Rymanów, drukarz, pomocnik drukarza Krosno, brygadista Halimaszyn, Sulistrowa.

0: Dziękuję bardzo.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Reklama.
3: Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru, przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.
4: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
5: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
6: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
7: W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno znajdziesz olej do tarasów marki V33 o wysokiej odporności. Idealny do drewnianych tarasów i mebli ogrodowych. Chroni drewno przed wodą, promieniowaniem UV, zabrudzeniami i trudnymi warunkami pogodowymi. Podkreśla naturalne usłojenie drewna i zapewnia estetyczne matowe wykończenie. Od 22 do 30 czerwca z aplikacją Moja Mrówka kupisz taniej. Opakowanie 0,75 litra, tylko 49,99 zł. Przed promocją 60 zł. 99 groszy. 2,5 litra tylko 149 zł. Przed promocją 179 zł. 4,5 litra tylko 199 zł. Przed promocją 239 zł. Mrówka. Szybko, blisko, wszystko.
2: Reklama.

0: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Wyjeżdżamy na drogi naszego regionu, ale najpierw raport policyjny.
2: Po godzinie 11 w Woli Dalszej w powiecie łańcuckim doszło do potrącenia rowerzysty. Jak wstępnie ustalili policjanci, kierujący jednośladem najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa kierującej Hyundaiem. Doszło do zderzenia, w wyniku którego rowerzysta doznał obrażeń i trafił do szpitala. A przed godziną 14 w Hadykówce doszło do kolizji Hyundaia i Hondy. W tym zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Z kolei około południa na drodze wojewódzkiej numer 985 w Skopaniu kierującym motocyklem najprawdopodobniej nie zachował należytego odstępu od poprzedzającego pojazdu i najechał na jego tył. Motocyklista wywrócił się na jezdnię z obrażeniami, został przewieziony do szpitala.
1: Mówił Bartosz Wilk z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Teraz sprawdźmy, jak jeździ się po ulicach poszczególnych miast. Najpierw jedziemy przez Jasło. Tłoczno robi się na ulicy Lwowskiej w stronę Ronda Solidarności oraz na ulicy 17 stycznia również w stronę Ronda Solidarności. Na ulicy Piłsudskiego przystajemy przed skrzyżowaniami z Kasprowicza, Towarową i ulicą Przemysłową. W centrum miasta uważajmy szczególnie na ulicach Kazimierza Wielkiego, Kościuszki, Szejnochy, Jagieły, spowolnienia na 3 Maja, Kołłątaja i ulicy Metzgera. Gorlice zwalniają przede wszystkim na ulicy Parkowej i Kościuszki. Nogę z gazu ściągamy na Mickiewicza, Legionów oraz ulicy Sienkiewicza. Przystajemy przed światłami na wyjeździe w stronę Klęczan. Jeżeli chodzi o Krosno, nogę z gazu ściągamy odcinkowo na obwodnicy, także na ulicach Korczyńskiej, Niepodległości, Bursaki, Legionów. Na Podwalu, Tkackiej i ulicy Krakowskiej też za bardzo nie rozpędzajmy się.
0: Śpieszy powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gmina Domaradz otrzymała pomoc finansową w wysokości 20 tysięcy złotych w ramach podkarpackiego programu odnowy wsi na lata 2026-2030. Przyznane środki zostaną przeznaczone na modernizację domu ludowego w Baryczy. W ramach przedsięwzięcia wykonane zostaną m.in. nowe okładziny ścienne i podłogowe, montaż armatury sanitarnej, modernizacja instalacji elektrycznej, wymiana oświetlenia oraz wyposażenie łazienki. W realizację zadania aktywnie włączą się również mieszkańcy Baryczy, wykonując część prac społecznie. Całkowita wartość zadania wynosi ponad 46 tysięcy złotych. W najbliższą sobotę odbędą się uroczyste obchody jubileuszu 80-lecia klubu LKS Zarszyn. W programie wręczenie odznaczeń, wyróżnień oraz dwa mecze pokazowe z udziałem byłych i obecnych zawodników LKS Zarszyn. Na uczestników czeka również wiele atrakcji towarzyszących, m.in. dmuchańce dla dzieci, strefa gastronomiczna, klubowe gadżety, fotobudka jubileuszowa oraz pokaz treningu piłkarskiego. Start o godzinie 14. Wysokie temperatury mogą stanowić śmiertelne zagrożenie. Policjanci apelują, aby podczas upalnych dni nawet na chwilę nie zostawiać w samochodzie dzieci i zwierząt. W takich sytuacjach wnętrze pojazdu bardzo mocno się nagrzewa, co może zagrażać ich życiu i zdrowiu. Policjanci apelują również o to, aby w trakcie upałów dobrze przygotować się do jazdy samochodem, mówi komisarz Ewelina Wrona z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
2: Przy upałach we wnętrzu pojazdu temperatura jest znacznie wyższa od tej na zewnątrz, dlatego pod żadnym pozorem nie pozostawiajmy nawet na krótką chwilę dzieci i zwierząt w pojazdach. Każdy, kto w gorący dzień zobaczy dziecko czy zwierzę zamknięte w samochodzie, natychmiast powinien zareagować i powiadomić policję. Liczy się każda minuta, każda jest bardzo cenna, dlatego kiedy widzimy, że dziecko znajdujące się w samochodzie jest spocone i nie może czekać na pomoc służb, nie bójmy się sami podejmować działań ratowania życia. Wybierając się w daleką podróż, warto zabrać ze sobą odpowiednią ilość płynów. W samochodzie powinna być butelka wody. Kiedy czujemy, że nasza koncentracja spada lub robi nam się słabo, zatrzymajmy się i odpocznijmy, abyśmy mogli bezpiecznie kontynuować.

0: samopoczucie. Trening stymuluje metabolizm, dzięki czemu organizm sprawniej zarządza energią i szybciej spala kalorie, nawet wtedy, gdy odpoczywamy, mówi Karolina Wolańska, trenerka personalna.
1: Pierwszą najważniejszą rzeczą to jest podjęcie decyzji, czyli decydujemy się na zmiany w swoim życiu, wyznaczamy sobie cel i skrupulatnie do niego dążymy. Trzeba sobie uświadomić najważniejszą rzecz, że decyzja to nie jest emocja, czyli po prostu decydujemy się, że coś zmieniamy w swoim życiu i realizujemy ten cel, prawda? No i tutaj nie ma wymówek, czyli jesteśmy zdyscyplinowani i każdego dnia dążymy do tego swojego celu.
0: Budowanie tkanki mięśniowej odciąża również stawy i kręgosłup, co jest kluczowe, jeśli spędzamy wiele godzin w pozycji siedzącej.
2: Reklama. Nauka jazdy nie musi być stresująca. Szkoła Kierowców Petrus zaprasza. Działamy na terenie Kołaczyc, Jasła, Brzostków, Rysztaka, Strzyżowa i Krosna. Zapraszamy także chętnych z innych miejscowości. Dojazd w umówione miejsce gratis. Uczymy defensywnej jazdy wszystkich pragnących zdobyć prawo jazdy, a także doświadczonych kierowców oraz seniorów. Od marca zapraszamy na kursy już 17-latków. Nauka jazdy Szkoła Kierowców Petrus. Telefon 535 630 5313. Czekamy właśnie na Ciebie. Do zobaczenia.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Marek, szefowa Cię prosi.
5: Potem.
4: A teraz co robisz?
5: Walczę z potem.
4: Zrób to skutecznie.
5: Ale jak?
4: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
6: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
7: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
8: Sąsiedzie, gdy żar się leje z nieba, arbuza Ci trzeba. W MPM mamy pyszną promocję na soczyste, dojrzałe arbuzy. Tylko 2,50 zł za kilogram. Tak, słodki arbuz na upał, do schłodzenia i na letnią przekąskę. W MPM teraz 2,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł za kilogram.
2: Reklama.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w radio.
1: Zajrzyjmy jeszcze na moment do sportu, tego, w którym idzie nam jednak trochę lepiej, bo na mundialu nas nie ma. Jesteśmy oczywiście za to w Lidze Narodów, siatkarskiej Lidze Narodów. Choć trzeba przyznać, nasi siatkarze w tym roku też mają swoje problemy. Wczoraj jednak odwrócili losy spotkania. Przegrywali już 0-2 z Belgią, a ostatecznie wygrali 3-2 po tiebreaku. No nieźle, nieźle. Dzisiaj zagramy natomiast z Turcją. Ja mam tylko takie pytanie. Panowie siatkarze, a wy piłki to nie chcielibyście też pokopać czasem?

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Ogłoszenie bezpłatne.
1: Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. Oferty pracy. Elektryk, Sanok. Informatyk, Sanok. Informatyk, Drawa Wołoska. Kierowca, Sanok. Malarz budowlany, Sanok. Monter instalacji grzewczej, Sanok. Murarz, Sanok. Nauczyciel, Sanok. Operator koparki, Sanok. Operator maszyn budowlanych, Sanok. Operator produkcji, Zagórz. Pomoc magazyniera, Sanok. Pracownik sprzątający, Sanok. Psychoterapeuta, nauczycielka, Sanok. Robotnik budowlany, Pielnia. Robotnik budowlany, Komańcza. Robotnik budowlany, Sanok. Sprzedawca, Desktop.
0: Ogłoszenie bezpłatne. Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Reklama.
2: Pasja, która napędza do pomagania. Nadchodzi drugi zlot ciężarówek Polska Południe, organizowana przez Łukasza Bieńka i Magnum Legend. To niepowtarzalna okazja, by zobaczyć setki niesamowitych ciężarówek w jednym miejscu. Ponad 100 ton czystej pasji i jedno wspólne hasło. Ciężarówki jadą dla Nikoli. Cały dochód ze zbiórki wspiera małą Nikolę Woźniak. Spotykamy się 27 i 28 czerwca 2026 roku w Bieczu, Załawie 106 obok stacji BP przy drodze krajowej numer 28. Rejestracja pojazdów już trwa. Napędzają nas sponsorzy: Premet Jurków, Janopol, Janusz Chremęga, MPMP, Marian Pater, Złombiała, Kadbut, TLC, Muszynianka oraz Noise Event. Do zobaczenia.
3: Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.
0: Reklama.

noc w Trendy Radio przenosimy się do początku XXI wieku, 25 czerwca 2001 roku. Na szczycie dwie wtedy wschodzące gwiazdy sceny pop, Kryśka Aguilera oraz Pink, wspólnie stworzyły hicior o nazwie Lady Marmalade.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: W katastrofie awionetki w Warszawie zginęły dwie osoby. Ustawa o statusie osoby najbliższej w związku trafi do prezydenta. W Kazimierzu Dolnym setki muzyków ludowych grają w dokładnie taki sposób jak dawniej. Agnieszka Trojanowska-Bis. Awionetka rozbiła się i zapaliła w pobliżu lotniska na Bemowie w Warszawie. Jak przekazała nam nadkomisarz Marta Sulowska, pożar został ugaszony, a strażacy zabezpieczają miejsce wypadku.
2: Wszystkie okoliczności tego zdarzenia będą sprawdzane. Śmierć poniosły dwie osoby, trzecia z osób została ranna i ta osoba została przetransportowana do szpitala.
1: Jak przekazali strażacy, samolot spalił się doszczętnie. Ofiary to dwie osoby, które były w środku. Na nagraniach zamieszczonych w mediach społecznościowych widać, że samolot spadł na teren Automobil Klubu Polskiego, gdzie znajduje się m.in. ośrodek szkoleniowy kierowców. Senat poparł ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu oraz ustawę ją wprowadzającą. To pierwsza w historii regulacja pozwalająca na formalizację związków jednopłciowych w Polsce. Ustawa zakłada, że dwie osoby pełnoletnie będą mogły uregulować przed notariuszem wspólność majątkową, obowiązek alimentacyjny czy prawo do mieszkania. Przepisy trafią jednak teraz do podpisu prezydenta Karola Nawrockiego. Jest akt oskarżenia przeciwko byłemu mężowi popularnej piosenkarki Doroty R., Emilowi S., poinformowała warszawska prokuratura. Chodzi o przywłaszczenie środków przeznaczonych na produkcję filmu. Sama artystka również usłyszała zarzut pełnomocnictwa w udaremnieniu zaspokojenia wierzycieli na kwotę ponad 12 milionów złotych. Oprócz piosenkarki i jej byłego męża aktem oskarżenia objęto również dwie inne kobiety. Dorocie R. grozi do 5 lat więzienia, pozostałym osobom do 10. Niech to będzie sygnał alarmowy dla prezydenta Warszawy, tak stołeczni radni Lewicy mówią o swoim braku zgody na udzielenie Rafałowi Trzaskowskiemu absolutorium. Przeciwni będą również radni PiS, ruchów miejskich i Konfederacji, jednak prezydent stolicy może być spokojny o wynik głosowania. Dzięki przewadze Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta trwającą w Pałacu Kultury sesję obserwuje Tomasz Węska.
3: No, uwagę radnych całkowicie zdominowała kwestia afery w Szpitalu Południowym i kładzie się ona cieniem na sesji rady, którą zaplanowano jako absolutoryjną, poświęconą stanowi miasta i wykonaniu budżetu. O braku zgody na absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego mówi radna Lewicy Agnieszka Diduszko-Zyglewska.
4: Mam nadzieję, że potraktuje to jako sygnał alarmowy.
3: Tyle, że za sprawą większości Koalicji Obywatelskiej w Radzie absolutorium to formalność, a równolegle o odwołanie Trzaskowskiego i Rady Miasta zamierza zawalczyć stołeczna operacja referendalna. Jej twórcy zapowiadają, że zbiórka podpisów, a właśnie o referendum w tej sprawie ruszy w lipcu.
1: Mężczyznę, który obrzucał kamieniami siedzibę Urzędu Skarbowego w Warszawie, zatrzymali policjanci. 33-latek z Pragi Północ zaatakował skarbówkę na warszawskiej Pradze. Uszkodził kilka okien. Działał z premedytacją, bo pod urząd przyszedł przygotowany z reklamówką pełną kamieni. Z mężczyzną wykonywane są obecnie dalsze czynności procesowe. Około 600 artystów ludowych bierze udział w 60. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych, który rozpoczął się dziś w Kazimierzu Dolnym. W programie oprócz konkursu są też targi sztuki ludowej, koncerty, warsztaty i potańcówki. Można przy okazji posłuchać ludowego repertuaru granego w pierwotnej, nieprzetworzonej formie na unikatowych instrumentach ludowych.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Noc z czwartku na piątek to na Podkarpaciu i w Małopolsce bardzo ciepła noc, średnio 17-18 stopni. Jutro w trakcie dnia skwar 32 w cieniu. Tyle pokażą termometry w Tarnowie i Dębicy, 31 w Sanoku, Krośnie i Jaśle, a w weekend będzie jeszcze cieplej, nawet 34-35 w cieniu, a o cień nie będzie łatwo.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Nauka jazdy nie musi być stresująca. Szkoła kierowców Petrus zaprasza. Działamy na terenie Kołaczyc, Jasła, Brzostków, Rysztaka, Strzyżowa i Krosna. Zapraszamy także chętnych z innych miejscowości. Dojazd w umówione miejsce gratis. Uczymy defensywnej jazdy wszystkich pragnących zdobyć prawo jazdy, a także doświadczonych kierowców oraz seniorów. Od marca zapraszamy na kursy już 17-latków. Nauka jazdy Szkoła Kierowców Petrus. Telefon 535 635 313. Czekamy właśnie na Ciebie. Do zobaczenia.
3: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Sąsiedzie, co dziś do obiadu? Pomidory. Co na kanapkę? Pomidory. A co w MPM na promocji? Pomidory. Tylko do środy te przepyszne pomidory malinowe z MPM kupisz w promocji po 4,50 zł za kilogram. Tak, to ponad 50% taniej. Porządne malinówki z MPM teraz tylko 4,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9,50.
6: Myślicie o zakupie kostki brukowej, a może planujecie budowę ogrodzenia? Firma Juna z okazji swojego 25-lecia zaprasza Was na pierwszy festiwal kostki brukowej i ogrodzeń, na którym swoje produkty zaprezentują topowi producenci tacy jak Brookbed, Styrobud, Connect czy Forbet. Czekają na Was specjalne oferty, konkursy z nagrodami, pokazy nowości i eksperckie porady. Widzimy się już w piątek i sobotę 26 i 27 czerwca w Jaśle przy ulicy Piłsudskiego 41. W godzinach od 10 do 14. Juna to już 25 lat razem. Przyjdź, zainspiruj się i świętuj z nami.
2: Reklama. Maksymalna dawka trendy hitów. Trendy Radio 101.9.
1: To już po 16:00 popołudnie trwa też nasza giełda pracy w Trendy Radio i w tej godzinie nie zabraknie również najciekawszych ogłoszeń z regionu. Do tego mnóstwo muzyki. Bolter, zaczekaj z tym do jutra.

0: jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Oferty pracy stały na dzień 19 czerwca 2026 roku. Specjalista do spraw umów i przygotowania produkcji. Miejsce pracy Gorlice. Specjalista do spraw techniczno-budowlanych. Miejsce pracy Szymbak. Kierownik robót instalacji sanitarnych. Praca na terenie kraju. Fizjoterapeuta. Miejsce pracy Męcina Wielka. Fizjoterapeuta. Miejsce pracy Wapienne. Kosmetolog. Miejsce pracy Gorlice. Nauczyciel pseudopedagog w oddziale przedszkolnym. Miejsce pracy Sitnica. Nauczyciel logopeda. Miejsce pracy Pagorzyna. Nauczyciel rewitalizacji osób z autyzmem. Miejsce pracy Lipinki. Nauczyciel praktycznej nauki zawodu. Miejsce pracy Gorlice. Nauczyciel religii. Miejsce pracy Binarowa. Osoba na stanowisku samodzielnego referenta. Miejsce pracy Gorlice. Młodszy specjalista. Miejsce pracy Gorlice. Spawacz. Miejsce pracy Szalowa. Osoba na stanowisku operatora lasera. Miejsce pracy Łużna. Pracownik budowlany. Elektromonter. Miejsce pracy Gorlice. Elektromonter. Miejsce pracy Gorlice. Pracownik, pomocnik elektromontera, magazynier, miejsce pracy Gorlice, fryzjer, miejsce pracy Gorlice, kucharz, miejsce pracy Śnietnica, osoba na stanowisku ślusarza, miejsce pracy Mszanka, osoba na stanowisku szlifierza, montera rurociągów gazowych, praca na terenie województwa małopolskiego, spawacz metodą TIG, miejsce pracy Rupica Polska, spawacz metodą MAG, miejsce pracy Rupica Polska, asystent kas samoobsługowych, miejsce pracy Gorlice. Sprzedawca, miejsce pracy Gorlice. Monter mebli, miejsce pracy Biecz. Kierowca samochodu ciężarowego kategorii C plus E, miejsce pracy teren kraju oraz Unii Europejskiej. Mechanik pojazdów samochodowych, miejsce pracy Krych. Dziękuję bardzo.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.

0: Reklama.
1: Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.
2: Chcesz zadbać o drewno w ogrodzie? Na tarasie albo przy domu? Wybierz impregnat do drewna Colorit 4,5 litra. Możesz go stosować między innymi na altany, pergole, płoty, ogrodzenia, drewniane elewacje, domki narzędziowe, meble ogrodowe oraz inne elementy drewniane na zewnątrz. Od 22 do 30 czerwca kupisz go taniej z aplikacją Moja Mrówka w Mrówce Jasło. Impregnat do drewna Colorit 4,5 litra. Teraz tylko 46,99 zł. Przed promocją 59,99 zł. Pobierz aplikację Moja Mrówka i kupuj taniej. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Szybko, blisko, wszystko.
3: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
4: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
5: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
6: Wybierasz się na urlop i nie masz miejsca na swój bagaż? Firma Sabasan z Głowienki oferuje sprzedaż i wypożyczenie bagażników i boksów dachowych. U nas znajdziesz także bagażniki bazowe i rowerowe, kufry i platformy rowerowe na hak, uchwyty narciarskie oraz haki holownicze. Oferujemy indywidualne podejście do klienta, fachowe doradztwo, konkurencyjne ceny, rabaty dla stałych klientów, montaż i przeszkolenie gratis. Sabasan, Głowienka koło Krosna. Szczegóły 665 550 091 lub na sabasan.pl oraz Facebooku.
0: Reklama.
7: Um, dois.

0: Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Cały czas gramy oczywiście trendy, brzmienie. You Not Us to mistrzowie połączenia elektroniki z popem, mistrzowie też wakacyjnych hitów. I teraz kawałek, który naprawdę potrafi wciągać. You Not Us, Janiek Senek, Narcotic. So you face it with a smile. There is no need to

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: 10 lipca w Dębicy odbędą się uroczystości poświęcone pamięci Polaków, którzy padli ofiarą zbrodni dokonanych przez organizację ukraińskich nacjonalistów, Ukraińską Powstańczą Armię oraz inne formacje nacjonalistyczne na terenach Kresów Wschodnich II Rzeczpospolitej. Data ta nawiązuje do wydarzeń określanych mianem Krwawej Niedzieli, kiedy 11 lipca 1943 roku doszło do skoordynowanych ataków na polską ludność zamieszkującą około 100 miejscowości na Wołyniu. Dębickie obchody rozpoczną się o godzinie 18:00 mszą świętą w intencji ofiar ludobójstwa, która zostanie odprawiona w kościele pod wezwaniem Krzyża Świętego i Matki Bożej Bolesnej w Dębicy. Następnie o godzinie 19:00 w parku przy Muzeum Regionalnym odbędzie się wykład profesora doktora habilitowanego Damiana Karola Markowskiego. Mościckie Centrum Medyczne w Tarnowie otrzymało niemal 600 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój podstawowej opieki zdrowotnej. Placówka planuje zakup aparatu USG, 7 holterów ciśnieniowych oraz 6 holterów EKG. Sprzęt będzie wykorzystywany w diagnostyce chorób układu krążenia, które należą do najczęściej występujących schorzeń przewlekłych. Projekt obejmuje również zakup elektronicznych stetoskopów, pantomu, do nauki samobadania piersi oraz specjalistycznego manekina wykorzystywanego podczas edukacji zdrowotnej i zajęć przygotowujących do rodzicielstwa. Część środków zostanie przeznaczona na rozwój infrastruktury informatycznej. Przewidziano także modernizację pomieszczeń poradni podstawowej opieki zdrowotnej. Miasto Krosno podpisało umowę nieodpłatnego przekazania sprzętu dla szkół w ramach dofinansowania z KPO. Celem inwestycji jest poprawa kompetencji cyfrowej uczniów i nauczycieli oraz wyrównywanie szans edukacyjnych w Polsce. Sprzęt, który został dostarczony, ma wyrównywać poziom wyposażenia szkół w nowoczesny sprzęt, a tym samym zniwelować różnice w dostępie do nowoczesnych technologii. Inwestycja ma poprawić jakość edukacji w Polsce, wyposażając szkoły w nowoczesne narzędzia, które przygotowują uczniów do wyzwań współczesnego świata. Łączna wartość sprzętu przekazanego gminie miasto Krosno wyniosła ponad 2 miliony złotych.
2: To dzieje się blisko ciebie.
1: Pierwsza letnia potańcówka na krośnieńskim rynku już za nami. Serce miasta zmieniło się w parkiet pod gołym niebem, a mieszkańcy Krosna udowodnili, że potrafią się bawić z ogromną energią. Wydarzenie przyciągnęło tłumy miłośników tańca w każdym wieku. Imprezę rozkręcił doskonale znany lokalnej publiczności DJ Capon Junior. W jego setach pojawiły się największe hity muzyki tanecznej, klasyki z minionych dekad oraz nowoczesne, dynamiczne rytmy.
3: Cześć, jestem Kuba. Możecie mnie znać pod pseudonimu DJ Capone Junior, Capone po ojcu. Rozpoczynamy kolejną wspólną imprezę z potańcówkami krośnieńskimi. Zaczynamy od ludzi starszych, od ludzi, którzy przyszli sobie faktycznie potańczyć w parach. Głównie staramy się trafiać z muzyką młodzieżową w młodzież.

0: tamtym roku DJ Yuri, DJ Kusy, DJ Sayo, DJ Kery. Niezmienna, najlepsza ekipa z Krosna. Mamy nadzieję, że na pewno będziecie się przy nich bardzo dobrze bawić.
1: Kolejne krośnieńskie potańcówki na rynku będą odbywać się regularnie w każdą środę wakacji do 26 sierpnia.
2: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Pasja, która napędza do pomagania.
5: Nadchodzi drugi zlot ciężarówek Polska Południe, organizowana przez Łukasza Bieńka i Magnum Legend. To niepowtarzalna okazja, by zobaczyć setki niesamowitych ciężarówek w jednym miejscu. Ponad 100 ton czystej pasji i jedno wspólne hasło. Ciężarówki jadą dla Nikoli. Cały dochód ze zbiórki wspiera małą Nikolę Woźniak. Spotykamy się 27 i 28 czerwca 2026 roku w Bieczu, Załawie 106 obok stacji BP przy drodze krajowej numer 28. Rejestracja pojazdów już trwa. Napędzają nas sponsorzy: Premet Jurków, Janopol, Janusz Chremęga, MPMP, Marian Pater, Złombiała, Kadbud, TLC, Muszynianka oraz Noise Event. Do zobaczenia.
2: Reklama.

Czwartkowe popołudnie trwa, moi drodzy, jutro rozpoczynają się wakacje, a w wakacje jeszcze podczas upalnych temperatur na pewno będziemy wyjeżdżać bliżej, dalej, no żeby trochę schłodzenia nad wodą zaznać. Tylko gdzie się można kąpać, gdzie są ratownicy i gdzie woda jest regularnie badana przez sanepid, jeżeli wybieramy się nad wodę, czy to nad jezioro, czy gdzieś dalej, na przykład nad morze. Warto sprawdzić, jaka nas tam jakość wody zastanie. Jak to zrobić? Po raz kolejny w tym roku sanepid uruchomił specjalny serwis kąpieliskowy. serwiskąpieliskowy.pl. Tam znajdziemy informacje właśnie o strzeżonych kąpieliskach. Znajdziemy też tam informacje o wynikach badań wody. A ta przez całe lato będzie regularnie sprawdzana. Wracamy do grania i śmigamy przez te czwartkowe popołudnie.

0: Trendy Radio. Reklama.
1: Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru, przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.
2: Sąsiedzie, gdy żar się leje z nieba, arbuza ci trzeba. W MPM mamy pyszną promocję na soczyste, dojrzałe arbuzy. Tylko 2,50 zł za kilogram. Tak, słodki arbuz na upał, do schłodzenia i na letnią przekąskę. W MPM teraz 2,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł za kilogram.
0: Reklama.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Trendy Informator.
2: 27 i 28 czerwca gmina Brzozów zaprasza na wyjątkowy 6. festiwal Baw się z nami w Brzozowie. Przed nami 2 dni pełne muzyki, rozrywki i atrakcji dla całych rodzin. Co na nas czeka w ten letni weekend? W sobotę odbędą się koncerty Dia oraz Wadstoja. Na zakończenie dnia zaplanowano dyskotekę pod gwiazdami z DJ Kary. W niedzielę natomiast odbędzie się festiwal dmuchańców oraz kino plenerowe, a wielki finał festiwalu zagra zespół Aptekarze. Przed nami kolejna edycja wakacyjnych potańcówek pod gołym niebem w gminie Nowy Żmigród. Już od 4 lipca GOG zaprasza mieszkańców i gości do wspólnej zabawy podczas cyklu plenerowych spotkań tanecznych organizowanych w różnych miejscowościach gminy. Potańcówki odbędą się 4 lipca w Nienaszowie, 18 lipca w Łężynach, 22 sierpnia w Gorzycach, 5 września w Kątach. Wielki finał zaplanowano na 26 września na rynku w Nowym Żmigrodzie.

0: Trend Radio 101,9 i 95 i 2 FM.
1: Czwartkowe popołudnie, kilka minut do 17:00 i oczywiście przed nami świeżutkie wiadomości z kraju i ze świata. Ekspres informacyjny w Trend Radio. Filip Waćkowski, dziękuję za dziś. W drugiej zmianie słyszymy się jutro, ale jeszcze dziś na 101,9 oraz 95 i 2 FM. Oczywiście mnóstwo muzycznych wrażeń. Zrób głośniej, koniecznie.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Setki kolejnych kontroli w szpitalach prowadzi Narodowy Fundusz Zdrowia. Śmiertelny wypadek awionetki przejmie Komisja Badania Wypadków Lotniczych. 59 lat to jeszcze nie wiek na emeryturę, uznał japoński piłkarz. Agnieszka Trojanowska-Bis, szef Narodowego Funduszu Zdrowia, przekazał, że trwa 450 kolejnych kontroli i postępowań sprawdzających w szpitalach. Filip Nowak podkreślił, że NFZ przeprowadza kontrole w placówkach po wszelkich skargach i doniesieniach, również medialnych. Chodzi m.in. o informacje portalu Zero.pl, według których lekarz Dawid Kasprzyk, były już koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a także były radny KO warszawskiej dzielnicy Ursus, miał w trakcie specjalizacji zarobić w ubiegłym roku 1 600 000 zł. Na prowadzonym przez niego oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki. Komisja Badania Wypadków Lotniczych jest w drodze na lotnisko na warszawskim Bemowie, gdzie rozbił się niewielki samolot. Zginęły dwie osoby, a jedna została ranna. Według nieoficjalnych informacji samolot leciał z Wrocławia, należał do prywatnej firmy zajmującej się handlem nieruchomościami. Spadł na teren automobil klubu tuż przed pasem lotniska. Koniec roku szkolnego już jutro, a Związek Nauczycielstwa Polskiego nie wyklucza zaostrzenia protestu w sprawie podwyżek. To skutek wczorajszego spotkania z resortem edukacji, bo zdaniem ZNP rządowa propozycja, żeby w przyszłym roku pensje nauczycieli wzrosły jedynie o 3%, jest nie do zaakceptowania, mówi szef łódzkiego oddziału Związku Marek Ćwiek.
2: To nie jest podwyżka, to jest tylko wyrównanie inflacyjne.
1: Początkujący nauczyciel zarabia około 4 000, a dyplomowany około 5 000 na rękę. Decyzję w sprawie protestu ZNP ma podjąć do 30 czerwca. Ukraińskie drony dalekiego zasięgu zaatakowały bazę paliwową w Rosji w odległości 300 km od linii frontu w kraju krasnodarskim i dwie rafinerie położone około 1 500 km od linii frontu w Ulfie w Rosji, poinformował prezydent Ukrainy. To zakłady należące do kluczowych dla rosyjskiego sektora paliwowo-energetycznego. Zaglądamy teraz na mundial. Amerykanie i Niemcy powalczą o trzecie z rzędu zwycięstwa na mundialu, a Turcja i Tunezja spróbują godnie pożegnać się z turniejem. Przed nami decydujące starcia w kolejnych trzech grupach, o czym Michał Waszkiewicz.
3: Amerykanie grają świetnie. Po dwóch efektownych zwycięstwach zapewnili sobie pierwsze miejsce w grupie. Trudno jednak zakładać, że przed własnymi kibicami odpuszczą mecz z żegnającą się z turniejem Turcją, mówi selekcjoner Mauricio Pochettino. Nie mam wątpliwości, że Turcja się nam postawi. My oczywiście mamy już awans, ale w tym ostatnim meczu chcemy wygrać.
4: Of course, we are qualified, but we want to win.
3: O awanse z tej grupy zagrają dziś Australia i Paragwaj. W grupie E Niemcy zmierzą się z Ekwadorem, a Wybrzeże Kości Słoniowej z Curaçao. Debiutanci wciąż mają szansę na awans, a kciuki trzymają za nich Holendrzy, mówi pomocnik Ryan Grafenberg. To świetna sprawa. Uważam, że Curaçao dobrze zaprezentowało się w swoim ostatnim meczu. Zdobyli punkt, więc mam nadzieję, że w tym ostatnim spotkaniu zdobędą 3. Holendrzy też dziś wyjdą na boisko, zagrają z żegnającą się z turniejem Tunezją. W drugim meczu w tej grupie Japonia zmierzy się ze Szwecją.
1: W reprezentacji nie gra już od 26 lat, ale 59-letni japoński piłkarz postanowił kontynuować karierę. Kazuyoshi Miura, były reprezentant Japonii, przedłużył właśnie o rok kontrakt z trzecioligowym klubem Fukushima United. Obiecał, że będzie trenował z pasją i dawał z siebie wszystko każdego dnia, by pomóc drużynie awansować do drugiej ligi.
5: Jak to ci zimno? O czym ty mówisz?
6: Trochę mi tak zimno, Marcin.
5: Dlaczego?
6: No, klima jest za bardzo podkręcona.
5: Bo tak
6: ja
5: zawsze
6: mówię.
5: Tak wy ustawiasz, że po prostu czy
6: ja?
5: W samochodzie, czy gdzieś.
6: Marcin, to ty ustawiłeś, mimo że prosiłam.
5: Później, teraz wyjdę i co? I mnie, wiesz.
6: No, mnie zawieje.
5: Ciebie zawieje?
6: Zawieje mnie, przez ciebie.
5: Ty jesteś rozwiana od samego poranka
6: no
5: dzisiaj,
6: tak,
5: nie wiem dlaczego.
6: Tak,
5: co to
6: no,
5: się wydarzyło w tym życiu? Tak
6: widzę
5: jest.
6: Właśnie, kto tu jest rozwiany po włosach bardziej, ja czy
5: 5
6: ty?
5: 5 po 17. Moi drodzy, czas na informacje o prognozie pogody. 17 tak kresek i zachmurzenie małe. Tak, dzisiaj w nocy, więc bardzo ciepła noc, a jutro...
6: Ale jutro upalnie, 31 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy, w Gorlicach. Sobota jeszcze cieplejsza, 33 stopnie, moi drodzy, i w nocy też ciepło, bo 17.
5: Ale zobacz, niedziela i sobota, 35 o, wow. stopni nawet w
6: no,
5: niedzielę, w poniedziałek, no, może dobijemy nawet do 40. Oby nie, ja jestem za tym, żeby nie dobić, a ty?
6: No, powiem ci, że...
5: No chciałabyś.
6: Chciałabym chyba.
5: Ejku, ty jesteś po prostu ekstremum, w całej
6: ale to
5: okazałości.
6: Wiesz, mi się marzy, żeby tak wskoczyć
5: marzy ci się.
6: Do wody.
5: To mi się marzy tak, torebka ci się marzyła wczoraj taka.
6: No.
5: Marzy ci się wyjazd, wiesz gdzie, nie powiem
6: no
5: gdzie,
6: tak,
5: bo to
6: tak,
5: po prostu
6: Marcinie.
5: To jest, to co ty chcesz polecieć, to jest druzgo... są druzgocze budżety. O, tak
6: jak
5: powiem.
6: Tobie się podobały klapeczki skórzane, to nic nie mówiłam.
0: Reklama. Myślicie o zakupie kostki brukowej, a może planujecie budowę ogrodzenia? Firma Juna z okazji swojego 25-lecia zaprasza Was na pierwszy festiwal kostki brukowej i ogrodzeń, na którym swoje produkty zaprezentują topowi producenci, tacy jak Brookbet, Styrobud, Connect czy Forbet. Czekają na Was specjalne oferty, konkursy z nagrodami, pokazy nowości i eksperckie porady. Widzimy się już w piątek i sobotę 26 i 27 czerwca w Jaśle przy ulicy Piłsudskiego 41. W godzinach od 10 do 14. Juna to już 25 lat razem. Przyjdź, zainspiruj się i świętuj z nami.
7: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
8: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
7: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
8: 795 216 523.
7: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
0: Reklama.
9: Trendy Radio. Przepis na dobry czwartek.
0: Słuchasz Trendy Radio.
5: Czwartek dzisiaj. Ja nawet nie zobaczyłem, że to jest czwartek.
6: No w sumie taki mini piątulo, nie?
5: Tak, tak, tak. I mam nadzieję, że bardzo polubicie, słuchajcie, na wakacjach raz, że czas wolny. Niektórzy już...
6: Marcin, to nie tylko na wakacje się lubi czas wolny. Chociaż wakacje mają to do siebie, że się krótko jest.
5: Trochę stonować, że tak powiem, gadanie o wakacjach, wiesz? Bo dostajemy dużo maili, wiesz, jak, o jakiej treści,
6: wiem,
5: nie?
6: Wiem, Marcin.
5: Magda, nie mówcie o tych wakacjach tyle, bo ja dopiero mam we wrześniu urlop i to tylko 5 dni, tak więc
6: nie,
5: jeśli będziecie mówili codziennie, to po prostu mnie roz...
6: No właśnie, dalej nie czytamy. Grzecznie mówiąc.
5: Dokładnie, tak napisała koleżanka. Pozdrawiamy gorąco, ale na przykład Andrzej już wybiera się na wakacje niedługo, bo w poniedziałek już wziął urlop. Chłop nie mógł doczekać się, aż dzieci skończą szkołę. Skończyły i voila, uciekają,
6: no ale Marcin,
5: nie?
6: No przynajmniej jest chwila spokoju.
5: Chwila spokoju, dokładnie tak. Ze szkołą?
6: No
5: chociaż
6: tak.
5: Niektórzy mówią, pamiętasz, jak zawsze spotkanie z wakacji. Ludzie, niech się te wakacje skończą, niech te...
6: No ja tak nie miałam nigdy, nie wiem jak ty. Ty tak miałeś?
5: A, byłaś spokojna, patrzyłaś...
6: Chciałeś wrócić do szkoły?
5: Siedziałaś
6: co
5: i patrzyłaś
6: ty,
5: w sufit. To było całkiem co innego i nie są bardziej ruchliwi.
6: Ty jesteś jakiś szalony w ogóle, Marcin.
5: 9 po 17, Ania?
6: I Marcin.
5: No i oczywiście program Granie na Żądanie
6: konkurs,
5: w toku.
6: Konkurs, który nadal trwa, moi drodzy.
5: Ale patrz, co zagramy teraz.
6: Hold on, i Sibi Milton, tak często
5: Marcin Rogala, słuchaj, pozdrawia bardzo gorąco wszystkich i na początek zapodaję dla Was taką wyjątkową piosenkę, którą oczywiście zagramy teraz. Za chwilę o konkursie też powiemy. Zostańcie z nami, 101.995.2 FM oraz www.trendyradio.pl. Zakładka Słuchaj Radia.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry czwartek.
1: Słuchasz Trend Radio.
2: Moi drodzy, tak jeszcze tylko przypomnę, że tak naprawdę od dzisiaj rozpoczął się konkurs, no i do zgarnięcia bardzo fajne vouchery. Tak naprawdę liczy się wasza wizja, ponieważ wystarczy w SMS-ie do nas wpisać waszym zdaniem dwie największe atrakcje Bieszczadów. Od razu przypomnę numer do nas 7148trendy.konkurs i właśnie wasze poprawne odpowiedzi, ponieważ no tych złych raczej nie będzie. Także jeżeli wiecie, które z atrakcji no, są takie najbardziej przyciągające, jeżeli chodzi o Bieszczady, możecie pisać. Do rozlosowania mamy dwa vouchery na dwuosobową kolację oraz 6 voucherów na lemoniadę w lokalu Kurka Wodna w Polańczyku. Także też, jeżeli nie macie planów na weekend, niekoniecznie ten, będziecie mogli takie vouchery sobie odebrać.
3: Kurka Wodna?
2: Kurka Wodna,
3: a
2: tak.
3: To ty!
2: A jak wiemy, to ty!
3: No to wiemy, wiedziałem, że to ty.
2: To ja?
3: No.
2: A jak wiemy, no Bieszczady są bardzo, bardzo atrakcyjne pod wieloma względami. Moi drodzy, ale losowanie odbędzie się dopiero jutro o godzinie 17. No bardziej trochę po tak, że zapraszamy. Bądźcie z nami.
3: Dziękujemy serdecznie, moi drodzy, też za SMS-y. Co by tu zagrać na wakacjach? Oczywiście będziemy brali pod uwagę.
2: No,
3: w większości to postawiliście na ten numer, no to może od razu,
2: jest
3: nie?
2: Jest taki wakacyjny,
3: Arek,
2: jest.
3: Spełniamy życzenia.

0: Reklama. Sąsiedzie, co dziś do obiadu? Pomidory. Co na kanapkę? Pomidory. A co w MPM na promocji? Pomidory. Tylko do środy te przepyszne pomidory malinowe z MPM kupisz w promocji po 4,50 zł za kilogram. Tak, to ponad 50% taniej. Porządne malinówki z MPM teraz tylko 4,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9,50.
1: Reklama. Wakacyjne hity, a na antenie Trend Radio oczywiście gorące i serdeczne pozdrowienia. Teraz dla Ewy gorąca i serdeczna dedykacja od Mateusza, który już, no właśnie, przygotowuje się do wyjazdu. Podobno w poniedziałek już wyjeżdżacie. O, piękne Mazury czekają. Już zazdroszczę i oczywiście pozdrawiam Was bardzo gorąco. No i piosenkę oczywiście tą, o którą prosicie, prezentujemy teraz na naszej antenie. Digi, digi, digi. Tak, to jest ten numer, który na wakacjach pewnie zrobi furorę. Na pewno.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Muzeum Podkarpackie w Krośnie zakończyło generalną modernizację zabytkowego pałacu biskupiego i uroczyście wznawia działalność dla zwiedzających. Ta jedna z najważniejszych instytucji kulturalnych w regionie przeszła gruntowną metamorfozę, która objęła zarówno fasadę, jak i wnętrza budynku. Całkowity koszt tej spektakularnej inwestycji wyniósł ponad 15 milionów złotych. Prace remontowe zostały precyzyjnie podzielone na dwa kluczowe etapy. Pierwszy etap skupił się na renowacji zewnętrznej, drugi etap objął szeroko zakrojone prace wewnątrz obiektu, mówi Krzysztof Gierlach, dyrektor Muzeum Podkarpackiego w Krośnie.
2: Wracamy. Wszystkie inwestycje, które przeprowadziliśmy w ostatnich 3 latach, dotyczyły modernizacji Pałacu Biskupiego i wszystkich ekspozycji stałych w naszym muzeum. Zmieniliśmy każdą z ekspozycji, udostępniliśmy ją dla wszystkich zwiedzających, jest w pełni dostępna dla wszystkich osób z niepełnosprawnościami i możemy się poszczycić obiektami, które nigdy nie były prezentowane w Krośnie, a nawet w Europie.
1: Środki finansowe pochodzą z samorządu województwa podkarpackiego, ale też z funduszy europejskich dla Podkarpacia, mówi Piotr Pilch, wicemarszałek województwa podkarpackiego.
3: Dla samorządu województwa to jeden z priorytetów, dlatego duże środki kierujemy do Krosna, też do innych naszych jednostek kultury. Dbanie o pamięć, dbanie o historię, o kulturę, o tradycję to dla nas, dla Podkarpacia bardzo ważne.
1: Mam nadzieję, że to wszystko będzie sprzyjało poznawaniu historii, dziedzictwa i tożsamości naszego miasta i regionu, podkreślał Piotr Przytocki, prezydent Krosna.
4: Przede wszystkim przypominałem te muzea historii lat minionych, o czasach różnych i świetności, upadku, ale generalnie dają nam świadectwo o przeszłości, o naszej tożsamości. No i przypominają, szczególnie młodemu pokoleniu, jak to kiedyś wyglądało, jak się miasto zmieniało, czy region, jak zmieniał się na przestrzeni wieków.
1: Oficjalne podsumowanie i uroczyste otwarcie odnowionego muzeum zaplanowano z wielkim rozmachem. Zwieńczeniem uroczystości będzie klimatyczny recital Dagny Mikoś pod tytułem Dagny śpiewa Piaf, zorganizowany bezpośrednio na odnowionym dziedzińcu pałacowym. Początek o godzinie 18.
5: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Gmina Jedlicze pozyskała środki w wysokości ponad 62 tysięcy złotych. Grant zostanie przeznaczony na realizację usług społecznych, które obejmą świadczenie usług psychologicznych i poradnictwa prawnego na rzecz dzieci, rodzin biologicznych, rodzin zastępczych oraz osób sprawujących pieczę zastępczą. Projekt Premia Społeczna wspiera samorządy w rozwoju nowoczesnych i dostępnych usług społecznych, realizowanych we współpracy z podmiotami ekonomii społecznej. 23 czerwca Rada Miejska Jasła powołała Agnieszkę Jędrzejczyk na stanowisko skarbnika miasta Jasła. Nowa skarbnik posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu finansami publicznymi, w tym w zakresie rachunkowości oraz gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Swoje obowiązki obejmie 1 sierpnia. Decyzja Rady jest związana z koniecznością uzupełnienia wakatu na stanowisku skarbnika. Stanowisko skarbnika jest jedną z najważniejszych funkcji w strukturze samorządu. Do kluczowych obowiązków na tym stanowisku należą m.in. zapewnienie bezpieczeństwa finansowego miasta, prawidłowa realizacja budżetu oraz nadzór nad gospodarką finansową.
0: Reklama.
6: Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
7: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
8: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
7: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna.

antenie Trend Radia. Halo, halo, tu Londyn. A kto wybiera się do Londynu? Bo słyszałem, że są takie osoby z naszych słuchaczy, którzy no właśnie na najbliższy weekend nawet jadą do Londynu po prostu, żeby pozwiedzać. No i oczywiście tymi słynnymi czerwonymi autobusami pozwiedzać i posłuchać o tej pięknej historii. Wiem, bo słuchałem, więc polecam, bardzo polecam. 17.38 u nas na antenie Trend Radia. Teraz dla wspaniałej Justyny gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła Mati. Pozdrowienia, oj, prosto z Bieździedzy.

0: Słuchasz Trend Radio.
1: The White na antenie się pojawił, taki wyjątkowy zespół, moja droga, wiesz?
2: No wiem, widzę, słyszę.
1: No, to jest I Will Come Back To You.
2: Słodko. Ty lubisz takie romantyczne, nie wiem.
1: Bardzo lubię takie romantyczne piosenki.
2: Ja wam zdradzę, że Marcin jest naprawdę
1: 80.
2: mega romantykiem, ale on się tak trochę...
1: No ale wiesz,
2: kryje.
1: Różnimy się tym, że ciebie piosenki, ale też i różnego rodzaju, nawet te nowele wzruszają. Płaczesz.
2: No bardzo.
1: Po prostu płaczesz.
2: Ty tak nie masz?
1: Ja mówię, dziewczyno, przecież to aktorstwo jest. To nie jest naprawdę. O, z czego ty płaczesz? O
2: Marcin,
1: co to chodzi? Ty
2: może
1: mówisz,
2: kiedyś...
1: tak się lubię.
2: Ty masz serce z kamienia.
1: On tak powiedział.
2: Ty masz serce z kamienia,
1: Marcin.
2: Powiedział
1: i tak mu ukazali, bo taki scenariusz był.
2: Ty się niby nie wzruszasz. Ciekawe, kto to ostatnio płakał na Toy Story.
1: Tak?
2: No, przecież no.
1: Faktycznie było,
2: no,
1: tak.
2: Teraz się zgrywa
1: tak,
2: takiego kozaka.
1: Moja droga, idą wakacje.
2: No już są, tak naprawdę.
1: No i co ty na to, jak na lato, czy bardziej na jesień?
2: Na jesień.
1: Na jesień,
2: raczej.
1: Tak?
2: No.
1: No właśnie widzę, że jesteś jak na jesień.
2: Na jesień, na jesień.
1: Moi drodzy, wakacje i wakacyjne oczywiście wydanie Trend Listy będzie owocowało tymi hitami takimi wakacyjnymi.
2: No pewnie.
1: Już takie pojawiają się u ciebie w programie?
2: Już są.
1: Już są, tak?
2: Tak.
1: To teraz wymień. Trzy takie wyjątkowe letniaczki, które polecasz na wakacje.
2: Inna powróciła z najnowszym singlem.
1: Wydaje i wysoko
2: mi się,
1: na Trend Liście z tego
2: bardzo,
1: co
2: bardzo. No, nawet widzimy.
1: No właśnie.
2: Tak, na pewno David Guetta, na pewno Jazzy, której już z nami nie ma w programie. No dużo tych hiciorów było, wiesz. DJ Tiesto, no co chwilę coś, Marcinie.
1: United, naprawdę nie wiem.
2: To x lat temu tak.
1: Nie wiesz.
2: Nie
1: A
2: wiem.
1: Powinnaś wiedzieć.
2: Marcin, ucz się, ucz. Nauka to potęgi, klucz.
1: Tak, słuchajcie, mrozu dzisiaj poza ścisłą 20 nie ma
2: tak
1: miejsca.
2: Jest.
1: No
2: jak
1: właśnie.
2: Dom.
1: No. To jest ten numer, który był z nami od dłuższego czasu. Niestety, no, waszymi głosami albo
2: no,
1: ich
2: niestety,
1: brakiem.
2: Niestety.
1: Dzisiaj to wszystko zaowocowało tym, że tego nie ma po prostu kawałka. Natomiast mieliśmy dwie propozycje wczoraj. Pierwsza to Maciej Skiba. I wołam, moi drodzy.
2: No,
1: co
2: dla
1: chciałabyś
2: mnie to jest naprawdę super artysta.
1: Powiedzieć.
2: Co bym chciała teraz powiedzieć?
1: No, o tym utworze.
2: O tym utworze?
1: Tak.
2: Marcin, no to daj mi dojść do głosu.
1: Jest w propozycjach.
2: Jest w propozycji pierwszej, tak jest. Maciej Skiba to tak naprawdę nowość na rynku muzycznym, ale uważam, że naprawdę chłopak ma mega potencjał. Bardzo młody zresztą, bo 20-paroletni. No i wydaje mi się, że fajnie byłoby dać mu szansę, ale to już wy sami ocenicie raczej po jego wokalu. Piosenka typowo popowa, także no na pewno przypadnie wam do gustu. Jeżeli chodzi o Eda Sheerana, no tu podobnie no śmiałabym twierdzić, że też określiłabym Eda jako mistrza popu. No, ale którą propozycję wybierzecie, to już do was należy. W programie przypomnę wam, w jaki sposób możecie oczywiście na tych artystów głosować. Jeżeli chodzi o pierwszą piątkę, Calvin Harris i Satisfy dzisiaj w pięknym sześciolokatowym awansie, tu aż bije słońcem. Natomiast z pierwszego na czwartym David Guetta z najnowszym singlem, na trzecim Say My Name i Gromi, na drugim Roxy, Chciałam Ciebie Więcej, no i numerem jeden waszym.
1: No właśnie.
2: Inna,
1: Dream. Ta wyjątkowa piosenka na wakacje, tak?
2: No, no jest, ale od Inny jeszcze więcej hitów powychodziło, ale moi drodzy, no trzeba czekać, nie wszystko naraz.
1: Kolejna dedykacja, moi drodzy, pojawia się teraz od Ewy dla Romka. Tak, z Jasła gorące i serdeczne pozdrowienia. Takie na wakacje. No i podziękowanie za to, że wręczasz jej...
2: mandacik. To chyba jest to przekroczenie prędkości, nie piękności.
1: Tak, a to co myślałeś innego?
2: A nic, nic o tym mandacie, co ostatnio dostałeś. Zapłaciłeś? Marcin.
1: Ano właśnie.
2: Blankiet zgubiłeś.
1: Chyba tak.

0: Słuchasz Trend Radio.
1: Tak, moi drodzy, słuchacie Trend Radia i oczywiście pozdrowień i dedykacji, które pojawiają się na naszej antenie. Pozdrawiam przyjaciółkę Julię i proszę o zagranie dla niej, no właśnie, i brak fragmentu tekstu, nie wiem dlaczego. Mamy też, pozdrawiam moją narzeczoną Michalinę z Glinika Zaborowskiego, tęsknię, kochanie, od Rafała z Ludczy, piosenka Zenek Martyniuk, mandacik, i to nagranie całkiem niedawno pojawiło się na naszej antenie. I jeszcze, moi drodzy, za chwilę też dla Wioli od Piotrusia z okolic Opacia, gorące i serdeczne pozdrowienia, i z Kolim i Blanka kawałek to Niewinna.
2: No pięknie.
1: Co, niewinna jesteś?
2: No ja tak, ale ty tutaj masz więcej na barkach, że tak powiem.
1: Chyba z nas dwojga, to chyba ty masz większe problemy.
2: No Marcin, chyba ty. No tylko się nie przyzna teraz, taki jest.
1: Za 3 minuty godzina 18, na pewno wtedy też informacje kraj, świat, ale wcześniej też informacja o konkursie, o którym wie więcej Ania.
2: Tak jest. Moi drodzy, do zgarnięcia 2 vouchery na dwuosobową kolację oraz 6 voucherów na lemoniadę w lokalu Kurka Wodna w Poleńczyku. Wystarczy, że no nawet nie chodzi o to, że poprawnie odpowiecie na pytanie, bo tak naprawdę każda odpowiedź będzie dobra. Jakie są waszym zdaniem dwie największe atrakcje Bieszczadów? Możecie podsyłać pod numer telefonu 7148trendy.konkurs i właśnie co jest waszym zdaniem taką topką, jeżeli chodzi o Bieszczady? Do zobaczenia. Losowanie odbędzie się jutro po godzinie 17, także warto być wtedy z nami na 101.9 i 95.2 FM. No i moi drodzy, no trzymajcie kciukasy, że to akurat wy będziecie tymi szczęśliwcami.
1: Tak, a ty wybierasz się do Poleńczyka, czy nie?
2: Oj, na razie nie, Marcinie.
1: Dlaczego? Powinna się już być spakowana w ogóle.
2: Tak, a tam.
1: Tak, dokładnie. Pamiętam twoją taką wyjątkowe, to takie, wiem co to było, takie kółeczko.
2: Kółeczko.
1: No, taką. Jak to wyglądało pociesznie.
2: Oj, Marcinie, a tak. Ty kiedy pędzisz do Poleńczyka?
1: O, jutro.
2: No to powodzenia. Tam.
1: No właśnie.
2: No.
1: Pozdrowienia. A ja proszę o po prostu dla siebie pod te wakacje wybór sprzed 13 lat. Axwell.
2: No proszę, DJ Axwell, tak.
1: No właśnie. Universe.
2: Pięknie.
1: Dawno tego nie było, nie?
2: Bardzo
1: oj, kiedyś
2: dawno.
1: Bawiło się przy tym utworze. No zdecydowanie tak, to
2: no,
1: potwierdzamy.
2: Było.
1: Z Colim i Blanka za chwilę.

0: Tak, moi drodzy, wyjątkowo na wakacjach i w okresie przedwakacyjnym takie utwory są po prostu bardzo na tapecie i będą jak najbardziej, bowiem wspominacie swoje ulubione wakacje i to, co było najważniejsze na nich, czyli w wielu przypadkach wypada, że to właśnie muzyka. Największe hity na 101.995 2FM to Trendy Radio i oczywiście program wieczorny Granie na Żądanie. Gramy te hity, które są dla Was istotne, ważne i niedługo już bardzo wakacyjnie.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Po wypadku awionetki służby pracują na warszawskim lotnisku. Organizacje pacjentów apelują do premiera o zmiany w systemie. Zajrzymy też do Puszczy Solskiej. Leśnicy próbują odbudować tam przyrodę po wielkim pożarze. Paulina Nawrocka. Na warszawskim lotnisku Bemowo nadal pracują służby. To po wypadku awionetki, w wyniku którego co najmniej dwie osoby zginęły, a dwie zostały poszkodowane. Uderzenie samolotu wywołało pożar, a maszyna doszczętnie spłonęła, powiedziała nadkomisarz Marta Sulowska z Komendy Policji Bemowo-Wola.
3: Policjanci przez cały czas są na tym miejscu, wykonują czynności. Te czynności przede wszystkim polegają na zabezpieczeniu tego terenu. Na miejscu również pracowali strażacy, którzy prowadzili swoje działania. Te czynności przez cały czas trwają.
2: Według nieoficjalnych informacji samolot leciał z Wrocławia i należał do prywatnej firmy zajmującej się handlem nieruchomościami. Szczegóły zdarzenia ustali Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Ponad 150 organizacji pacjenckich apeluje do premiera o pilne działania na rzecz stabilizacji systemu ochrony zdrowia. W apelu znalazły się postulaty przygotowania wieloletniego planu finansowania NFZ, zwiększania nakładów na zdrowie i profilaktykę oraz włączania organizacji pacjenckich do prac nad reformami. Autorzy podkreślają, że zdrowie powinno być traktowane jako jeden z filarów bezpieczeństwa państwa, mówi Joanna Forontczak-Kazana, członkini Prezydium Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta.
4: W tej chwili nie mówimy o rozwoju, nie mówimy o tym, jakie nowe terapie wprowadzać, tylko żyjemy w takim trochę strachu, co wydarzy się za chwilę i jakie kolejne świadczenia będą cięte.
2: Organizacje pacjenckie domagają się działań na poziomie rządu, a nie tylko Ministerstwa Zdrowia. Maja Nowak, dotychczasowa wiceministra rodziny oraz pełnomocniczka rządu do spraw osób niepełnosprawnych, złożyła rezygnację z funkcji. Posłanka Polski 2050 wyjaśniła, że powodem rezygnacji są sprawy rodzinne. Nawet 500 lat może zająć odbudowywanie się przyrody w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. W maju ogromny pożar objął tam ponad 1100 hektarów powierzchni lasów. Po naradach m.in. z naukowcami leśnicy zdecydowali, że większość objętego pożarem terenu pozostawią i dadzą przyrodzie czas, by sama spróbowała się odbudować, mówi wicedyrektor Lubelskich Lasów Państwowych Mariusz Kiczyński.
5: W pierwszych wypowiedziach mówiłem, że przez 100 lat tam życie nie wróci. Naukowcy mówią, że ta ziemia jest degradowana i wróciła do mniej więcej 500 lat wstecz. Tak jest uboga. Spaliło się tam wszystko, całe życie został tylko kwarc, czysta gleba mineralna. Może to 500 lat to taka abstrakcja, ale na pewno to nie będzie kilkadziesiąt lat, tylko to będą już grube setki lat.
2: Jak dodaje zastępca nadleśniczego z Józefowa Adam Kraczek, na pogorzelisku widać już oznaki życia.
6: Co dzisiaj widziałem? Widziałem dwie sarny na pożarzysku. Troszeczkę jesteśmy nawet pozytywnie mocno zaskoczeni tym, że odbija dosyć intensywnie borówka czernica. Tutaj już widać takie przyrosty kilkucentymetrowe tej borówki czernicy. Ptaki słychać na okrągło. To nie jest tak, że ich tam nie ma. Także tutaj myślę, że powoli, jak w jakimś aspekcie ta przyroda wraca.
2: Na razie leśnicy zaczęli wycinanie i wywożenie z puszczy nadpalonych drzew. Twierdzą, że ich stan jest dobry i że będą mogły być wykorzystane, na przykład w meblarstwie.
1: Info sportowe w Trendy Radio.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Katarzyna Kawa nie przeszła eliminacji do wielkoszlemowego Wimbledonu. W trzeciej decydującej rundzie polska tenisistka przegrała z Amerykanką Kylo Day 2-6-5-7. Notowana na 121. miejscu w światowym rankingu 33-letnia Polka wcześniej pokonała Szwajcarkę Susan Bandecki oraz Włoszkę Lucrecję Stefanini. W pierwszej rundzie eliminacji odpadła z kolei Linda Klimowiczowa. Rywalizacja w głównej drabince Wimbledonu rozpocznie się w poniedziałek. Prawo gry bez eliminacji mają obrońca tytułu Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magda Linet i Magdalena Fręch. Jutro losowanie par pierwszej rundy. Najpierw nie było przełamania na mączce, a teraz źle zaczęła sezon na trawie. Iga Świątek odpadła już po swoim pierwszym meczu w turnieju w niemieckim Bad Homburg, a już za kilka dni rusza Wimbledon. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
8: Iga Świątek wciąż czeka na jakieś przełamanie w tym roku. Najlepiej poszło jej na mączce w Rzymie, gdzie dotarła do półfinału, ale potem było rozczarowanie w Paryżu i porażka w czwartej rundzie Rolanda Garrosa. Po nim Polka zrobiła sobie przerwę, a do Niemiec przyjechała wypoczęta i w dobrym nastroju, bo jak mówiła w Kanal Plus Sport, lubi ten okres sezonu.
9: Dbałam o tą regenerację i staram się korzystać z tego, że mamy to europejskie lato, bo no, jestem taką typową Europejką i bardzo lubię zawsze tutaj grać i przebywać.
8: Nie przełożyło się to jednak na dobrą formę w Bad Homburg, gdzie rok temu dotarła do finału. Już w pierwszym meczu przegrała z Amerykanką Emmą Navarro 5-7, 6-2, 3-6. W rankingu straci sporo punktów, a już od poniedziałku stanie do obrony pełnej puli na Wimbledonie. Na dziś jednak nie wygląda na zawodniczkę, która mogłaby powtórzyć ten niesamowity wynik sprzed roku.
7: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Ski alpinizm znajdzie się w programie zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2030 roku, postanowił MKOL na nadzwyczajnej sesji w Lozannie. Była to jedyna nowa dyscyplina podczas tegorocznych igrzysk w Mediolanie i Cortinie. Pełny program igrzysk w Alpach Francuskich ma zostać ogłoszony pod koniec lata.

0: kopalnie i tak będzie również na weekendzie, drodzy Państwo. Zachmurzenie małe tej nocy, ale temperatura bliska 20 kreską, więc będzie naprawdę ciepło. Jutro 31 stopni, wiatr północno-zachodni 18 w porywach do 40, a sytuacja biometeorologiczna niekorzystna. Jutro ciśnienie 1018 hektopaskali, 31 stopni zobaczymy w Krośnie i Gorlicach, w Dębicy, Tarnowie, Krakowie i Rzeszowie nawet 32 stopnie, Ustrzyk i Lesko tutaj 28 stopni, również w Nowym Targu i w Zakopanem Sanok 30. W sobotę 33 stopnie i bezchmurne niebo, w niedzielę 35 i też prawie bez chmur, zarówno nad Podkarpaciem, jak też i Małopolską, a w zasadzie to nad większą częścią Polski będzie bardzo, ale to bardzo słonecznie i bezchmurnie.
1: Reklama.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
8: Buongiorno! Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.

0: Meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.
2: Granie na żądanie.
3: Wyślij SMS pod numer 7148.
2: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
3: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku.
2: Po 17.
4: Zauważyłem, że tak dzisiaj czas leci jak nigdy. Chyba faktycznie śpieszy się praktycznie każdy, no i oczywiście ten tydzień do wakacji. Na pewno zresztą. Z Colin i Blanka niewinna. Już teraz tak rozpoczynamy kolejną godzinę. A to serdeczna i gorąca dedykacja dla Sebastiana i Moniki. To kolejne pozdrowienia. A miłe słowa przekazuje wasza chrzestna mama Irena.

Tak, moi drodzy, z kolei na antenie Trend Radia, a u nas oczywiście wielkie i gorące, i ciepłe, i hity takie prosto nawet z Majorki. A teraz pojawia się jeden z wyjątkowych, najbardziej wyjątkowych hitów z lat 90. Na pewno go znacie. No właśnie, Majorka. I te gorące i serdeczne pozdrowienia teraz od Sylwii, która mocno was ściska. Pisze ze Stanoka i oczywiście pozdrawiając bardzo gorąco, zamawia ten wyjątkowy przebój, który zagra teraz na naszej antenie. 14 po 18. To granie na żądanie.

wiem jak wy, ale ja naprawdę czuję się jak na Majorce, kiedy pojawia się to nagranie. Kiedy słuchamy takich bardzo słonecznych przebojów, oj, od razu robi się tak lepiej, jeszcze lepiej. I biorąc pod uwagę, że tuż wakacje, to pewnie wszyscy jesteśmy bardziej uradowani. No właśnie, teraz kolejny przebój pojawia się na naszej antenie i oczywiście pozdrawiamy wszystkich, którzy mają już plany szeroko zakrojone na wakacje, ale też i tych, którzy no jeszcze nie do końca wiedzą, jeszcze nie mają sprecyzowane gdzie, co będą robili na wakacjach, ale w jednym przypadku, w drugim i jeszcze w innym one nadchodzą.

0: Granie na żądanie.
1: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
1: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
0: po 17.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gmina Domaradz otrzymała pomoc finansową w wysokości 20 tysięcy złotych w ramach podkarpackiego programu Odnowy Wsi na lata 2026-2030. Przyznane środki zostaną przeznaczone na modernizację Domu Ludowego w Baryczy. W ramach przedsięwzięcia wykonane zostaną m.in. nowe okładziny ścienne i podłogowe, montaż armatury sanitarnej, modernizacja instalacji elektrycznej, wymiana oświetlenia oraz wyposażenie łazienki. W realizację zadania aktywnie włączą się również mieszkańcy Baryczy, wykonując część prac społecznie. Całkowita wartość zadania wynosi ponad 46 tysięcy złotych. W najbliższą sobotę odbędą się uroczyste obchody jubileuszu 80-lecia klubu LKS Zarszyn. W programie wręczenie odznaczeń, wyróżnień oraz dwa mecze pokazowe z udziałem byłych i obecnych zawodników LKS Zarszyn. Na uczestników czeka również wiele atrakcji towarzyszących, m.in. dmuchańce dla dzieci, strefa gastronomiczna, klubowe gadżety, fotobudka jubileuszowa oraz pokaz treningu piłkarskiego. Start o godzinie 14. W dniach od 2 do 9 lipca Tarnów stanie się stolicą fletu, goszcząc mistrzów tego instrumentu, uzdolnionych uczestników kursów mistrzowskich oraz, co szczególnie ważne, wszystkich melomanów, którzy chcą bezpłatnie uczestniczyć w

0: I po prostu decydujemy się, że coś zmieniamy w swoim życiu i realizujemy ten cel, prawda? No i tutaj nie ma wymówek, czyli jesteśmy zdyscyplinowani i każdego dnia dążymy do tego swojego celu.
1: Budowanie tkanki mięśniowej odciąża również stawy i kręgosłup, co jest kluczowe, jeśli spędzamy wiele godzin w pozycji siedzącej.
2: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Pierwsza letnia potańcówka na Krośnieńskim Rynku już za nami. Serce miasta zmieniło się w parkiet pod gołym niebem, a mieszkańcy Krosna udowodnili, że potrafią się bawić z ogromną energią. Wydarzenie przyciągnęło tłumy miłośników tańca w każdym wieku. Imprezę rozkręcił doskonale znany lokalnej publiczności DJ Capone Junior. W jego setach pojawiły się największe hity muzyki tanecznej, klasyki z minionych dekad oraz nowoczesne, dynamiczne rytmy.
3: Cześć, jestem Kuba. Możecie mnie znać pod pseudonimu DJ Capone Junior, Capone po ojcu. Rozpoczynamy kolejną wspólną imprezę z potańcówkami krośnieńskimi. Zaczynamy od ludzi starszych, od ludzi, którzy przyszli sobie faktycznie potańczyć w parach. Głównie staramy się trafiać z muzyką młodzieżową w młodzież. Gdyby młodzieży jeszcze nie było, to staramy się zapewnić fajną atmosferę ludziom, którzy przyszli na starówkę, również w wieku średnim, mówimy o wieku 40-40+. Szanowni Państwo, wszystkich gorąco, gorąco zapraszamy. Myślę, że muzyka będzie odpowiadała każdemu, bo mamy repertuar różnorodny.
1: Cykl imprez Krośnieńskie Potańcówki na Rynku w 2026 roku jest finansowany bezpośrednio z budżetu obywatelskiego miasta Krosna. Mówi Kacper Dziadosz, jeden z organizatorów potańcówki.
4: Jakub Czelny rozpoczyna nasze potańcówki. Wydaje nam się, że jest to bardzo dobry wybór ze względu na to, że Kuba działa w takich latynoskich stylach. Oczywiście będzie z nami również, praktycznie tak jak w tamtym roku, DJ Yuri, DJ Kusy, DJ Sayo, DJ Kery. Niezmienna, najlepsza ekipa z Krosna. Mamy nadzieję, że na pewno będziecie się przy nich bardzo dobrze bawić.
1: Kolejne krośnieńskie potańcówki na rynku będą odbywać się regularnie w każdą środę wakacji do 26 sierpnia.
5: Reklama.

0: Granie na żądanie. Antena jest twoja.
1: Tak, moi drodzy, na antenie Trend Radio oczywiście gorące i serdeczne pozdrowienia i dedykacje. 18.43, słuchacie interaktywnej audycji, gdzie pozdrawiamy i dedykujemy najfajniejsze przeboje. I teraz dedykacja od naszego rezydenta. Słuchajcie, pozdrawiam wszystkich diskomaniaków. Ode mnie dzisiaj Wooden Serrano. Oj, to ci sami, którzy stworzyli Blood is the Pumpin'. Kawałek, który pojawił się również w słynnym Blade'zie. Pozdrawiam DJ Andy i oczywiście bardzo mocno chciał podkreślić, by to nagranie pojawiło się w Club Mixie. I tak też będzie. Zagrajcie ATB, Don't Stop. Pozdrawiam prowadzących audycję, Damian. A Damianie, my również ciebie mocno ściskamy. Oczywiście, że kawałek od ATB pojawi się na naszej antenie. To wyjątkowe hity, to gorące pozdrowienia. To wszystko, co najlepsze na 101.995 i 2FM. Andy, naprawdę wybór po prostu wyśmienity. O tym numerze dawno myślałem.

propos tego kawałka, to jeszcze gorąca i serdeczna dedykacja dla Litki, która też uwielbia ATB. Pozdrowienia prosto z Tarnowa, a gorące i serdeczne pozdrowienia. No właśnie, przekazuję Adam, który dedykuje dla ciebie również tą piosenkę, tę piosenkę i ten wyjątkowy przebój. No cóż, Everyday, bardzo gorące i serdeczne pozdrowienia dla mojej rodzinki z Chicago. Pozdrowienia przesyła Robert, no i oczywiście Kordian już teraz na naszej antenie.

Za chwilę na antenie Trend Radia najświeższe doniesienia kraj, świat, również informacje sportowe i prognoza pogody, która obiecująca pod względem temperatur nawet za bardzo. Słuchajcie, ale wcześniej gorąca i serdeczna dedykacja. Pozdrawiam Andiego, Adama, Marcina i wszystkich, którzy kochają dobrą muzykę, nieco mocniejszą. Chłopaki, trochę was zawstydzę, Agnieszka pisze.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Wyniki audytu w Szpitalu Południowym do końca lipca. Woda w Chorzowie zdatna do picia, nie ma zanieczyszczeń po pożarze. I pożegnanie kopalni w Rudzie Śląskiej zakończyła wydobycie po 122 latach. Paulina Nawrocka. Wyniki miejskiego audytu w Szpitalu Południowym w Warszawie powinny być gotowe pod koniec lipca, mówi Magdalena Soszyńska-Kamieniecka z Biura Audytu Wewnętrznego Miasta Warszawy. To ta miejska jednostka bada nieprawidłowości w SOR-ach.
2: Pojawiają się też dodatkowe wątki i o ile będą one wymagały szczegółowego zbadania, ta informacja czy ten zakres czynności będzie musiał być rozszerzony. Wówczas może to trwać dłużej, ale zakładamy ten koniec lipca jako taką wiarygodną datę.
1: W lipcu mają być też znane wyniki kontroli NIK-u w Szpitalu Południowym. Władze Chorzowa przekazały, że po pożarze składowiska odpadów jakość wody pitnej jest bezpieczna. Nie stwierdzono w niej skażenia bakteriologicznego. W rejonie pogorzeliska występuje jednak wciąż podwyższone stężenie pyłu PM10. Dlatego władze Chorzowa apelują do mieszkańców przebywających w pobliskiej odległości o nieotwieranie okien. Dogaszanie składowiska odpadów może potrwać kilka dni. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiadomił, że rozmawiał dzisiaj z obecną na konferencji odbudowy Ukrainy w Gdańsku przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. To ważny sygnał wsparcia i jestem za niego wdzięczny, napisał Zełenski w serwisach społecznościowych. Poinformował, że rozmawiał z szefową Komisji o współpracy w obronności i wzmocnieniu odporności Ukrainy przed rosyjskimi atakami. Omówione zostały także dostawy dla ukraińskiej armii. Upał w weekend może być rekordowy w historii pomiarów. Tak wysokie temperatury w Polsce to efekt napływającego nad Europę powietrza z nad Afryki. Dzisiejsze aktualizacje modeli matematycznych przenoszą nowe, niepokojące dane dla zachodniej, centralnej i południowej Polski, mówi Piotr Szuster z IMGW.
3: Wczorajsze realizacje modeli numerycznej prognozy pogody określały te przeciętne temperatury na około 37 stopni. Natomiast dzisiaj przeciętnej maksymalnej temperatury powietrza wynoszą powyżej 40 stopni. To jeszcze może podlegać zmianom te wyliczenia, natomiast jakichś bardzo gwałtownych modyfikacji tych scenariuszy bym się już nie spodziewał.
1: Lekarze przypominają, że upał jest groźny, zwłaszcza dla dzieci, seniorów i osób cierpiących na choroby układu krążenia. Należy unikać przebywania na słońcu i dużo pić, żeby zmniejszyć ryzyko odwodnienia. Po 122 latach kopalnia Bielszowice w Rudzie Śląskiej zakończyła wydobycie. Na powierzchnię wyjechała dziś ostatnia tona węgla, a uroczystość odbyła się przy dźwiękach orkiestry górniczej.
4: No, co, smutek nam pozostaje, nic więcej, no. Kopalnia Bielszowice nie powinna być zamknięta, no i tyle, no. To są decyzje polityczne moim zdaniem i tyle, no.
5: Łukasz Deja, prezes zarządu Polskiej Grupy Górniczej. Jest to wynik umowy społecznej, która 5 lat temu została podpisana pomiędzy rządem polskim a związkami zawodowymi, która w sposób pokojowy likwiduje największą polską branżę.
6: Nie ma żadnych perspektyw dla tych młodych ludzi. Jest wielki chaos. Ludzie nie wiedzą, na którą kopalnię stąd pójdą.
1: Część pracowników skorzysta z jednorazowych odpraw pieniężnych, a część wybierze się na świadczenie przedemerytalne, tak zwany urlop górniczy.
0: Sportowe w Trendy Radio.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Amerykanie i Niemcy powalczą dziś o trzecie z rzędu zwycięstwa na mundialu, a Turcja i Tunezja spróbują godnie pożegnać się z turniejem. Przed nami decydujące starcia w kolejnych trzech grupach, a opowie o nich Michał Waszkiewicz.
8: Amerykanie grają świetnie. Po dwóch efektownych zwycięstwach zapewnili sobie pierwsze miejsce w grupie. Trudno jednak zakładać, że przed własnymi kibicami odpuszczą mecz z żegnającą się z turniejem Turcją, mówi selekcjoner Mauricio Pochettino. Nie mam wątpliwości, że Turcja się nam postawi. My oczywiście mamy już awans, ale w tym ostatnim meczu chcemy wygrać.
9: Of course, we are qualified, but we want to win.
8: O awans z tej grupy zagrają dziś Australia i Paragwaj. W grupie E Niemcy zmierzą się z Ekwadorem, a Wybrzeże Kości Słoniowej z Curaçao. Debiutanci wciąż mają szansę na awans, a kciuki trzymają za nich Holendrzy, mówi pomocnik Ryan Grafenberg. To świetna sprawa. Uważam, że Curaçao dobrze zaprezentowało się w swoim ostatnim meczu. Zdobyli punkt, więc mam nadzieję, że w tym ostatnim spotkaniu zdobędą 3. Holendrzy też dziś wyjdą na boisko. zagrają z żegnającą się z turniejem Tunezją. W drugim meczu w tej grupie Japonia zmierzy się ze Szwecją.
7: O czym mówił Michał Waszkiewicz. Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson przegrali z Francuzem Eduardem Rogerem Wasselenem i Monakijczykiem Hugo Nyssem 4-6-2-6 w półfinale debla turnieju tenisowego Fistburn. Mecz trwał godzinę i 15 minut. Z kolei pogromczyni Iggy Świątek pożegnała się już z turniejem tenisowym w Bad Homburg. Emma Navarro przegrała w trzeciej rundzie ze 105 na świecie Rumunką Ereną Gabrielą Ruzę 4-6-2-6. Wczoraj Amerykanka pokonała Świątek w trzech setach. Międzynarodowa Federacja Tenisowa, czyli International Tennis Federation, zmieniła nazwę na World Tennis. Organizacja przedstawiła też plany rozwoju na najbliższe lata, wśród których są m.in. zwiększenie frekwencji o 30%, podniesienie rangi oficjalnych zawodów krajowych oraz wspieranie przyszłych gwiazd dyscypliny. W związku z prognozowanymi upałami zmiane zostały godziny niedzielnych meczów żużlowej Ekstraligi i drugiej Ekstraligi. Spotkania zostaną rozegrane później niż planowano. W Ekstralidze mecz Falubazu z Motorem odbędzie się o 19, a Stal Gorzów podejmie Unię Leszno o 21.
10: Halo, halo, zapraszam na info pogodowe na naszej antenie. 17 stopni już tej nocy, termika ciepła i sucha, biometr korzystny. Jutro powrót upałów, no chociaż w zasadzie ten wzrost widzimy już od początku tygodnia. 31 stopni w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy, również w Gorlicach. Sobota upalna, 33 stopnie, pełne słońce, także moi drodzy, nad wodę i jeszcze raz nad wodę.
11: Reklama. Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
12: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
18: Reklama. Udany wieczór tylko z Trendradiem.

Doktor Szłek na antenie Późna Noc. Gorąca i serdeczna dedykacja dla Marzenki. Gorące i serdeczne pozdrowienia przysłał Tomek i oczywiście zadedykował ten przebój właśnie w całej okazałości. A teraz Skytech. Pojawi się na naszej antenie. Kawałek, który robi furorę praktycznie wszędzie. Moi drodzy, pan jest pasterzem moim. Gorące i serdeczne pozdrowienia dla Deni, dla wszystkich, a pozdrowienia serdeczne prosto z Krosna.

Skytech na antenie Trend Radia. No muszę powiedzieć, że ten kawałek naprawdę fenomenalnie mu wyszedł. Wyjątkowe i gorące i serdeczne pozdrowienia na antenie Trend Radia. Teraz Make, tak nie musiało być. Gorąca i serdeczna dedykacja dla Patrycji. Miłe słowa przekazuje Antek. No i oczywiście mówi jak jest. Dzięki za dziś. Pozdrawiam gorąco. Kwadrans po 19. Za chwilę odpalimy trendy listę. Jeszcze nie wakacyjną, ale od jutra chyba już tak. Marcin Nikoś, do usłyszenia. A jeszcze gorąca i serdeczna dedykacja dla Wiolki. Pozdrowienia przesyła Pawencjo. Na ostatnią chwilę zdążyłeś. Nikoś Marcin, do usłyszenia.

0: Trendlista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 71-48 w treści wpisz trl.pl i tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
1: Hello, hello. No nareszcie zbliża się koniec tygodnia. Czekałam na to. Przyznaję szczerze, czekałam, ultra na to czekałam i nie tylko ja, bo wiem, że wy również, a że jest czerwiec, no właściwie końcowa, to już czujemy. No, lato w pełni, poniekąd co prawda, ale na pewno się rozkręcimy. A ja zapraszam na rozgrzewkę, bo rozpoczynamy program Trendy Lista. Wylot Justin Bieber i Speed Demon. No, niestety ten utwór nie zagościł długo w programie. Chyba wolicie zdecydowanie szybsze hity. No to lecimy, zostańcie na propozycje, bo naprawdę są świetne, warto.
2: Wyloty.
0: W dół.

0: Justin Bieber i Speed Demon przed chwilą w wylocie i dwie propozycje MK i Zone z Poppy Bask Comp na ficie. Ten duet, no już na pewno znacie, szczególnie z tego programu, nie muszę chyba ich przedstawiać, ale powiem wam jedno, no jest to utwór idealny jak na domóweczki, super imprezy, no i mam nadzieję, że wam się spodoba, ale o tym to już wy zadecydujecie. No to gramy.
1: Propozycje.

0: wybijamy
1: trendy, brzmienie
0: wszechczasów dla ciebie.
2: Ajajaj, ale to było przyjemne dla ucha. MK i Zone, tak tylko przypomnę. Propozycja druga, no chyba tu bardziej dla fanów sportu, szczególnie piłki nożnej. Shakira, Burna Boy i Dai, Dai. Tak, ten duet stworzył świetną piosenkę. No jest to właściwie oficjalny hicior FIFA World Cup. No, mam nadzieję, że wam się spodoba, chociaż wydaje mi się, że już na pewno gdzieś usłyszeliście. No to lecimy.
3: Propozycje.

0: informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Bezpośrednio po otrzymaniu zgłoszenia o pożarze, do jakiego doszło w jednym z domów w Starej Wsi, jako pierwsi na miejsce przyjechali brzozowscy policjanci. Z balkonu budynku funkcjonariusze sprowadzili dwójkę dzieci, ich matka zdołała zejść sama. Po udzieleniu pomocy poszkodowanym jeden z policjantów wspólnie z właścicielem wrócił do zadymionego domu, z którego wynieśli znajdujące się tam zwierzęta, mówi starszy aspirant Joanna Baranowska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie.
2: Dzisiaj około godziny 1 w nocy dyżurny brzozowskiej komendy otrzymał zgłoszenie o pożarze, do jakiego doszło w jednym z domów w Starej Wsi. Na balkonie pierwszego piętra znajdowała się kobieta i dwójka dzieci. Funkcjonariusze, widząc w jak niebezpiecznej sytuacji się znajdują, natychmiast ruszyli z pomocą. Ich matka zeszła o własnych siłach. Policjanci udzielili 37-latce i jej dzieciom w wieku 10 i 6 lat pierwszej pomocy oraz przeprowadzili w bezpieczne miejsce. Funkcjonariusze ustalili, że kiedy doszło do pożaru, 44-letni właściciel domu spał na parterze. O tej sytuacji zaalarmowały go dzieci. Mężczyźnie udało się opuścić dom i wezwać pomoc. Właściciele przekazali mundurowym, że w środku pozostały jeszcze ich zwierzęta. Jeden z policjantów wspólnie z właścicielem wrócili do zadymionego budynku i wynieśli 5 psów.
3: Informujemy o tym, co ważne.
1: Muzeum Podkarpackie w Krośnie zakończyło generalną modernizację zabytkowego pałacu biskupiego i uroczyście wznawia działalność dla zwiedzających. Ta jedna z najważniejszych instytucji kulturalnych w regionie przeszła gruntowną metamorfozę, która objęła zarówno fasadę, jak i wnętrza budynku. Całkowity koszt tej spektakularnej inwestycji wyniósł ponad 15 milionów złotych. Prace remontowe zostały precyzyjnie podzielone na dwa kluczowe etapy. Pierwszy etap skupił się na renowacji zewnętrznej, drugi etap objął szeroko zakrojone prace wewnątrz obiektu, mówi Krzysztof Gierlach, dyrektor Muzeum Podkarpackiego w Krośnie.
4: Wracamy. Wszystkie inwestycje, które przeprowadziliśmy w ostatnich 3 latach, dotyczyły modernizacji Pałacu Biskupiego i wszystkich ekspozycji stałych w naszym muzeum. Zmieniliśmy każdą z ekspozycji, udostępniliśmy ją dla wszystkich zwiedzających, jest w pełni dostępna dla wszystkich osób z niepełnosprawnościami i możemy się poszczycić obiektami, które nigdy nie były prezentowane w Krośnie, a nawet w Europie.
1: Środki finansowe pochodzą z samorządu województwa podkarpackiego, ale też z funduszy europejskich dla Podkarpacia, mówi Piotr Pilch, wicemarszałek województwa podkarpackiego.
5: Dla samorządu województwa to jeden z priorytetów, dlatego duże środki kierujemy do Krosna, też do innych naszych jednostek kultury. Dbanie o pamięć, dbanie o historię, o kulturę, o tradycję. To dla nas, dla Podkarpacia, bardzo ważne.
1: Mam nadzieję, że to wszystko będzie sprzyjało poznawaniu historii, dziedzictwa i tożsamości naszego miasta i regionu, podkreślał Piotr Przytocki, prezydent Krosna.
6: Przede wszystkim przypominają te muzea historii lat minionych, o czasach różnych i świetności, upadku, ale generalnie dają nam świadectwo o przeszłości, o naszej tożsamości. No i przypominają, szczególnie młodemu pokoleniu, jak to kiedyś wyglądało, jak się miasto zmieniało, czy region, jak zmieniał się na przestrzeni wieków.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: W niedzielę na stadionie w Skołyszynie wystąpi Mała Armia Janosika. Wydarzenie organizowane jest w ramach uroczystych obchodów 40-lecia parafii pod wezwaniem świętego Józefa w Skołyszynie. Mała Armia Janosika słynie z niezwykle energetycznych występów. Na scenie prezentuje się jednocześnie kilkudziesięciu młodych artystów. Muzycy łączą tradycyjne motywy góralskie z nowoczesnymi aranżacjami, co gwarantuje niezapomniane widowisko dla całych rodzin, mówi ksiądz Grzegorz Czeluśniak, proboszcz parafii w Skołyszynie.
7: Bardzo serdecznie chciałbym zaprosić na koncert zorganizowany z okazji 40-lecia istnienia parafii, koncert Małej Armii Janosika, który odbędzie się 28 czerwca na stadionie w Skołyszynie. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam na ten koncert i naszą uroczystość.
1: Koncert odbędzie się o godzinie 16.
8: Reklama.
9: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić. Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
0: Reklama. Trendlista. Głosuj teraz. 71.48. TRL. I tytuł nagrania.
8: Dobra, mówiłam o tej rozgrzewce, ale nadal mi jest mało. No to w takim razie na pierwszy rzut leci ATB Ecstasy, ale w remiksie świetnego DJ-a Mortena Grnau. No to play, następnie na 20. Maciej Skiba i Wołam jako nowość. Oj, cieszę się, że jest tu coraz więcej hiciorów w języku polskim.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Dziubasy, pamiętajcie o tym, że możecie pobrać naszą aplikację Trendy Radio na wasze telefony, z tym, że musicie mieć włączony internet, bo czasem dzwonicie, piszecie, no nie działa mi, pytam, a ma pan włączonego neta? No nie, także dziubasy, pamiętajcie o tym, jest to mega ważne, no żeby też aplikacja chodziła w odpowiedni sposób, kolokwialnie mówiąc. Nasza stacja radiowa jest również dostępna w aplikacji Janosik, tam też was gorąco zapraszam, szczególnie kierowców, którzy chcą wiedzieć, co dzieje się na drogach w regionie Podkarpacia i Małopolski, to tam też z wami jesteśmy. Zasięgiem FM martwić się nie musicie, bo również do tego potrzebny jest jedynie internet. Na 19 James Hype i Serotonin, z 20 18 Kashmir Ultra Love, no niestety tu w dwulokatowym spadku, no i również niestety w formie dwulokatowego Rudimental Love You More, bo z piętnachy, no niestety. 19.

0: A ja przypominam o głosowaniu 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Bezpłatnie możecie klikać poprzez naszą stronę internetową, to trendradio.pl. Na 16 Felix Believe In, dzisiaj z 18, 15 Cascade Meet Again z 19, a na 14 Thomas Gray i Rumors. Oj, dzisiaj również w dwulokatowym spadku.
1: 16.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Katastrofa kolejowa w Wielkopolsce. Zdarzyły się dwa pociągi. Polityczna burza na sesji Rady Warszawy. Prezydent się tłumaczy. I kurtyny wodne do wypożyczenia. Miasta próbują radzić sobie z falą upałów. Paulina Nawrocka. Katastrofa kolejowa w Wielkopolsce. W Białośliwiu w powiecie pilskim doszło do zderzenia dwóch pociągów, w tym składu PKP Intercity. Jak podaje Głos Wielkopolski, jest wielu poszkodowanych. Na miejsce skierowano 16 zastępów Straży Pożarnej. Polityczna burza na sesji Rady Warszawy. Władze miasta przez długie godziny tłumaczyły się z afery w Szpitalu Południowym. Prezydent Rafał Trzaskowski tłumaczył, że na SOR-ze nie było formalnego saloniku VIP. W pobliżu był jednak pokój, do którego dostęp miał Dawid Kacprzyk i wciąż jest wyjaśniane, jakie było jego przeznaczenie. Audyt wykazał też, że w szpitalu nie było wiarygodnego systemu ewidencji czasu pracy, mówi prezydent Warszawy.
2: Dotychczasowy przebieg kontroli potwierdza zatem, że odwołanie dotychczasowego zarządu było w pełni uzasadnione.
1: Prezydent Warszawy potwierdza też, że były ordynator oddziału chirurgii zgłaszał nieprawidłowości władzom szpitala, ale w jego zgłoszeniu nie było mowy o zgonach pacjentów. Śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym prowadzi też prokuratura. Międzynarodowa pomoc gospodarcza i obronna dla Ukrainy to główne tematy konferencji odbudowy Ukrainy, która do jutra będzie trwać w Gdańsku. Przez dwa dni władze Unii Europejskiej, delegacje z około 70 państw i przedstawiciele 30 organizacji międzynarodowych zastanawiają się, jak zapewnić Ukrainie bezpieczeństwo, rozwój i przyszłość. O tym, jaka jest teraźniejszość, przypominać ma ustawiony obok sceny specjalny artefakt, mówi minister Paweł Kowal.
3: To jest efekt ostatnich bombardowań. Stary krzyż Sławy Peczerskiej, który symbolizuje uderzenie Rosjan w cywilizację, w kulturę. Celowo go pokazujemy, żeby pamiętać, że pierwszym zadaniem zachodniego świata jest powstrzymać rosyjskie barbarzyństwo. To jest dzisiaj cel, na który jesteśmy wszyscy ukierunkowani.
1: W Gdańsku jest też dziś szczyt wschodniej flanki z udziałem m.in. prezydentów Litwy i Rumunii oraz premierów Finlandii i Szwecji. Z powodu fali upałów w Niemczech miasta Chociobusz i Erfurt zakazały zapalania zniczy na cmentarzach z obawy przed pożarami, a kilka związków piłkarskich odwołało weekendowe mecze. Niemcy od kilku dni mierzą się z falą upałów. Od piątku do niedzieli temperatura w ciągu dnia w wielu miejscach kraju ma oscylować wokół 40 stopni Celsjusza. Fala upałów nadciąga też nad Polskę. Najgorzej ma być w weekend. Przedstawiciele służb apelują do organizatorów imprez na świeżym powietrzu, by zapewnili wodę i miejsca zadaszone. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie oferuje do wypożyczenia kurtyny wodne, mówi rzeczniczka MPWiK Magdalena Bożko-Miedźwiecka.
4: O czym należy pamiętać? Wskazana lokalizacja musi spełniać określone warunki. To jest przede wszystkim dostęp do źródła wody, odpowiedni teren gwarantujący bezpieczeństwo osób korzystających z kurtyny, ale też swobodne przejście dla osób, które nie chcą z niej skorzystać, a także nadzór zapewniający bezpieczeństwo samej kurtynie.
1: W wielu miastach stoją już kurtyny wodne, w najbliższych dniach pojawiać się będą też beczkowozy z wodą pitną.

0: Halko, halko, to czas na info pogodowe. 17 stopni już tej nocy, termika ciepła i sucha, a biometr korzystny. Jutro 31 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Sobota upalna, 33 stopnie, pełne słońce, także no na pewno warto ochłodzić się nad wodą. 17 w nocy również ciepło.
1: Reklama. Bieszczady uczą jednego. Nie liczy się pośpiech, liczy się jakość. Dlatego sięgnij po żywe piwo z browaru rzemieślniczego Wojkówka. Prawdziwie mętne, niefiltrowane, ważone z pasją, a nie taśmowo. To nie masowa produkcja. To smak stworzony na długie rozmowy, dobre towarzystwo i chwile, które warto zapamiętać. Browar rzemieślniczy Wojkówka. Żywe piwo, prawdziwy smak, bieszczadzki charakter. Reklama.

0: Trendy Lista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj 71 48 TRL i tytuł nagrania. Koszt to złotówka plus VAT.
1: Dzióbki, zapraszam też do podsyłania waszych propozycji muzycznych do programu Trendy Lista. Wiem, że nadsyłacie, jest tego multum, z tym, że prosiłabym, żeby te kawałki były w miarę cenzuralne. No, czasem zdarzy się, chyba każdemu, no przyznajmy sobie szczerze, ale na antenie, no jednak muszą być te clean wersje. 13 Kungs, Boys Noise, Getaway z 11, 12 Blair Moore, Sorry z 14, a na 11 Bryska Kubańczyk i Gęsty Dym. Dzisiaj w awansie o dwa oczka lecimy.
2: 13.
3: W dół.

0: i standardowo, no, powiedziałam, żeby podsyłać hity, ale nie powiedziałam gdzie. Pamiętajcie, że możecie śmiało do nas pisać, dzwonić, szczególnie na naszego fanpage'a na fejsie, to Trendy Radio lub też mailowo redakcja@trendyradio.pl. A my już na półmetku 10, Becky Hill, Hands on Me, dzisiaj ze 6 na 9, Męskie Granie Orkiestra, nareszcie ze 7, a na 8 Milky, David Guetta, Just the Way You Are, tym razem ze 4.
1: 10.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gmina Domaradz otrzymała pomoc finansową w wysokości 20 tysięcy złotych w ramach podkarpackiego programu odnowy wsi na lata 2026-2030. Przyznane środki zostaną przeznaczone na modernizację domu ludowego w Baryczy. W ramach przedsięwzięcia wykonane zostaną m.in. nowe okładziny ścienne i podłogowe, montaż armatury sanitarnej, modernizacja instalacji elektrycznej, wymiana oświetlenia oraz wyposażenie łazienki. W realizację zadania aktywnie włączą się również mieszkańcy Baryczy, wykonując część prac społecznie. Całkowita wartość zadania wynosi ponad 46 tysięcy złotych. W najbliższą sobotę odbędą się uroczyste obchody jubileuszu 80-lecia klubu LKS Zarszyn. W programie wręczenie odznaczeń, wyróżnień oraz dwa mecze pokazowe z udziałem byłych i obecnych zawodników LKS Zarszyn. Na uczestników czeka również wiele atrakcji towarzyszących, m.in. dmuchańce dla dzieci, strefa gastronomiczna, klubowe gadżety, fotobudka jubileuszowa oraz pokaz treningu piłkarskiego. Start o godzinie 14. Miasto Krosno podpisało umowę nieodpłatnego przekazania sprzętu dla szkół w ramach dofinansowania z KPO. Celem inwestycji jest poprawa kompetencji cyfrowej uczniów i nauczycieli oraz wyrównywanie szans edukacyjnych w Polsce. Sprzęt, który został dostarczony, ma wyrównywać poziom wyposażenia szkół w nowoczesny sprzęt, a tym samym zniwelować różnice w dostępie do nowoczesnych technologii. Inwestycja ma poprawić jakość edukacji w Polsce, wyposażając szkoły w nowoczesne narzędzia, które przygotowują uczniów do wyzwań współczesnego świata. Łączna wartość sprzętu przekazanego gminie miasto Krosno wyniosła ponad 2 miliony złotych. Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy zaprasza do udziału w wystawie pod tytułem Brąz, miedź, cyna. Wystawa poświęcona jest jednemu z najważniejszych przełomów technologicznych w dziejach ludności – odkryciu oraz opracowaniu umiejętności wytwarzania brązu. Ekspozycja ukazuje drogę do naturalnej miedzi wykorzystywanej już w pradziejach po świadome tworzenie stopów metali, które pozwoliły człowiekowi produkować trwalsze, bardziej funkcjonalne i estetyczne przedmioty. O szczegółach mówi Magdalena Ślawska-Dubiel z Karpackiej Troi w Trzcinicy.
2: Zapraszamy Państwa serdecznie na wystawę czasową, która zorganizowana jest w naszym skansenie. Wystawa nosi tytuł Brąz, miedź, cyna i poświęcona jest jednemu z najważniejszych przełomów technologicznych w dziejach ludzkości, czyli odkryciu oraz opanowaniu umiejętności wytwarzania brązu. Będą Państwo mieli szansę zobaczyć, myślę, że jedne z najważniejszych zabytków wykonanych właśnie z brązu i to z naszych terenów tutaj. Wystawa jest czynna do końca października na piętrze w naszym skansenie.
1: Ekspozycja obejmuje obiekty wypożyczone z Muzeum Historycznego w Sanoku, Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, Muzeum Podkarpackiego oraz Muzeum Regionalnego w Jaśle.
0: Reklama. Bieszczady uczą jednego. Nie liczy się pośpiech, liczy się jakość. Dlatego sięgnij po żywe piwo z browaru rzemieślniczego Wojkówka. Prawdziwie mętne, niefiltrowane, ważone z pasją, a nie taśmowo. To nie masowa produkcja. To smak stworzony na długie rozmowy, dobre towarzystwo i chwile, które warto zapamiętać. Browar rzemieślniczy Wojkówka. Żywe piwo, prawdziwy smak, bieszczadzki charakter. Reklama.

0: Także pragnę złożyć wszystkim najserdeczniejsze życzenia. Może ktoś z Was też ma w rodzinie marynarza, to serdecznie pozdrówcie od redakcji Trendy Radia. Siódem, Armin van Buuren, Like a Child. Oj, pięknie, w trzylokatowym awansie. Na szóstym Norma Jean Martin and Quasi, dziewiątki, a na piątym Gromy, Say My Name. No niestety w dwulokatowym spadku, bo z trzeciego.
1: Siedem.
2: W górę.

7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Zapraszam też na bezpłatne głosowanie, które odbywa się poprzez naszą stronę internetową. To trendradio.pl. Tam już bezpłatnie. Na czwartym Aleksandra Stan i Fire z ósemy. Na trzecim Calvin Harris, Jazzy Satisfy z piąteczki. A na drugim Inna Matoma, Dream Out Loud. Aj, no niestety już nie na pierwszym. 4.

Prawie weekendowicze, prawie bo czwartek. Zapraszam na podsumowanie programu. Wylot Justin Bieber, Speed Demon, propozycje MK Zone, Shakira, Dai. Na 20. Maciej Skiba, Wołam, 19. James Hype, Serotonin, 18. Kashmir, Ultra Love, 17. Pimental, Love You More, 16. Felix, Believe in, 15. Cascade, Meet Again, 14. Thomas Gray, Rumors, 13. Kungs, Get Away, 12. Blair Moore, Sorry, 11. Bryska Kubańczyk, Gęsty Dym, 10. Becky Hill, Hands On Me, 9. Męskie granie orkiestra nareszcie, 8. Milky, David Guetta, Just The Way You Are, 7. Armin Van Buren, Like A Child, 6. Norma Jean Martin, and Qua, 5. Gromi, Say My Name, na 4. Alexandra Stan, Fire, na 3. Calvin Harris, Satisfy, 2. Inna Matoma, Dream Out Loud i zwycięża z miejsca drugiego, jak myślicie? Roxy White, 2115, chciałam Ciebie więcej. Oj, lecimy z tym hiciorem, no trzeba dać na full, co Wam powiem. Startujemy, a jak? 1.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Napaść i atak ostrym narzędziem w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Zdarzenie dwóch pociągów w Wielkopolsce, ruch wstrzymany. I upały dają się we znaki Europie, dadzą się i nam. Paulina Nawrocka, zapraszam. W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju doszło do napaści. Po 18:00 agresywny mężczyzna zaatakował pacjentów i personel ostrym narzędziem. Kilka osób zostało poszkodowanych. Sprawca został zatrzymany przez policję. Obecnie na miejscu policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności mające na celu ustalenie przyczyn i dokładnych okoliczności zdarzenia. Jak już informowaliśmy, w Białośliwiu w Wielkopolsce doszło do zderzenia dwóch pociągów. Na miejscu pracuje kilkanaście zastępów Straży Pożarnej. W zderzeniu kilka osób zostało poszkodowanych. Obecnie wstrzymany jest ruch pociągów na linii Piła-Bydgoszcz. Jak informuje PKP PLK, wznowienie ruchu nastąpi po sprawdzeniu, czy nie doszło do wykolejenia lub uszkodzenia infrastruktury. Na miejscu zdarzenia pracują służby techniczne PLK, a wyjaśnieniem przyczyn wypadku zajmie się specjalna komisja. Rozważamy wprowadzenie limitu przepracowanych godzin w ochronie zdrowia, poinformowała szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. O ewentualnych zmianach chce rozmawiać m.in. z samorządem lekarskim. Zaznaczyła, że problem wynika z różnych form prawnych zatrudniania lekarzy. W umowach B2B nie ma górnej granicy przepracowanych godzin. Od początku roku dzięki systemowi kaucyjnemu oddane zostało ponad 1,5 miliarda butelek i puszek. Rząd informuje, że zdecydowanie zmniejszył się problem śmiecenia. Potwierdzają to znikome ilości butelek znajdowanych podczas akcji sprzątania, mówi wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska.
2: Na prawym brzegu Wisły zebrano tylko 18 sztuk opakowań z systemem kaucyjnym i kolejna duża akcja Czysta Odra. Liczba opakowań kaucyjnych nie przekraczała 10 sztuk.
1: Według nowych danych 80% Polaków planuje zacząć lub korzysta z systemu kaucyjnego. Po raz pierwszy w historii w Holandii ogłoszono najwyższy czerwony alert pogodowy z powodu upałów. Ostrzeżenie obejmuje 8 z 12 prowincji. Jutro w głębi kraju spodziewane są temperatury od 36 do 39 stopni Celsjusza, a lokalnie nawet do 40 stopni. Również przed nami w Polsce weekend upałów, które odczują wszyscy mieszkańcy kraju. Warto pamiętać o tym, że w tym czasie szczególnie wymagają mogą być niektóre aktywności. Jeśli ktoś planuje na przykład wycieczkę w góry, to do takiej wyprawy powinien się szczególnie dobrze przygotować.
3: Krem z filtrem, przewiewne ubrania, czapka, no i oczywiście woda. Problem jednak w tym, że idąc w góry nie jesteśmy w stanie zabrać dużych zapasów. Dlatego liczy się to, jaką wodę weźmiemy, mówi przewodnik tatrzański Tomasz Zając.
4: Musimy wziąć wodę mineralną, która jest średnio lub wysoko zmineralizowana, która we właściwy sposób nawodni nasz organizm, żeby taka wycieczka nie skończyła się odwodnieniem.
3: Przy takich upałach można zabezpieczyć się w tabletki elektrolitowe, które wystarczy rozpuścić w małej ilości wody, bądź specjalne napoje izotoniczne w formie proszku. Jeśli już ktoś wybiera się w góry, to najlepiej wcześnie rano.
4: Czyli jak zaczniemy wędrówkę zgodnie z przepisami po godzinie 4, to na pewno będzie chłodniej, będzie nam przyjemniej wystartować.
3: Jednak w takie upały warto w ogóle przemyśleć, czy w góry wychodzić.
1: O czym informowałam Katarzyna Młynarczyk.

0: Kochanko, zapraszam na info pogodowe na naszej antenie. 17 stopni już tej nocy, zachmurzenie małe, termika ciepła i sucha, biometr korzystny. Jutro 31 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Sobota jeszcze cieplejsza, bo 33, no nad wodę na pewno warto się wybrać. No niż przysłowiowo się kisić w domu, 17 w nocy. Moi drodzy, na tym zakończymy. Ja życzę Wam oczywiście udanego wieczoru. Korzystajcie z pogody, bo później wiadomo, będzie no różnie i będziemy narzekać. Ciumasy, cześć.
1: Reklama. Bieszczady uczą jednego. Nie liczy się pośpiech, liczy się jakość. Dlatego sięgnij po żywe piwo z browaru rzemieślniczego Wojkówka. Prawdziwie mętne, niefiltrowane, ważone z pasją, a nie taśmowo. To nie masowa produkcja. To smak stworzony na długie rozmowy, dobre towarzystwo i chwile, które warto zapamiętać. Browar rzemieślniczy Wojkówka. Żywe piwo, prawdziwy smak, bieszczadzki charakter. Reklama.

Reklama. Bieszczady uczą jednego. Nie liczy się pośpiech, liczy się jakość. Dlatego sięgnij po żywe piwo z browaru rzemieślniczego Wojkówka. Prawdziwie mętne, niefiltrowane, ważone z pasją, a nie taśmowo. To nie masowa produkcja. To smak stworzony na długie rozmowy, dobre towarzystwo i chwile, które warto zapamiętać. Browar rzemieślniczy Wojkówka. Żywe piwo, prawdziwy smak, bieszczadzki charakter. Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Jedna osoba w szpitalu po zderzeniu pociągów w Wielkopolsce. Rośnie bilans ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. Powiemy też o ważnej inwestycji na Podkarpaciu, a chodzi o pierwszy szpital dziecięcy w regionie. Paulina Nawrocka. Jedna osoba trafiła do szpitala po zderzeniu pociągów w pobliżu stacji Białośliwie w Wielkopolsce. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak w serwisie X poinformował, że pociągami PKP Intercity relacji Białogard, Warszawa Wschodnia oraz Polregio, relacji Piła Główna, Bydgoszcz Główna podróżowało około 200 osób. Na miejscu działa 18 zastępów Straży Pożarnej. Przewoźnicy organizują zastępczą komunikację autobusową. Okoliczności zdarzenia zbadają Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych oraz Urząd Transportu Kolejowego. 180 osób zginęło, a ponad 1500 zostało rannych. To najnowszy bilans podwójnego trzęsienia ziemi, które wczoraj nawiedziło Wenezuelę. Przewodniczący parlamentu Jorge Rodriguez podkreślił, że cały czas trwa wyścig z czasem, by uratować ocalałych spod gruzów. Akcje ratunkowe i poszukiwawcze trwają, a według ekspertów liczba ofiar może być znacznie wyższa. Rodriguez przyznał, że za zaginione uznaje się 157 osób, a ponad 200 uwięzionych jest pod gruzami, ponad 250 zawalonych lub uszkodzonych budynków. W stolicy Ukrainy, Kijowie, słychać było wybuchy. Siły powietrzne ostrzegły mieszkańców przed rosyjskim atakiem z zastosowaniem pocisków balistycznych. Media doniosły także o eksplozjach w obwodzie kijowskim. Mer Kijowa Witalij Kliczko zaapelował do mieszkańców o pozostanie w schronach. Rusza budowa Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej w Rzeszowie. Umowę z wykonawcą podpisano dziś w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim. To kamień milowy dla Polski południowo-wschodniej, bo Podkarpacie dotąd nie miało samodzielnego szpitala dziecięcego. O szczegółach Marcin Starzec.
2: To koniec sytuacji, w której region nie miał własnego kompleksowego ośrodka pediatrycznego, a najtrudniejsze przypadki trzeba było kierować setki kilometrów dalej, mówi Barbara Rogowska, dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie.
3: Dzięki tej inwestycji rodzice nie będą musieli szukać pomocy w odległych ośrodkach poza Podkarpaciem.
2: Dyrektor szpitala podkreśla, że potrzeby zdrowotne najmłodszych mieszkańców regionu rosły szybciej niż region był w stanie na nie odpowiedzieć.
3: Jako największy szpital na Podkarpaciu każdego dnia widzimy, jak ogromne są potrzeby zdrowotne dzieci i młodzieży.
2: Inwestycja kosztuje prawie 760 milionów złotych i ma zostać oddana w październiku 2029 roku.
1: Fala upałów nadciąga nad Polskę. Ratownik medyczny Piotr Łazicki podpowiada, jak dbać o siebie w takie dni.
4: Odpowiednio się ubierajmy, zasłaniajmy się. Ciuchy z długim rękawem, przewiewne, okulary przeciwsłoneczne, brak ekspozycji na słońce bezpośrednio, czyli zacienione miejsca.
1: Warto też zwracać uwagę na innych ludzi, zwłaszcza dzieci i seniorów, mówi Piotr Kowalski z Pomocy Społecznej w Łodzi.
5: Żebyśmy dbali o siebie nawzajem, żebyśmy zwrócili uwagę na sąsiada, żebyśmy zapytali sąsiadkę mieszkającą piętro niżej, czy tam wszystko w porządku. Jeżeli można komuś pomóc, to koniecznie trzeba.
1: Kulminacja upałów w najbliższy weekend.

Jutro powyżej 30 stopni prawie w całym kraju. Chłodniej będzie tylko na północy, nad morzem i na Suwalszczyźnie. Tam termometry pokażą 28 stopni. Noc pogodna, na termometrach od 14 stopni na północy do 20 na zachodzie.

Reklama. Bieszczady uczą jednego. Nie liczy się pośpiech, liczy się jakość. Dlatego sięgnij po żywe piwo z browaru rzemieślniczego Wojkówka. Prawdziwie mętne, niefiltrowane, ważone z pasją, a nie taśmowo. To nie masowa produkcja. To smak stworzony na długie rozmowy, dobre towarzystwo i chwile, które warto zapamiętać. Browar rzemieślniczy Wojkówka. Żywe piwo, prawdziwy smak, bieszczadzki charakter. Reklama.

Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.